0: belu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny w 7-8.

prawieć jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie

0: Reklama.
1: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
0: I po reklamie.
2: Dzień dobry, witajcie w piątek. Mam nadzieję, że wasze humory dzisiaj są bardzo, bardzo dobre, bo w końcu koniec tygodnia i mamy weekend za chwilkę tak naprawdę. Na termometrach dzisiaj w Kielcach do 20 stopni, bez opadów deszczu, ale wciąż może mocniej powiać. I uwaga, dzisiaj z kawami, bo ciśnienie mamy wysokie, będzie ono spadać, ale nieznacznie. Także pamiętajcie o tym, a na kieleckich ulicach oczywiście jeszcze spokojnie, bez stresu i nerwów przejedziecie przez miasto.
3: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Pali się ponad 100 hektarów lasu niedaleko Warszawy. Nie ma informacji o poszkodowanych. Od wczoraj z ogniem w miejscowości Międzyleś walczy kilkuset strażaków. Do pomocy mają śmigłowce, w tym policyjny Black Hawk. Ogniem objęty jest las w powiatach wołomińskim i mińskim, mówi Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
4: Szacujemy na chwilę obecną, że ponad 100 hektarów lasu jest objęte pożarem. W chwili obecnej ta intensywność tego pożaru spada. Teraz wykonujemy oborania tego pogorzeliska, żeby zabezpieczyć się nad przedostawaniem się na następne kwarty tego lasu, i bardzo ciężka praca przez całą noc, żeby te całe pogorzeliska przygasić, żebyśmy nie dopuścili do rozwinięcia się pożaru.
3: Z powodu szybko rozprzestrzeniającego się ognia konieczna była ewakuacja ponad 40 mieszkańców Ołdakowizny i Rządzy, które leżą w pobliżu lasu. Mieszkańcy przyznają, skala żywiołu jest ogromna.
5: Widać 40 km.
6: 44 km.
5: Jest tak zadymione całe miasteczko i czuć dym wszędzie.
3: Służby nie wykluczają, że przyczyną pożaru lasu było podpalenie. Pieniądze na sprzęt cyfrowy dla polskiej armii mają zagwarantować szyfry nie do złamania. W Legionowie podpisano pierwsze umowy finansowane z programu SAFE. Dotyczą dostaw na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Do tych trafią nowoczesne urządzenia kryptograficzne, ale też sprzęt gwarantujący wymianę tajnych informacji, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Kontrakty na ponad 3 miliardy złotych z polskimi firmami. Dzisiaj 4 umowy, jutro kolejne 8, a później jeszcze w procedurze wspólnych zamówień.
3: Do końca tygodnia ma zostać podpisanych około 40 umów w ramach SAFE. Ponad 1500 projektów społecznych zrealizowanych przez prawie 7500 uczniów. Tak w liczbach wygląda tegoroczna edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii.
8: Dla nich, czyli 15-18-latków, bardzo często jest to pierwsze doświadczenie realizacji projektu zespołowego, który trwa kilka miesięcy.
3: Mówiła Klaudia Wyszyńska z Fundacji Zwolnieni z Teorii. Najlepsze projekty zostaną nagrodzone srebrnymi i złotymi wilkami. Szczegóły na zwolnieni-z-teorii.pl.
0: Sport.
3: Wiemy, kto powalczy w finale baraży o awans do piłkarskiej ekstraklasy. Chrobry Głogów w porzutach karnych wyeliminował ŁKS Łódź. Emocji nie brakowało też w meczu Wieczystej Kraków i Polonii Warszawa. Zespół z Krakowa wygrał 3-2, choć przez całą drugą połowę grał w 10. Dzieje się też we French Open. Maja Chwalińska po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju. Wczoraj wygrała z Elise Mertens. Z kolei Hubert Hurkacz przegrał z Francisem Tiafoe.
9: No nie ten mikrofon. Prawie. Zacząłem mówić prawie, ale...
10: No i prawie ci się udało.
9: Prawie źle kliknąłem. Prawie 3 minuty po 6. Dzień dobry!
10: Oj, to trzeba się dzisiaj naprawdę mocno rozruszać, żeby się rozruszać coś czuło. To już tak koniec tygodnia, na oparach człowiek jedzie.
9: Poruszaj tym wskazującym.
10: Za dużo wysiłku.
9: Dwa przysiady wskazującym. Na początek! No na początek!
10: Co mi się, no dobra, no.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
10: Zgiąłem, nie chcę się wyprostować.
9: Ten wskazujący?
10: Nie chce mi się go wyprostować.
9: Widzę, że go zgiąłeś właśnie.
10: Tak.
9: No weź.
10: Nie chcę mi się go wyprostować.
9: Naciągnij go.
10: Pod kołderkę.
9: Dobrze, ale nie ma kołderki. Jest przyjemne, klimatyczne studio z najlepszymi polskimi hitami. Jesteśmy my, jesteście wy, mamy
10: Dzień
9: nadzieję.
10: Dobry.
9: Po drugiej stronie.

0: Czyli w skrócie nie oglądaj się za siebie, bo ci z przodu ktoś cię zaskoczyć może.
1: No uważajcie, uważajcie. Posłuchajcie, to tak nieładnie patrzeć w telefon, jak się rozmawia z kimś, ale my teraz z kolegą patrzymy.
0: Dobra, liczymy od niedzieli czy od poniedziałku liczymy?
1: Od poniedziałku.
0: Od poniedziałku, no to ja też. Rozmawialiśmy z Jarząbkiem poza anteną. Czy udało nam się w każdy dzień w tym tygodniu liczyć od poniedziałku?
1: Od niedzieli liczmy.
0: Od niedzieli to tak. Nie, to ja nie.
1: A ja tak.
0: Ustalaliśmy, czy udało nam się przekroczyć dziennie 10 tysięcy kroków.
1: To jest taka bariera, wiecie, psychologiczna, prawda? 10 tysięcy kroków to powinno się robić dziennie, tak mówią niektórzy dietetycy, którzy się znają na odchudzaniu podobno. Nie wiem, bo u mnie to nie działa. A uwaga, w tym tygodniu nie było dnia, licząc nawet od niedzieli, nie było dnia, żebym nie przekroczył tej bariery. Proszę bardzo, niedziela 15 tysięcy.
0: Kto by pomyślał?
1: 17 tysięcy.
0: Kto by pomyślał, panie
1: Proszę bardzo, wtorek 10 tysięcy, środa 10,5 tysiąca, no i wczoraj 12, prawie 13
0: To dlatego cię ten paluszek boli, nie możesz go rozprostować. Cały czas patrzysz w telefon, klikasz tymi palcami i sprawdzasz te kroki. No.
1: Myślałem, że chodzę na rękach. Nie, nie, nie, ale posłuchajcie, no chciałem się pochwalić Przemiwowiec, bo to jest sukces.
0: Jest sukces. Mam nadzieję, że troszeczkę pół kilo poszło w dół chociaż.
1: Nie, już nadrobiłem. Spokojnie.
0: Już nadrobiłeś.
1: Oczywiście, że tak.
0: A, bo wiedziałeś, że przeszedłeś i mogłeś więcej zjeść.
1: Myślisz, że ja chodzę dla tego, dla fanu? Nie, ja chodzę do spożywczego i z powrotem.
0: Okej, okay. I dlatego tyle kroków. I dlatego tak tyle kroków. Ale to jest sukces. To jest sukces. Trzeba zamienić minusy w plusy. Zawsze, w każdym przypadku. Więc my dzisiaj do was chcielibyśmy z takim czymś wyjść, żeby minusy zamieniać w plusy. Czy jakiś sukces osiągnęliście w tym tygodniu, niekoniecznie sportowy?
1: Ale oczywiście, że osiągnęliście jakiś sukces. Pytanie tylko jaki? 726-826-826 albo Messenger. Najgłupsza, najdrobniejsza rzecz może się okazać sukcesem. Pochwalcie się, co w tym tygodniu udało wam się osiągnąć.
0: Zobaczcie, jak Jarząbek w was wierzy. Dajcie oczywiście, mu znać, że ma rację. 726-826-826. Jakie mieliście sukcesy w tym tygodniu? SK2. O Messengerze pamiętajcie, tam można wysyłać głosówki.
1: Wydłubałem pestki z arbuza też.
0: Wszystkie.
1: Wszystkie.
0: Sukces.

0: 19 minut po godzinie 6. Za nami Jeremi Sikorski. Za chwilę grupa Łzy z głośników waszego radia, a my tutaj odbieraliśmy telefony poza anteną i no, niektórych rzeczy nie da się zrozumieć z tego telefonu, ale jest ciekawy, posłuchajcie.
1: Cześć, tu Margarita. Potrzebuję na drogę, bo wczoraj zrobiłam kolczyk w języku. Pozdrawiam.
0: Ja tylko zrozumiałem o kolczyku w języku i to też tłumaczy niezrozumiałość tego telefonu.
2: Ale sukcesem jest to, że w ogóle cokolwiek powiedziała.
0: To raz, a dwa, niektórzy chcą mieć kolczyk w języku i jakby jako swój sukces życiowy osiągnięcie takie mają, że już ten kolczyk w buzi jest.
2: Ludzie sukcesu piszą też do nas na 726-826-826. Proszę bardzo, mój sukces w tym tygodniu. Pierwszy raz w środę udało mi się wejść do Żabki tylko po jedną rzecz i wyjść tylko z jedną rzeczą.
0: Sukces. Ja domyślam się, jaka to o 6 rano może być jedna rzecz, mała, poręczna.
2: Nie wiem, kiedy to było. Może to było wieczorem, no.
0: A może to było
2: nie
0: wieczorem.
2: Nie oceniaj, mój drogi. Ludzie sukcesu, można cały czas dzwonić 726-826-826 albo Messenger. Co udało wam się w zeszłym tygodniu zrobić? Czym byście się chcieli pochwalić? SK2

0: Są pewne plusy płynące z tego, że ciągle pada.
1: Tak.
0: Są.
1: Bo, słuchajcie, no po wiosennych opadach w niektórych regionach Polski zaczynają pojawiać się pierwsze kurki. Choć są to tylko małe okazy.
0: Normalnie kurki rosną od czerwca do października. Zobaczcie, jest 29 maja i kurki już są, bo najlepsi grzybiarze wiedzą, gdzie szukać tych majowych.
1: Bo najlepsi grzybiarze to są kozaki.

0: autopromocja. SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
0: Największe święto polskiej muzyki.
2: Właśnie dlatego nie może nas tam zabraknąć.
3: Będziemy na miejscu z naszą

0: Zakochaj się w polskiej muzyce. Autopromocja.
1: Reklama. Stop! Kto tu pachnie truskawkami? Zespołem Kielce. Mamy prawdziwy truskawkowy zawrót głowy. Bułka z truskawkami? Biorę. Ciasto jogurtowe z truskawkami? Oj, będzie dokładka. Torcik z truskawkami? Cudo. I pierogi z truskawkami i twarogiem? Ech, smak lata? To Zespołem Kielce. Truskawkowy zawrót głowy. Badaj, zanim wszystko zniknie. Dostępne w sklepach Zespołem i dobrych sklepach spożywczych. Zespołem. Jakość wyższa od ceny.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: To gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia?
5: W Happy Jumper. Od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł.
6: Wyjdzie taniej niż w domu, dzieci będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania.
7: Park trampolin mówisz? Happy Jumper?
8: Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl.
9: Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Cześć, mamy ponownie. Wiktoria Kmiecik. Sprawdzam sytuację na ulicach w Kielcach. Oczywiście jeszcze nie jest najgorzej, ale już więcej samochodów może podróżować po centrum i więcej samochodów może zmierzać do naszego miasta, także trasy wlotowe będą się powolutku korkowały. A co będzie słychać dzisiaj w pogodzie w Kielcach? Czeka nas raczej ciepły dzień. Do 20 stopni odczuwalna, może być ciut wyższa oczywiście. Bez opadów deszczu, nad Kielcami trochę chmur i trochę słońca.
17: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Około 1000 osób walczy z ogromnym pożarem pod Warszawą. Płonie las w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Prace strażaków, policjantów i terytorialsów wspomagają śmigłowce, samoloty i drony. Z okolicznych miejscowości ewakuowano 42 osoby. Nie ma informacji o poszkodowanych, a najnowsze informacje o pożarze w newsach o 7.00. Rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii. Dwie osoby zostały ranne. Dron znalazł się w przestrzeni powietrznej państwa NATO w wyniku rosyjskiego ataku na cele w Ukrainie. We Francji padł kolejny rekord majowej temperatury. Na zachodzie kraju słupek rtęci pokazał po południu 37,8 stopnia Celsjusza. Służby Meteo France oceniły, że obecna fala upałów jest historyczna.

0: Nie spada, bo ma pelerynę.
1: Ja powiem więcej, nawet nie to, że nie spada. On idzie cały czas w górę.
0: Cały czas.
1: Metzner ze swoim utworem Gotham, który to usłyszeliście przed chwilą na antenie Radia SK2, to numer 3 naszej polskiej gorącej dwudziestki. Numer 3 bo awansował.
0: Proszę bardzo.
1: Ale kto wie, co może będzie zmienić
0: dzisiaj. No, dlatego o tym mówiłem, bo to dziś już ostatni rzut waszych kliknięć na sk2.pl w zakładce Gorąca Polska 20, bo o 18 już wszystko będzie domknięte, lista przygotowana, kolejne notowanie dziś wieczorem.
1: My jesteśmy inni niż politycy, my zachęcamy do tego, żebyście brali udział w głosowaniu, w referendach różnego rodzaju, prawda? Zapraszamy do naszego referendum sk2.pl.
0: Tak, zaparzcie sobie herbatkę, niech zapadnie zmrok, niech ona wystygnie i wtedy zagłosujcie.
1: I zastanówcie się dokładnie.
0: Hej, już teraz.
1: No to hej!

0: No, trzeba uważać.
1: Jest jeszcze SMS, wpadł taki: cześć załogo SK2, dziwne, trzy kropeczki. Spróbujcie przejechać po raz pierwszy prawie 3000 km w ciągu 4 dni. Mój Marek, zawodowy kierowca, tego dokonał. Zrozumie to tylko zawodowy kierowca, bo nawet nie wiem, ile razy okrążył kulę ziemską. Pozdrawiamy w trasie w Niemczech Dobrusia i Marek.
0: Pozdrawiamy w takim razie Dobrusię, Marka i tyłek Marka.
2: SK2.
1: Ale poczekaj, jak Dobrusia z nim jedzie, to ją też powinno
0: z siedzenia
1: boleć.
0: A skąd z nim jedzie? Tak napisała, że jedzie?
1: No pozdrawiamy w trasie
0: napisała,
1: w Niemczech.
0: Że Marek przejechał 3000 km.
1: A no dobra, no ale Dobrusia jedzie teraz z Markiem.
0: Może Dobrusia 1000 km spędziła
1: gdzie indziej. Może ma wygodniejszą poduszkę.

0: No jest jeszcze sobota i jest jeszcze niedziela poza tym tygodniem, a Lambert idealnie trafiła na dzisiaj, w piątek, utwór zatytułowany Piątek. 3,5 minuty zostało do 7.
1: O 7 punktualnie newsy w Radiu SK 2 i zróbcie głośniej, ponieważ mamy najnowszą informację w sprawie ogromnego pożaru pod Warszawą.
2: SK 2

0: Reklama.
1: Masz firmę? Kupujesz w Bricommerce? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricommerce. Nasze ceny rządzą.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Conshi. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Conshi. Wiele marek, wiele korzyści.
5: Halo, tu Brikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
6: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Brikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brikomisia zaraz odbierasz.
7: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Rodzice, kotociaki zapraszają wasze dzieciaki. 30 maja od 11 do 18 w Galerii Echo Dzień Dziecka na mrucząco. Przyjdźcie po nagrody, zdjęcia z bohaterami bajek i ekstra zabawę w kocich strefach dla każdego. Tego dnia każdy będzie frajdę miał. Szczegóły na galeriaecho.pl.
10: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu.
9: I po reklamie.
11: Wiktoria Kmiecik i uwaga, uwaga, wyjeżdżam na Kieleckie ulice, bo tam już dzieje się coraz więcej, między innymi w centrum, tam chwilkę postoicie. Poza tym oczywiście ulica Łódzka 1 Maja czy Zagnańska, tam też nie jest za ciekawie i będzie gorzej. Ot takie pocieszenie. Ale wszyscy dobrze wiemy, że mamy piątek, więc tych korków w mieście będzie dużo, dużo, dużo i będą one trwały też dłużej, praktycznie przez cały dzień, a na termometrach dziś do 20 stopni.
12: Jest siódma, News SK2 Anna Łobocka. Cała noc walki z ogniem. Strażacy już kilkanaście godzin zmagają się z pożarem ogromnego pożaru lasu w Międzylesiu pod Warszawą. Od rana działania mają ponownie wesprzeć samoloty gaśnicze i śmigłowce. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski, który obserwuje akcję. Mateuszu, jak minęła noc?
13: Strażacy podkreślają, że noc była bardzo trudna, ale udało się ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. W akcji bierze udział około 1000 osób. Strażacy, policjanci, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Służby Leśnej. Dziś rano do działań mają ponownie wrócić samoloty gaśnicze i śmigłowce, które wczoraj kilkukrotnie zrzucały wodę nad płonącym lasem. Na miejscu widać też poprawę pogody. Przede wszystkim praktycznie ustał wiatr, który w czwartek powodował bardzo szybkie rozprzestrzenianie się ognia i utrudniał działanie z powietrza. Nadal zablokowana jest droga krajowa numer 50, a ewakuowanych zostało 42 mieszkańców okolicznych terenów.
12: Rosyjski dron uderzył w Rumunii, kraju NATO. Bezzałogowiec uszkodził 10-piętrowy blok w miejscowości Gałacz. Poszkodowane zostały 4 osoby, dwie z nich z lekkimi obrażeniami trafiły do szpitala. Ewakuowanych zostało 70 osób. Było uderzenie i wszystko się zapaliło. Znalazłem odłamki. Wygląda na to, że z drona spadł na podwórku dwie uliczki stąd. Był bardzo głośny huk, niemal natychmiast po ogłoszeniu alarmu. Widać wyrwę w jednym z bloków. Mówił jeden z mieszkańców. Resort obrony Rumunii bada wszystkie szczegóły incydentu. Będą biegać i pomagać jutro w Nowym Sączu. Bieg po uśmiech to nie tylko sportowa rywalizacja, ale przede wszystkim zbiórka pieniędzy dla chorych dzieci, którymi opiekuje się Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza, mówi Justyna Sokołowska-Woźniak z Wyższej Szkoły Biznesu, która bieg organizuje.
14: Co roku mamy więcej uczestników. Oczywiście rośnie cały czas kwota, którą udaje nam się zbierać. W tym roku postawiliśmy sobie bardzo ambitny cel zebrania 110 tysięcy złotych. W zeszłym roku udało nam się zebrać 100 tysięcy. W tym roku będziemy wspierać 6 15-letnią mieszkankę Cieniawy. Drugą osobą, którą chcemy wspierać, to 13-letni mieszkaniec Gorlic. Dzieciaki będą mogły kontynuować swoje leczenie.
12: Bieg po uśmiech jutro.
0: SK2 Sport.
12: Piłkarska kadra rozpoczęła zgrupowanie we Wrocławiu. To przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią, ale oczy kibiców skierowane głównie na Roberta Lewandowskiego, który zmienia klub i jest też pytany o przyszłość w reprezentacji.
15: W moim wieku już ciężko tak jest planować do przodu, no bo to też wiadomo, że dobro reprezentacji zawsze będzie najważniejsze.
12: Mecz z Ukrainą w niedzielę. Oskar Pietuszewski przedłużył o 2 lata kontrakt z FC Porto. Nowa umowa piłkarza ma obowiązywać do 2031 roku.
16: 3,5 minuty po 7.
17: Tak, mam piątek, piękny dzień, 29 dzień maja.
16: Jakbym chciał powiedzieć wam wszystkim, żebyście się nie oszukiwali. My wiemy, że wszyscy lubimy chodzić do pracy.
17: Nie oszukujmy się, wszyscy wracać też lubimy, prawda?
16: Tylko najbardziej ten czas między chodzeniem nas lekko irytuje, żeby ostrzej nie powiedzieć.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
17: Nie wiem, ile by musieli mi zapłacić, żebym do pracy chodził.
16: Wszystko zawsze zautomatyzowane musisz mieć, co?
17: To jest.

0: Jest pełna głowa marzeń w piątek, bo weekendu początek i tak dalej, i tak dalej. Moglibyśmy sobie tutaj tych epitetów do piątku dołożyć, bardzo ładnych epitetów.
1: Jest to sukces, że za nami już poniedziałek, wtorek, środa i czwartek, prawda? To jest jednak sukces.
0: Dzisiaj,
1: i tych sukcesów
0: dzisiaj
1: szukamy.
0: O sukcesach. Właśnie dzisiaj o sukcesach w Radio SK2. 11 po 7. Dobra pora na telefon kolejny, słuchamy.
2: Witam wszystkich. I moim sukcesem w zeszłym tygodniu było to, że poszedłem z dziećmi na trampoliny i wytrzymałem 2 godziny takiego naprawdę intensywnego skakania. No, jak skończyły mi się jakiekolwiek aktywności fizyczne, uważam to za naprawdę niezły sukces.
1: Brawo, sukces, brawo, brawo. To był sukces, tak oczywiście, brawo, brawa, oczywiście.
0: Klap, klap, klap, klap.
1: Ja chcę powiedzieć, że ja też... kiedyś, raz w życiu byłem na trampolinach z dziećmi i to też był sukces, ale nie mój.
0: Trampoliny!
3: SK2.
1: Wytrzymała!
0: Wytrzymała, skupana! Wytrzymała, no. Dobrze, dobrze.
1: Ale było blisko, że pękła. Pękłaby!
0: Pękłaby!
1: Ale nie pękła.

0: 17 minut po 7, tu Radio SK2, tu najlepsze polskie hity i doniesienia. Co jeść, a czego nie jeść? Jest taki nagłówek, że Włoszki chrupią go do obiadu. Pomaga na trawienie i uczucie ciężkości. Powiem tylko tyle, chodzi o fenkuł.
1: Fenkuł?
0: Czymkolwiek jest.
1: Polki fenkułu żadnego nie potrzebują. Nasze biało-czerwone wzdęcia, uczucia ciężkości, nic z tych rzeczy u nich nie zachodzi. Nie, Polki takich rzeczy w ogóle nie robią.
0: Albo zamiast fenkułu jedzą polskie fiołki. Jak już to robią, to pachnie tylko fiołkami.
1: Ta jest. SK2. Niech nikt nie mówi, że jest inaczej. Chcę żyć z tym przeświadczeniem.
0: Cały czas.
1: Cały czas. Cały czas.

0: 25 minut po 7 w Niemczech trwa operacja Pastwisko dla niezorientowanych. Już tłumaczymy, o co chodzi. Już kiedyś o tym mówiliśmy, ale teraz wszystkie tropy prowadzą do nas, bo Niemcy ścigają zorganizowane grupy przestępcze, które kradną krowy, a trop prowadzi do Polski.
1: No, to pewnie za wszystkim stoją jakieś nasze polskie byki z jakiegoś gangu.
2: SK2.

0: ten czas zasuwa.
1: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Grime.
0: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach.
1: Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
2: Gram Polska 20.
1: Najnowsze notowanie gram dla Was w każdy piątek po 18.
0: Łukasz Zdończyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Są chwile, które zostają z nami na zawsze. Pierwsza komunia, bierzmowanie, zaręczyny, ślub. W takich momentach liczy się symbol. W jubilerze Skorpion znajdziesz wyjątkową biżuterię, która podkreśli wagę każdej uroczystości. Złote i srebrne łańcuszki, medaliki, pierścionki zaręczynowe i obrączki ślubne. Elegancja, jakość, tradycja. Jubiler Skorpion. Podaruj bliskim coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienie na całe życie. Zapraszamy do naszych salonów. Skorpion. Biżuteria z sercem.
5: Drift Open wraca i wchodzi w nową erę. Od 28 do 30 maja legendarny Tor Kielce zamieni się w centrum driftingowych emocji. Międzynarodowi zawodnicy, widowiskowe pojedynki i kultowy odcinek Green Hell. Nowa jakość organizacji, drift taxi, food trucki, strefa Petrolheads Unite i 3 dni motoryzacyjnego widowiska dla prawdziwych fanów adrenaliny i samochodów. Bilety już od 50 zł. Drift Open 2026. Inauguracja sezonu na Torze Kielce. Tego nie da się opisać, to trzeba przeżyć. Poleca Radio SK.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
8: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia.
9: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
11: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Honshi. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Honshi. Wiele marek, wiele korzyści.
12: Masz głowę pełną pomysłów? Lubisz tworzyć, testować, konstruować? Na Politechnice Świętokrzyskiej przyszłość planujesz sam.
13: Zbudowałem drona.
14: Programuję dla najlepszych firm.
12: Brzmi dobrze? Dołącz do nas i zacznij swoją przygodę tu w Kielcach. Rekrutacja trwa. Odwiedź stronę tu.kielce.pl i wybierz dobry kierunek na Politechnice Świętokrzyskiej.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
17: I po reklamie.
18: Weronika Wawrzyk, piątek, piąteczek, piątunio i ten dzień przywitał nas słońce. Na termometrach już w tej chwili 11 stopni i w ciągu dnia temperatura wzrośnie jeszcze maksymalnie do 20 kresek. Wiatr momentami odczuwalny. W mieście robi się coraz cieplej, ale na ulicach w Kielcach z kolei robi się coraz tłoczniej. Widać to nie tylko w ścisłym centrum, ale również przy Rondzie w Cedynie, przy ulicy Krakowskiej, Łódzkiej czy też Tarnowskiej.
19: 7.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Strażacy już kilkanaście godzin zmagają się z pożarem lasu w Międzylesiu pod Warszawą. Od rana ich działania wspomagają samoloty gaśnicze i śmigłowce. Część mieszkańców okolicy spędziła noc poza swoimi domami. Ewakuowano łącznie ponad 40 osób. Nikt nie został poszkodowany, a do tematu wrócimy w newsach o 8.00. Dzisiaj podpisanie kolejnych umów z polskimi firmami w ramach programu SAFE. Pierwsze podpisane były wczoraj i dotyczyły dostaw przez polskie firmy na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Z pieniędzy SAFE korzystać będzie ponad 10 tysięcy polskich firm. Mężczyzna, który planował zamach podczas koncertu Taylor Swift, skazany na 15 lat więzienia, został zatrzymany w sierpniu 2024 roku na dzień przed pierwszym z trzech planowanych koncertów w Wiedniu. Beran A. jest Austriakiem pochodzenia północno-macedońskiego, który złożył przysięgę wierności państwu islamskiemu.

0: 726-826-826. Należy podać ten numer telefonu, bo to dzisiaj...
1: PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo.
0: Słuchajcie, zanim odblokowaliśmy linię, już były telefony.
2: Dzień dobry, tu Gosia z Ciechocinka. Chciałam przesłać życzenia mojemu najzdroższemu mężowi na świecie, bo ma dzisiaj urodziny. Będę miała w końcu pełnoletniego męża. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam i słuchaczy, i prowadzących.
0: Pozdrawiamy serdecznie.
1: I w tym momencie odbieramy już wszystkie telefony na żywo.
0: Pierwszy telefon na żywo, dzień dobry. Jak masz na imię? Kogo pozdrawiasz? Kim ten ktoś jest dla ciebie?
3: Cześć, z tej strony Ziola. Pozdrawiam Mateusza, który miał w poniedziałek urodziny. Dominika, Aneczkę, Piotrusia, Ulę, Roberta, Natalkę, Julkę i Grzesia. Pozdrawiam Ziola z Łodzi. Buziaki dla was.
0: Buziaki, pa, pa. Dzięki, pa. Kolejny telefon. Jak masz na imię? Kogo pozdrawiasz? Kim jest dla ciebie?
4: Cześć, tu Kasia. Pozdrawiam moją mamę Małgosię, pozdrawiam moje koleżanki, kolegę Marcina, najlepszego baristę w Warszawie i cały wszystkich słuchaczy FIP2.
0: Aż Jarzobek chce siorbnąć kawą w tym momencie.
1: Idę, ma poszukiwania Marcina.
0: Kolejny telefon. Halo, dzień dobry, tu PKP. Kogo dzień pozdrawiasz? Dobry. Kim jest dla ciebie?
5: Pozdrawiam całą ekipę z Obieraka, z naszej pracy, Asię, Agnieszkę i resztę tych cymbałów.
0: A kto pozdrawiał? Jak masz na imię?
5: Przemek.
0: Przemek.
1: To jeszcze ze dwie trąby znajdziecie i macie orkiestrę. No.
0: Tu się ktoś rozłączył. Kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Tu PKP. Kogo pozdrawiasz? Jak masz na imię?
6: Mam na imię Alicja i pozdrawiam mojego szwagra, który jedzie za mną samochodem i siostrzenicę Kingusię.
0: Pięknie poszło. Szerokości. Kolejny telefon. Tu PKP. Dzień dobry. Słuchamy.
7: Dzień dobry. I moją koleżankę Zosię.
0: Koleżankę Zosię zrozumieliśmy, reszta była troszeczkę niezrozumiała.
1: Tajemnicą.
0: Tak, pozdrawiamy.
7: Tatę Pawła i Zosię.
0: A tatę!
1: Tatę Pawła.
0: Dobra, już rozumiemy. Wszystko okay, wiemy. Pozdrawiamy. Kolejny telefon. Tu się ktoś nie doczekał. Kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Tu PKP.
8: Dobry, mam na imię Ola i pozdrawiam moją rodzinę i moją klasę trzecią B.
0: Trzecia B, też chodziłem do trzeciej B. Tylko w innym roku. I teraz ostatni telefon na dziś przyjmijmy. Tutaj PKP, proszę słuchać nas przez telefon, nie przez radio. Słuchamy, dzień dobry.
9: Cześć, z tej strony Piotr. Tydzień czasu was nie słyszałem, byłem w Tunezji. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy razem ze mną odpoczywali.
0: Proszę bardzo, Piotruś.
1: Ja dziękuję za takie te pozdrowienia.
0: Za takie pozdrowienia, ja ci serdecznie dziękuję.
1: Serdecznie ci dziękuję.
0: Zazdrościmy, Piotruś. Wszystkiego dobrego oczywiście. Adios! Kolejne PKP w przyszłym tygodniu.

0: myśla.
1: Wideo Wyszkoni, znaczy wideo Jania Wyszkoni w Radio SK2, 8 minut do 8. Gazetka w ręce,
2: jest,
1: to
2: bo
1: coś będzie.
2: Nie dość, że ładnie pachnie druk, to jeszcze czytam sobie, że Wiki Gabor chce nagrać romski hymn z Edytą Górniak.
1: Z Edytą Górniak.
2: Z Edytą samą.
1: Przepraszam bardzo, czy Romowie jadą na mundial?
2: Nie, Romowie nie jadą na mundial, mój drogi.
1: To może to i dobrze.

0: Nasz towar eksportowy. Wygraliśmy Eurowizję Junior za sprawą tego utworu. Anyone I Want To Be. Tu troszkę po polsku, tu troszkę po europejsku, bo wiadomo, trzeba było jakoś zabłysnąć wtedy. 5 minut zostało do godziny 8. Gramy w Państwa Miasta po 8. Prezent marzeń wartości 500 zł do zgarnięcia.
1: Ja tylko przypomnę, że Europa to nie państwo, gdybyście chcieli wiedzieć.
0: Tak, 726-826-826. Tak SMS-owo się można zgłaszać, a na Messengerze zostawcie nam swój numer telefonu. Dzisiaj jest Dzień Sąsiada, więc zgłoszenie będzie związane z sąsiadem.
1: Tak, poprosimy 3 słowa do ojca sąsiada, czy do sąsiada. Przedstaw się nam się tutaj ładnie przed milionami słuchaczy. 3 słowa do sąsiada, jakie skierujesz?

0: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Conshi. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Conshi. Wiele marek, wiele korzyści.
1: Halo, halo Kielce! Już 30 maja zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka ze zespołem Kielce. Od godziny 10 na parkingu sklepu Stefan przy ulicy 1 Maja 191 czekać będą gry, zabawy, konkursy, dmuchaniec, malowanie twarzy, warsztaty balonowe i dekorowanie ciastek, grill. Mnóstwo atrakcji i uśmiechu dla całych rodzin. Nie może Was zabraknąć! Dzień Dziecka ze zespołem Kielce 30 maja, start godzina 10, parking sklepu Stefan, ulica 1 Maja 191. Zespołem Kielce, jakość wyższa od ceny.
2: Rodzice, kotociaki zapraszają Wasze dzieciaki. 30 maja od 11 do 18 w Galerii Echo Dzień Dziecka na mrucząco. Przyjdźcie po nagrody, zdjęcia z bohaterami bajek i ekstra zabawę w kocich strefach dla każdego. Tego dnia każdy będzie frajdę miał. Szczegóły na galeriaecho.pl.
3: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu.
4: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
5: Jakich ludzi?
4: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
5: Ojciec, nie to okno. To tu.
4: Gdzie?
5: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
4: I to tu?
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Jedziemy!
13: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
14: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
15: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Już 12 i 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte dzielnicy Kielczanka przy Alei Solidarności w Kielcach. Czekamy na Was 12 od 14 do 20 i 13 od 10 do 14. Przyjdź i poznaj nowoczesne osiedle tworzone z myślą o wygodzie mieszkańców. Funkcjonalne mieszkania, ciche windy, monitoring, parking podziemny i świetna lokalizacja. Tylko podczas dni otwartych czekają super atrakcyjne rabaty. Dzielnica Kielczanka, Aleja Solidarności 20A, lokal numer 3. Zamieszkaj po swojemu.
18: I po reklamie.
19: Weronika Wawrzyk, na kierowskich ulicach ruch cały czas jest zwiększony, cały czas kierowcom przyda się choć odrobina cierpliwości. Na termometrach mniej cierpliwości dziś potrzebne, ponieważ w Kielcach 21 stopni i całkiem sporo słońca. Sprawdzamy też, jak będą wyglądać kolejne dni. Jutro w sobotę w Kielcach 19 stopni, w niedzielę 21 i być może pojawi się też niestety trochę deszczu.
20: Jest ósma, newsy SK2 Anna Łobocka. Pogorzelisko to ponad 300 hektarów lasu. Przy gaszeniu pożaru pod Warszawą pracuje blisko 800 ratowników i 200 pojazdów. Wznowił loty policyjny śmigłowiec. To najnowsze informacje w sprawie wielkiego pożaru w powiecie wołomińskim. Jak podają służby, sytuacja jest pod kontrolą, ale w związku z dużym obszarem działań dogaszanie pożaru może potrwać nawet 3 dni. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
21: Tak jestem, dzień dobry.
20: Dzień dobry, powiedz, jak sytuacja wygląda na miejscu.
21: Strażacy opanowali sytuację, przekazał dzisiaj nadbrygadier Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej.
22: Mamy 225 zastępów, ponad 800 ratowników Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.
21: Jak dodaje, finalne szacowanie pogorzeliska może zająć jeszcze kilka dni.
22: Na chwilę obecną teren objęty pożarem szacujemy na około 300 hektarów, natomiast szacowanie dokładnej ilości spalonego lasu będzie po zakończeniu działań.
21: Jeśli warunki pogodowe się nie zmienią, do domów jeszcze dziś będą mogli wrócić ewakuowani mieszkańcy z okolicznych terenów.
20: Po Krakowie ruszyła lawina. W Radomiu rozpoczęło się zbieranie podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Radosława Witkowskiego oraz Rady Miasta. Akcja planowana była od dawna, mówi Filip Waligórski z Komitetu Referendalnego.
0: Jest to inicjatywa całkowicie społeczna i doprowadzimy do tego, że prezydent miasta, który nie potrafi zarządzać Radomiem już od dwóch kadencji, a teraz już trzecią kadencję nie potrafi tym Radomiem zarządzać, został odwołany.
20: Prezydent Radosław Witkowski zapewnia, że jest gotów do dyskusji.
9: Mogę Państwu zadeklarować, że jeśli pozyskam informacje, gdzie podpisy są zbierane, to oczywiście mogę się tam pojawić nawet z kawą, bo mogę porozmawiać o sprawach, które są ważne z punktu widzenia Radomia według tego komitetu.
20: By doszło do referendum, należy zebrać około 15 tysięcy podpisów. Komitet ma na to 60 dni. Przed nami pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszego dnia spotkania i dyskusji ekspertów, drugiego między innymi pokazy i warsztaty dla publiczności.
18: SK2 Sport.
20: Dziś w Paryżu polski pojedynek. W samo południe w trzeciej rundzie French Open Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet, zdecydowaną faworytką Świątek. Nie ma wątpliwości. Michał Chojecki z redakcji sportowej Super Expressu.
23: Zwycięstwo Magdy Linet nad Igą Świątek na paryskiej morsce byłaby gigantyczną sensacją.
20: W marcu, przypomnę, w Miami Linet sprawiła niespodziankę i wygrała ze Świątek. Kolejny krok koszykarzy za Stalu Zielona Góra w stronę finału Orlen Basket Ligi. W drugim meczu swojego półfinału wygrali z Arką Gdynia 85-83 i prowadzą 2-0.
24: Zgłoszenia spływają a propos sąsiadów.
25: Czytamy.
24: Bardzo nas to cieszy.
26: Jestem bardzo zadowolony z waszej twórczości. Trzy słowa do ojca sąsiada, czy do sąsiada?
24: Do sąsiada, to zgłoszenie do państwa miast. Pamiętajcie o tym. Za kilkanaście minut zagramy. Tymczasem 4 po 8. Cześć ponownie.

0: 10 minut po 8.
1: Ale są plany, ale będzie fajnie, ale będzie szybko.
0: Co ty taki nakręcony?
1: Europa planuje internet pod lodami Arktyki.
0: To jest skomplikowany temat.
1: To wytłumacz państwu, panie profesorze, w takim razie, inżynierze.
0: Chodzi
1: bo ty kończyłeś
0: o
1: te szkoły, że wszystkie, no, mów.
0: Chcą ominąć trasy zagrożone działaniami wojennymi.
1: No.
0: Jeśli chodzi o światłowód, tak jak Morze Czerwone. I
1: tak
0: jest taki projekt, który przewiduje wykopanie tunelu pod Arktyką, czyli pod biegunem północnym miałby przebiegać światłowód.
1: Teraz wytłumacz państwu, północny to jest ten na górze czy na dole?
0: Na górze.
1: To jest ważna sprawa.
0: W okolicach bieguna północnego miałoby to wszystko przebiegać. Inwestycja ma zostać uruchomiona niebawem, bo to za 4 lata, w 2030 roku. Prace badawcze już trwają. Światłowód pod biegunem.
1: Tak. I już w internecie widzicie, nie pooglądacie sobie wy z Bereźnicy tych filmików hot.
0: Będą same cold.

0: Lubię zamiatanie, lubię zamiatanie gitarką w tym utworze.
1: Nie mów tego głośno, podobno żona słucha, tak?
0: No ale zamiatanie gitarą.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta?
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Najwyżej mikrofibrę do gitary sobie doczepię i będę sprzątał całe mieszkanie gitarą. A co?
1: A jak, oczywiście.
0: A jak. Ola i Marek, dzień dobry. Odbiegając od tematu sprzątania, zagramy w Państwa miasta, co?
5: Tak jest.
0: Są jakieś aktywności, czyli że jesteście, mam nadzieję, że z zasięgiem u was wszystko w porządku. Jeśli nie, to ja przypominam zasadę, a wy poprawiajcie zasięg. Losujemy wam literę z koła, kręcąc w prawo lub w lewo. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzenia wartości 500 zł. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Jak się joker wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Tak.
0: No i właśnie. Tak. O, dobra, no, już właśnie. Myślałem, że zasięg. Dobrze. Ale dwa taki były. Były dwa taki, więc możemy zacząć.
1: Konkurs.
0: Olunia, Olunia,
1: prawo
0: pierwsza.
1: Czy w lewo?
5: Prawo.
1: Prawo.
0: No i jakżeś to zakręcił?
1: No
0: i
1: jakżem to zakręcił?
0: No, no, chyba dobrze. Litera L.
1: L.
0: L. L. Okay. Jak la, la, la. No, 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
5: Lapłania.
1: Miasto.
5: Lublin.
1: Znana postać.
5: Lubić.
1: Roślina.
5: Lilia.
1: Kolor.
5: Lawendowy.
1: Zawód.
5: Lekarz.
0: Mhm. Dobra, 6.
1: Wiecie,
0: ja naliczyłem 6.
1: Wiecie, co będę sprawdzał.
0: Ale
1: teraz.
0: Ja też wiem, co ty będziesz sprawdzał. Ola, jakie ty państwo powiedziałaś?
5: Ja już nie wiem.
0: A ja wiem.
1: A ja wiem. No Ola.
0: Powiedziałaś Laponia.
5: No, aha, okej.
1: Okay, a wiesz, co to jest Laponia?
5: No, to już.
0: Ale poczekaj!
1: Poczekaj!
0: Trzeba się wyciągnąć wnioski!
1: No. Laponia to jest region we Finlandii. To jest takie jakby, wiesz co, województwo mazowieckie albo zachodniopomorskie.
0: Laponia to jest województwo Świętego Mikołaja.
1: Tak jest.
0: No, no.
1: On tam jest burmistrzem, wójtem.
5: No tak, mówiliście o tej północy rano.
0: Ale Ola, poczekaj, jeszcze nic straconego. Co prawda nie
1: Marek
0: możemy...
1: Marek się może włożyć
0: nie,
1: na państwie.
0: Nie możemy państwa zaliczyć, więc zero dla Oli, okrągłe. A Marek, zobaczymy jak pójdzie tobie, no. W prawo, w lewo?
6: W lewo.
0: W lewo.
1: W lewo.
0: Zero masz do przebicia, czyli...
1: Posłuchajcie, ja pamiętam taką edycję, że było 0-0.
0: Ja też pamiętam taką edycję, że było 0-0. Zobaczymy. Litera się wylosowała I. I z kropeczką. 20 sekund, Marku. Uwaga, państwo.
6: Irak.
0: Miasto.
6: Inowrocław.
0: Tytuł filmu.
6: I nie ma mocny.
0: Imię.
6: Irek.
0: Roślina.
6: Ireneusz. Ireneusz imię.
1: Dobra, może być.
0: Roślina.
1: Roślina.
6: Irys.
0: Potrawa. Marek już się nie stresuje chyba, co?
1: No.
0: O, już tam. Kij tam z potrawą.
6: Co tam potrawa?
0: Co tam? Dobra. No państwo jest.
1: Tytuł filmu ci nie zaliczę, bo powiedziałaś, nie ma
0: mocny. A ja bym nawet, jakbyśmy wszystkiego nie zaliczyli, to no, jeden punkcik wystarczył Markowi, a państwo, miasto było...
1: Nie, no tytuł filmu i nie ma mocni, ale nie ma mocny. Ale.
0: No dobra, to
1: ale,
0: dwa. Żeby nie było, że tak, że jakieś widzisz 10-0. No.
1: Posłuchajcie, no to jest taki klasyczny
0: wynik. Trzeba być
1: dżentelmenem,
0: 2-0 wystarczy.
1: Która polska reprezentacja zdobywa przeważnie, prawda, w plecy 0-2.
0: Olunia, piękne nagrody pocieszenia lecą do ciebie w takim razie za to 0. Ale Mareczek ma dzisiaj prezent marzeń o wartości 500! 500! Cieszysz się? Za prezent jakiś taniec goryla czy coś.
1: Nie chciałbyś tego widzieć. Nie chciałbyś tego widzieć.
0: Jakbym wygrał 500, to cieszyłbym się.
1: Ja wiem, co ty byś obiegł w grobie 500. No.
0: Dobra.
1: Myśmy to robili razem do poniedziałku.
0: Tak.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: I by nic nie zabrakło. Mhm.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: widzisz, była, wie, wszystko ogarnia, a ty nigdzie mądra. Nie byłeś, nic nie widziałeś i co?
1: A też wiem.
0: No, tak sobie wmawiasz. 27 minut po 8, teraz o nietypowej sytuacji na autostradzie A6, bo pospały się mandaty. Tysiące mandatów zarejestrowanych przez odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A6 i teraz odwołują, anulują wszystkie te mandaty, bo był błąd odcinkowego pomiaru prędkości na autostradzie A6, a za błąd był odpowiedzialny urzędnik, który w nieprawidłowy sposób dokonał konfiguracji tego typu sprzętu odcinkowego pomiaru prędkości.
1: No to zrzeszmy się w to po urzędnika, więc teraz pewnie przerzucą go na jakiś inny odcinek.

0: Promocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
0: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Ci do Media Markt.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Kaufland jest fresh. Kauflandzie.
8: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
11: Skoda. I po reklamie.
12: Coraz bliżej do godziny 9 i coraz bliżej do upragnionego weekendu. Na kieleckich ulicach ruch zaczął nam się już powolutku stabilizować. Temperatura maksymalna dzisiaj w mieście to 20 stopni, wiatr w porywach do 10 metrów na sekundę. Kierowcom przypominam o utrudnieniach przy ulicy Szczecińskiej. Te czekają na Was od najbliższego poniedziałku. Będzie obowiązywał też zakaz parkowania przy Szczecińskiej, tam przy ogródkach działkowych.
13: 8.32 SSK 2 Anna Łobocka. Ponad 100 hektarów objętych ogniem. Z ogromnym pożarem lasu pod Warszawą walczy blisko 1000 osób. To strażacy, policjanci i żołnierze. W akcji bierze udział też policyjny śmigłowiec. Ewakuowano ponad 40 osób z okolicznych miejscowości. Nikomu nic się nie stało. NATO potępiło nierozważne postępowanie Rosji i zapowiedziało dalsze wzmacnianie obrony. To po tym, jak rosyjski dron uderzył w 10-piętrowy blok w mieście Gałacz w Rumunii. Dwie osoby zostały lekko ranne. Więcej o tym powiemy w newsach o 9. I jeszcze Stany Zjednoczone. Na przylądku Canaveral na Florydzie eksplodowała rakieta Jeffa Bezosa. Według mediów może to opóźnić start 48 satelitów Amazon Leo, kluczowych dla budowy konkurencyjnej wobec Starlinka konstelacji internetowej.

0: Zobaczcie, jak to wszystko zatacza koło. ONA i koła czasu. Idealny utwór na ten czas. Na ten czas, na 8:40, bo to pora na nasz kącik odkurzający, czyli przeglądamy newsy, nagłówki, które pojawiły się tego dnia, który mamy dzisiaj, ale nie tego roku. Dzisiaj podróż do 2008 roku, to już 16 lat. Co kręcisz głową, że nie?
1: No nie 16.
0: To ile?
1: 18.
0: A, 18.
2: Jesteś głupi!
0: Chyba ty! Tak byśmy się przekrzykiwali w 2008 roku. Właśnie tak. Dobra, 2008 rok, nagłówek, który zmienił postrzeganie całego świata, który odmienił nasz kraj.
1: 18 lat temu Super Express napisał: nie śpię, bo trzymam kredens. Tekst ukazał się po tym, jak pan Andrzej Bednarka z Suboczyn pod Częstochową skarżył się na tiry przyjeżdżające koło jego domu i one taki hałas robiły, że mu się kredens na łeb walił.
0: I nie uwierzycie, co się dzieje po tych, dobra, już obliczyliśmy, 18 latach, tak? Co się dzieje dzisiaj, 29 maja 2026 roku?
1: I pisze o tym dzisiaj Super Express dzisiejszy, który pojechał do pana Andrzeja się zapytać, jak tam panie Andrzeju, a pan Andrzej im mówi: kredensu już nie ma.
0: A ja dalej nie śpię.

0: gasną.
1: Świetliki chyba. Świetliki gasną i się zapalają.
2: A motyle co robią?
1: A motyle latają.
2: A może się zapalają do latania?
1: Może.
2: No mają, są pełne zapału i...
1: Może ktoś jest zapalony do jazdy samochodem? To słuchajcie, bo tutaj bardzo ważne informacje od rządu płyną. 10 do 9 i teraz o tym, że przedłużono to wszystko zostanie.
2: Posłuchajcie, mieliśmy mniej płacić za tą benzynę, ten CPN cały, czyli obniżone stawki miały obowiązywać do niedzieli najbliższej, ale będą obowiązywać do 15 czerwca, czyli do połowy czerwca.
1: Tak, taką decyzję podjęło Ministerstwo Finansów i Gospodarki. Obniżony VAT i akcyza na niektóre paliwa do 15 czerwca.
2: A ja przypominam tylko, że za niedługo czerwcówka. A czerwcówka nie może być gorsza od majówki, prawda? Będzie się więc lało strumieniami?
1: Niby tylko zostawiają obniżony VAT i tą akcyzę, ale z perspektywy długiego weekendu będzie to czerwcówka bez VAT.
3: SK2

0: Krakowski Splin, ależ to jest utwór, Manam.
1: I mamy kolejny sukces w tym tygodniu. Dotrwaliście z nami do prawie godziny 9.
2: No a to już tuż, weekend się zbliża. Dzisiaj o sukcesach rozmawialiśmy. Jakie mieliście sukcesy w tym tygodniu? Mamy jeszcze głosóweczkę na koniec.
3: Ja tam myślę, że taki też sukces i ekologia, bo mniej papieru toaletowego zużyłem. A poza tym to rozwiązywałem więcej krzyżówek. W sumie jak już rozwiązana, to w tym pierwszym celu może się nawet przydać.
2: No tak,
1: ale jak rozwiązana? A jakby mu długopis na przykład przestał pisać i byś nie rozwiązał tej krzyżówki?
2: W tym miejscu, o którym mówi słuchacz, można zrobić jakieś esy, floresy i niekoniecznie długopis jest do tego potrzebny.
4: SKD.

0: anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
5: Mediamarkt.
4: Tylko teraz, pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: 3 gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe Queen. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.
14: Weronika Wawrzyczek, sprawdzamy, co dzieje się w Kielcach na termometrach. W tej chwili w mieście 15 stopni i w ciągu dnia temperatura podskoczy maksymalnie do 20 kresek. Wiatr w porywach do 10 metrów na sekundę, ciśnienie stabilne. Sprawdzamy jeszcze, co dzieje się na kieleckich ulicach. Ruch powolutku nam się już naprawdę ustabilizował. Momentami utrudnienia jeszcze przy ulicy Krakowskiej, Łódzkiej, 1 Maja, troszkę też przy rondzie w Cedzynie.
15: Jest 9. News SK2. Anna Łobocka, dromadery i Black Hawk znów w akcji. Od rana biorą udział w akcji gaszenia ogromnego pożaru lasu pod Warszawą. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
16: Tak, jestem. Dzień dobry.
15: Dzień dobry. Powiedz, jak wygląda miejsce akcji.
16: Ponad 200 zastępów Straży Pożarnej nadal walczy z ogromnym pożarem. Według szacunków ogień objął już około 300 hektarów. Jak zapewne słychać w tle, od świtu nad pogorzeliskiem ponownie pracują samoloty gaśnicze Dromader oraz policyjny Black Hawk z podwieszonym gigantycznym zbiornikiem na wodę. Strażacy podkreślają, że dzisiejsze warunki są lepsze niż wczoraj. Przede wszystkim osłabł wiatr, który wcześniej bardzo utrudniał akcję i przyspieszał rozprzestrzenianie się ognia. Mimo to, jak podkreślają strażacy, działania mogą potrwać jeszcze nawet 3 dni.
15: Potępiamy nieodpowiedzialne, lekkomyślne działania Rosji. To reakcja NATO po tym, jak rosyjski dron uderzył w 10-piętrowy blok w mieście Gałacz w Rumunii. Dwie osoby zostały lekko ranne. Rumuńskie MSZ z kolei nazwało incydent eskalacją i oświadczyło, że podejmie niezbędne kroki dyplomatyczne. Obecnie wyjaśniane są okoliczności zdarzenia, mówi generał Gorge Maxim. Nie mamy do czynienia z atakiem na Rumunię, lecz ze skutkami konfliktu toczącego się w sąsiedztwie naszej granicy nie było możliwości podjęcia działań przeciwko temu obiektowi. Nie wiedzieliśmy, czy był to dron uzbrojony w ładunek bojowy, czy służący do zmylenia obrony. Strona rosyjska tego incydentu jeszcze nie skomentowała. Tłum starł się z ochroną i policją. Jedna osoba zatrzymana. Przerwane juwenalia Politechniki Śląskiej w Gliwicach. To po tym, jak tłum napierał na wejście na teren studenckiej imprezy. Starcia ze służbami widać m.in. na nagraniu, które pojawiło się w sieci.
17: Gazem dostałem! Co tu się dzieje?
15: Doszło do czynnej napaści na policjanta, mówi Marzena Szwed z komendy w Gliwicach.
18: Zatrzymana została jedna osoba, jest to mężczyzna lat 17, mieszkaniec Gliwic, który dokonał czynnej napaści na funkcjonariusza policji.
15: Policja nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Nie wiadomo na razie, czy dzisiejsze koncerty odbędą się zgodnie z planem.
13: SK2 News. Kielce.
14: Weronika Wawrzyczek, zapraszam. Ponad 150 milionów złotych będzie kosztować nowy inkubator technologiczny w Kielcach. Umowa na projekt obiektu u zbiegu krakowskiej i seminaryjskiej została podpisana. Trener Jacek Zieliński pozostaje w Koronie Kielce. Doświadczony szkoleniowiec rozpocznie swój trzeci sezon pracy dla żółto-czerwonych.
19: U nas się nie zapowiada żadna rewolucja, bardziej ewolucja. Strzon tego zespołu zostaje utrzymany. Myślę, że coś do tego zespołu dołożymy i jestem przekonany, że będziemy na pewno mocniejsi.
14: Niewykluczone są inne zmiany w sztabie szkoleniowym.
9: 3 minuty po 9:00, tutaj Radio SK2. Powiedziałabym, jakie mamy święto w kalendarzu, ale dla mnie piątek jest świętem samym w sobie. To zawsze powód, by zrobić coś inaczej. Coś dobrego zjeść, pójść do kina albo po prostu odpocząć na kanapie. Świętujmy zatem muzycznie z najlepszymi polskimi hitami, bo tylko takie wam gramy. Kasia Grodzka, dzień dobry.
7: No to gramy.

Gabriel Fleszer. Jego bilet do nieba w Radiu SK 2. Za to Robert Lewandowski biletu na wyjazd z polskiej reprezentacji absolutnie nie potrzebuje. Na wczorajszej konferencji prasowej przed meczami towarzyskimi zapowiedział, że na razie nigdzie się nie wybiera i nie ma konkretnej daty zakończenia kariery w reprezentacji Polski. Przyznał za to, że jego piłkarska przyszłość i to, ile jeszcze da kadrze swojego serducha, zależą od wyboru nowego klubu. Powiem wam tak, brak konkretnej daty emerytury. Super, pięknie. I tak to jest, że w tym kraju i tak nikt z nas nie wierzy w oficjalny wiek emerytalny, więc graj nam, Robert, jak najdłużej.

0: czasu.
1: Od zawsze myślałam, że w tytule piosenki, którą już za chwilę zagram wam jako wehikuł czasu, jest zupełnie inne słowo, bo Grażyna Łobaszewska śpiewa, że czas nas uczy pogody. Ja zawsze słyszałam tam, że uczy pokory. I powiem wam, że w sumie obie wersje jak najbardziej pasują, bo to po prostu utwór o dojrzałości i też o tych wszystkich rzeczach, które właśnie z nią się łączą.

0: Tu Radio SK 2, gramy wam najlepsze polskie hity. Marisa, to za nami. I to się oczywiście nie zmienia z polską muzyką, a wy możecie na te swoje ulubione kawałki głosować, żeby już dziś po godzinie 18 w zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki usłyszeć ten swój ulubiony utwór, przy którym na sk2.pl kliknęliście takiego małego plusika. A co tam piszczy w zestawieniu? O tym już teraz gospodarz Łukasz Zduńczyk.
1: SK 2. Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
3: Ale ten czas zasuwa.
4: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Graj.
3: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach.
4: Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
4: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
3: Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
5: Reklama. Rodzice, kotociaki zapraszają wasze dzieciaki. 30 maja od 11 do 18 w Galerii Echo Dzień Dziecka na mrucząco. Przyjdźcie po nagrody, zdjęcia z bohaterami bajek i ekstra zabawę w kocich strefach dla każdego. Tego dnia każdy będzie frajder. Miau! Szczegóły na galeriaecho.pl.
6: Echo. Odpowiada każdemu. Drift Open wraca i wchodzi w nową erę. Od 28 do 30 maja legendarny Tor Kielce zamieni się w centrum driftingowych emocji. Międzynarodowi zawodnicy, widowiskowe pojedynki i kultowy odcinek Green Hell. Nowa jakość organizacji, drift taxi, food trucki, strefa Petrolheads Unite i 3 dni motoryzacyjnego widowiska dla prawdziwych fanów adrenaliny i samochodów. Bilety już od 50 zł. Drift Open 2026. Inauguracja sezonu na Torze Kielce. Tego nie da się opisać, to trzeba przeżyć. Poleca Radio SK.
7: Stop! Kto tu pachnie truskawkami? Zespołem Kielce! Mamy prawdziwy truskawkowy zawrót głowy. Bułka z truskawkami? Biorę! Ciasto jogurtowe z truskawkami? Oj, będzie dokładka! Torcik z truskawkami? Cudo! I pierogi z truskawkami i twarogiem? Ech! Smak lata? To zespołem Kielce truskawkowy zawrót głowy. Badaj, zanim wszystko zniknie. Dostępne w sklepach zespołem i dobrych sklepach spożywczych. Zespołem, jakość wyższa od ceny.
8: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę. Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Soniker. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy.

0: też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie, tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Conshi. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Conshi. Wiele marek, wiele korzyści.
3: Masz głowę pełną pomysłów? Lubisz tworzyć, testować, konstruować? Na Politechnice Świętokrzyskiej przyszłość planujesz sam.
4: Zbudowałem drona.
5: Programuję dla najlepszych firm.
3: Brzmi dobrze? Dołącz do nas i zacznij swoją przygodę tu w Kielcach. Rekrutacja trwa. Odwiedź stronę tu.kielce.pl i wybierz dobry kierunek na Politechnice Świętokrzyskiej.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie słodycze marki Kinder. 2+1 za grosz. Nektarynki luzem. Cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
8: Lidl. To się opłaca.
9: I po reklamie.

0: piosenka ogniskowa, bo jak soczewka skupia wokół ogniska z gitarą bardzo fajnych ludzi i kojarzy się z przyjemnymi wakacjami gdzieś tam na łonie najpiękniejszej polskiej natury. Zespół Golden Life i oprócz gramy wam tuż przed godziną 10 w Radiu SK 2, a przed nami newsy.
1: Reklama.
2: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
1: MediaMarkt.
2: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Rodzice, kotociaki zapraszają wasze dzieciaki. 30 maja od 11 do 18 w Galerii Echo Dzień Dziecka na mrucząco. Przyjdźcie po nagrody, zdjęcia z bohaterami bajek i ekstra zabawę w kocich strefach dla każdego. Tego dnia każdy będzie frajdę. Miau! Szczegóły na galeriaecho.pl.
8: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu.
9: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Conshi. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Conshi. Wiele marek, wiele korzyści.
10: Halo, halo Kielce! Już 30 maja zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka z zespołem Kielce. Od godziny 10 na parkingu sklepu Stefan przy ulicy 1 maja 191 czekać będą gry, zabawy, konkursy, dmuchaniec, malowanie twarzy, warsztaty balonowe i dekorowanie ciastek, grill. Mnóstwo atrakcji i uśmiechu dla całych rodzin. Nie może was zabraknąć! Dzień Dziecka z zespołem Kielce 30 maja, start godzina 10, parking sklepu Stefan, ulica 1 maja 191. Zespołem Kielce, jakość wyższa od ceny.
11: No, to jedziemy.
12: Tato, czy dziś ja prowadzę?
11: Jasne, w końcu to twój dzień.
12: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
14: Każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie. Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki. I po reklamie.
17: Weronika Wawrzyk, sprawdzamy, co dzieje się na termometrach. W Kielcach w tej chwili 16 stopni w ciągu dnia, temperatura podskoczy jeszcze maksymalnie do 21 kresek. Niestety według prognoz sobota i niedziela może być deszczowa. I zaglądamy jeszcze na kieleckie ulice. Tutaj ruch zwiększa się momentami przy ulicy Karczówkowskiej, ale również przy ulicy 1 Maja Łódzkiej, Żytniej czy też Tarnowskiej.
1: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Ogień nie rozprzestrzenia się. To najnowsze informacje na temat pożaru lasu pod Warszawą po odprawie ministra spraw wewnętrznych ze służbami. Żywioł spalił blisko 300 hektarów lasu. Obecnie służby pracują nad dogaszaniem pogorzeliska. Wspierają ich w tym samoloty, helikoptery i drony. Nie ma zagrożenia dla ludności cywilnej i nie są planowane kolejne ewakuacje, mówi komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
18: Udało się pożar ograniczyć już w tej lokalizacji, w której jest obecnie. Nie rozprzestrzenia się nam. Zalewamy zarzewia pożaru, dogaszamy je. Mamy do dyspozycji na miejscu akcji obecnie 227 zastępów Państwowej Straży Ochotniczej Straży Pożarnej.
1: Wczoraj ze wsi Ołdakowizna ewakuowano 42 osoby. Sporo pociągów ma opóźnienia. To po śmiertelnym wypadku na torach we Wrocławiu. Do tragedii doszło między stacjami Grabiszyn a Popowice, mówi Marta Pabiańska z PKP PLK.
19: Osoba postronna wtargnęła pod pociąg poza przejściami i przejazdami kolejowo-drogowymi. Ruch pociągów jest prowadzony po jednym torze. Część pociągów kursuje zmienioną trasą. Pasażerów prosimy o weryfikowanie swoich planów podróży na portalu pasażera i na stronach przewoźników.
1: Na miejscu pracują służby. Nowelizacja ustawy łańcuchowej przyjęta przez Sejm. Za było 381 posłów. Nowe przepisy zakazują trzymania psów i kotów na uwięzi. Określone są też minimalne warunki trzymania zwierząt w kojcach. Ich powierzchnia musi umożliwić psu swobodne poruszanie się i możliwość realizacji naturalnych potrzeb. Teraz dokument trafi do Senatu, później na biurko prezydenta, który zawetował wcześniejszą ustawę.
20: SK2 News, Kielce. Weronika Wawrzyk, zapraszam. Piesi i rowerzyści na wschodzie miasta, uwaga! Od poniedziałku zamknięty będzie chodnik wzdłuż Szczecińskiej od Zagórskiej do Bohaterów Warszawy. Zniknie też przejście dla pieszych przy Zagórskiej. Świętokrzyscy terytorialsi zamieniają mundury na worki z prezentami. Żołnierze przygotowali niespodzianki dla małych pacjentów z onkologii.
21: Przede wszystkim klocki, gry, konsole. No i jedna z dziewczynek zażyczyła sobie również naszyjnik z ważką, więc też taki dostanie.
20: Mówi rzecznik brygady Daniel Woś.
0: Jak psu, kiełbasa, tak ta ustawa się im należała, tak wam powiem. Tutaj Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. Na dobre wejście w weekend mam dla was Dawida Podsiadło i Papa Dance. Ich usłyszymy już za chwilę. Kasia Grodzka, piątkowy dzień dobry.

0: Tak to jest. Jak człowiek zobaczy uśmiech tej ukochanej osoby, to góry potrafi przenosić. O ile nie będzie latał mu komar koło ucha oczywiście. Wtedy ręce opadają. Sum to łastik i za jeden uśmiech twój. Tak wam gramy w dziesiątce najlepszych polskich hitów Radia SK2. No właśnie, wracając do komarów, coraz trudniej będzie nam z nimi walczyć, bo naukowcy właśnie odkryli, że te bzyczące bestie potrafią się uczyć i zaczynają kojarzyć różne zapachy sprayów antykomarowych. No więc będą one na pewno mniej skuteczne. Wychodzi na to, że zamiast jakichś takich bajranckich psikaczy z drogerii, jedyna skuteczna metoda to ta tradycyjna, znana od dawien dawna, czyli taniec z kapciem w ręku. Tego cwaniaczki jeszcze nie rozpracowały.
1: SK2.

0: to gwiazdy tegorocznego festiwalu w Opolu. Lady Punk i sztuka latania w Radiu SK 2. Panowie z okazji swojego 45-lecia dadzą wielki koncert ostatniego dnia festiwalu, czyli w niedzielę. A my w Opolu też będziemy. O tym, co festiwalowego przygotowaliśmy dla Was w przyszłym tygodniu, usłyszycie już teraz.
1: SK 2. Autopromocja. SK 2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego nie

0: najlepsze w polskiej muzyce.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Masz głowę pełną pomysłów? Lubisz tworzyć, testować, konstruować? Na Politechnice Świętokrzyskiej przyszłość planujesz sam.
3: Zbudowałem drona.
4: Programuję dla najlepszych firm.
2: Brzmi dobrze? Dołącz do nas i zacznij swoją przygodę. Tu w Kielcach. Rekrutacja trwa. Odwiedź stronę tu.kielce.pl i wybierz dobry kierunek na Politechnice Świętokrzyskiej.
5: Są chwile, które zostają z nami na zawsze. Pierwsza komunia, bierzmowanie, zaręczyny, ślub. W takich momentach liczy się symbol. W jubilerze Skorpion znajdziesz wyjątkową biżuterię, która podkreśli wagę każdej uroczystości. Złote i srebrne łańcuszki, medaliki, pierścionki zaręczynowe i obrączki ślubne. Elegancja, jakość, tradycja. Jubiler Skorpion. Podaruj bliskim coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienie na całe życie. Zapraszamy do naszych salonów. Skorpion. Biżuteria z sercem.
6: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Conshi. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Conshi. Wiele marek, wiele korzyści.
7: To gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia? W Happy Jumper od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł. Wyjdzie taniej niż w domu, dzieci będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania. Park trampolin mówisz? Happy Jumper? Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl. Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Z aplikacją Schab Wieprzowy, dobrze wykrojony, cena sprzed obniżki 19,99, teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99, teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
8: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Kto zwalcza ból?
11: Voltaren!
10: Kto?
11: Voltaren!
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
2: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Comarche. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Comarche. Nasze ceny rządzą.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Castorama!
18: Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
19: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: I po reklamie.

0: Wakacje, czas odpoczynku, ale nie dla niej. Kaśka Sochacka i Madison na antenie Radia SK2. Kaśka Sochacka będzie kontynuowała swoje podróże po Polsce. To w ramach takiej specjalnej trasy po polskich amfiteatrach będzie dawała i muzykę, i radość jej towarzyszącym. Tutaj Radia SK2, zbliża się godzina 11, za chwilę newsy.
1: Reklama.

0: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
1: To gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia? W Happy Jumper od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł. Wyjdzie taniej niż w domu, dzieci będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania. Park trampolin mówisz? Happy Jumper? Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl. Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
2: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Conshi. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Conshi. Wiele marek, wiele korzyści.
3: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Już 12 i 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte dzielnicy Kielczanka przy Alei Solidarności w Kielcach. Czekamy na Was 12 od 14 do 20 i 13 od 10 do 14. Przyjdź i poznaj nowoczesne osiedle tworzone z myślą o wygodzie mieszkańców. Funkcjonalne mieszkania, ciche windy, monitoring, parking podziemny i świetna lokalizacja. Tylko podczas dni otwartych czekają super atrakcyjne rabaty. Dzielnica Kielczanka, Aleja Solidarności 20A, lokal numer 3. Zamieszkaj po swojemu.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
3: Ja? Nie.
2: Jak to?
3: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
4: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
5: Rodzice, kotociaki zapraszają wasze dzieciaki. 30 maja od 11 do 18 w Galerii Echo Dzień Dziecka na mrucząco. Przyjdźcie po nagrodę, zdjęcia z bohaterami bajek i ekstra zabawę w kocich strefach dla każdego. Tego dnia każdy będzie frajdę miał. Szczegóły na galeriaecho.pl.
6: Echo. Odpowiada każdemu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
10: Weronika Wawrzyk, 21 stopni maksymalnie w Kielcach dziś odczujemy, chociaż ta odczuwalna w słońcu może być troszeczkę wyższa. Wiatr w porywach do 10 metrów na sekundę, ciśnienie stabilne 1024 hektopaskale. I przyglądamy się jeszcze temu, jak będzie wyglądać sytuacja w weekend. Według speców od pogody w weekend ciśnienie niestety będzie średnie, mogą wystąpić też przelotne opady deszczu, temperatura około 20 kresek.
11: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Ostra reakcja prezydenta Nawrockiego na decyzję Wołodymyra Zełenskiego. 8 czerwca kapituła Orderu Orła Białego będzie dyskutować o ewentualnym odebraniu odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Zapowiedział to dziś Karol Nawrocki, odnosząc się do decyzji swojego ukraińskiego odpowiednika w sprawie nadania imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek specjalnych. O szczegółach Mateusz Chłystun.
12: Jak podkreślił prezydent Nawrocki, decyzja prezydenta Ukrainy będzie napędzać Rosję, której zależy na skłóceniu naszych narodów.
13: Dostarczył najlepszego materiału rosyjskiej propagandy swoją decyzją. Oceniam to bardzo krytycznie.
12: Powiedział w rozmowie z dziennikarzami prezydent Karol Nawrocki. Decyzję szefa ukraińskiego państwa potępił też MSZ, wręczając oficjalną notę protestacyjną ambasadorowi Ukrainy w Polsce. Wołodymyr Zełenski tłumaczył z kolei, że podjął takie kroki, by przywrócić historyczne tradycje Narodowego Wojska i nagrodzić żołnierzy za wzorową obronę Ukrainy.
11: Sejm za ustawą o statusie osoby najbliższej. Teraz los dokumentu leży w rękach prezydenta. Według rządowej koalicji to krok w stronę pomocy osobom żyjącym w nieformalnych związkach, ale według PiSu i Konfederacji to konkurencja dla małżeństwa. I o tym Sejmu Michał Rawa.
14: Tak jest, dzień dobry. Przeciw przyjęciu ustawy głosowali wszyscy politycy opozycji, a także 4 posłów PSL-u, co jednak zupełnie nie wpłynęło na ostateczny wynik.
15: Za 230, przeciw 198 osób wstrzymała się jedna osoba. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej, związku i umowie o wspólnym pożyciu.
14: Teraz ustawa trafi do Senatu i potem na biurko prezydenta i prawdopodobnie tam zostanie zawetowana, bo szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zapowiedział, że przepisy w obecnym kształcie nie zyskają poparcia Karola Nawrockiego. Ich autorzy z Lewicy i PSL-u zapowiadają jednak dalsze rozmowy z prezydentem w tej sprawie.
11: 3 osoby zostały poszkodowane. Na autostradzie A4 w Mysłowicach zderzyły się 3 auta, 2 osobówki i ciężarówka. Trasa w kierunku Krakowa jest zablokowana. Na miejscu ląduje helikopter LPR-u. Policja wyznaczyła objazd drogą 86. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Korek ma kilka kilometrów.
16: SK2 News. Kielce.
10: Weronika Wawrzyk, dzień dobry. Jeśli szukacie planów na wyjątkowy Dzień Dziecka, to świętujcie przez cały weekend, bo 30 i 31 maja Park Rozrywki Sabat Krajno zaprasza na wielką przygodę. Czekają na Was pakiety atrakcji, ważne aż 2 dni, darmowa wata cukrowa, konkursy z nagrodami oraz warsztaty podróżnicze. Na koniec zaproszę Was do Noe Parku w Skarżysku Kamiennej, bo to jeden z największych parków rozrywki w regionie świętokrzyskim. Noe Park słynie z posiadania największego dmuchańca na świecie.
16: Tu Radio SK 2, minęła 11. W tej godzinie odbędziemy podróż muzycznym wehikułem czasu. Opowiem też o pewnej ciekawej propozycji Ministerstwa Zdrowia dla palaczy. A na początek tej godziny muzycznie Anna Jurksztowicz, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

Wielka chwała i szacun dla tego, kto kiedyś skutecznie powiedział: ten papieros będzie moim ostatnim, i tego się trzyma do tej pory. Za nami ostatni Edyta Bartosiewicz w Radiu SK2. No bo wiadomo, jak to jest z tym rzucaniem palenia. Jest to szalenie ciężka rzecz, ale też i wychodzi na zdrowie. A Ministerstwo Zdrowia szykuje nowy program, w ramach którego osoby palące ponad 20 lat będą mogły totalnie za darmo i bez skierowania zrobić sobie tomografię płuc, żeby sprawdzić, czy tam wszystko gra. No i chodzi oczywiście o to, żeby wykryć jak najszybciej, jeśli coś nie gra. No i ogólnie myślę, że to się palaczom naprawdę opłaca. Jeśli ktoś od 20 lat puszcza z dymem równowartość dobrego samochodu, no to przynajmniej swój przegląd techniczny będzie miał w gratisie. SK2.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: czasu.
1: W tym wehikule czasu będzie trochę matematyki, bo przed nami wielki hit od zespołu 2 plus 1, zresztą bardzo, bardzo często coverowany przez różnych artystów, i zespół Sixteen, i Robert Janowski, a nawet Jania Rusowicz nagrała swoją wersję, a mówimy oczywiście o Iść w stronę słońca.

0: Co było, to było. Nie ma co drążyć, jak wiadomo. O tym Kasia Sienkiewicz przekonuje w swoim solowym singlu. Były momenty. Tak wam gramy w Radiu SK 2. U nas tylko najlepsze polskie hity. Jeszcze przed południem Kasię usłyszymy też w duecie ze swoim bratem, bo przed nami Kwiat Jabłoni, Messiah i Robert Gawliński.
1: SK 2. Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
3: Ale ten czas zasuwa.
4: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Graj.
3: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach.
4: Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
4: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
3: Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Drift Open wraca i wchodzi w nową erę. Od 28 do 30 maja legendarny Tor Kielce zamieni się w centrum driftingowych emocji. Międzynarodowi zawodnicy, widowiskowe pojedynki i kultowy odcinek Green Hell. Nowa jakość organizacji, drift taxi, food trucki, strefa Petrolheads Unite i 3 dni motoryzacyjnego widowiska dla prawdziwych fanów adrenaliny i samochodów. Bilety już od 50 zł. Drift Open 2026. Inauguracja sezonu na Torze Kielce. Tego nie da się opisać, to trzeba przeżyć. Poleca Radio SK.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz keczup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Rodzice, kotociaki zapraszają wasze dzieciaki. 30 maja od 11 do 18 w Galerii Echo Dzień Dziecka na mrucząco. Przyjdźcie po nagrody, zdjęcia z bohaterami bajek i ekstra zabawę w kocich strefach dla każdego. Tego dnia każdy będzie frajder. Miau! Szczegóły na galeriaecho.pl.
14: Echo. Odpowiada każdemu.
15: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Conshi. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Conshi. Wiele marek, wiele korzyści.
16: Stop! Kto tu pachnie truskawkami? Spałem Kielce! Mamy prawdziwy truskawkowy zawrót głowy. Bułka z truskawkami? Biorę! Ciasto jogurtowe z truskawkami? Oj, będzie dokładka! Torcik z truskawkami? Cudo! I pierogi z truskawkami i twarogiem? Ech! Smak lata? To Spałem Kielce! Truskawkowy zawrót głowy. Badaj, zanim wszystko zniknie. Dostępne w sklepach Społem i dobrych sklepach spożywczych. Społem, jakość wyższa od ceny.
17: Masz głowę pełną pomysłów? Lubisz tworzyć, testować, konstruować? Na Politechnice Świętokrzyskiej przyszłość planujesz sam.
18: Zbudowałem drona.
19: Programuję dla najlepszych firm.
17: Brzmi dobrze? Dołącz do nas i zacznij swoją przygodę. Tu w Kielcach. Rekrutacja trwa. Odwiedź stronę tu.kielce.pl i wybierz dobry kierunek na Politechnice Świętokrzyskiej.
18: to będzie ostatnia reklama.
20: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
21: I po reklamie.

0: To nie ja i diwa polskiej sceny muzycznej, co też mówię, z pozytywnym przekazem. Żadna to uszczypliwość z mojej strony. Pani Edyta Górniak swoim talentem i osiągnięciami jak najbardziej się broni. A kto wyjdzie obronną ręką ze starcia Świątek Linet na French Open, przekonamy się już niebawem. Dziewczyny po godzinie 12 powinny pojawić się na korcie. Tutaj Radio SK 2, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj

0: radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
9: Arbuz 62% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Rodzice, w Kotociaki zapraszają wasze dzieciaki. 30 maja od 11 do 18 w Galerii Echo Dzień Dziecka na mrucząco. Przyjdźcie po nagrody, zdjęcia z bohaterami bajek i ekstra zabawę w kocich strefach dla każdego. Tego dnia każdy będzie frajder. Miau! Szczegóły na galeriaecho.pl.
12: Echo. Odpowiada każdemu.
13: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
14: To gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia?
15: W Happy Jumper. Od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł.
16: Wyjdzie taniej niż w domu, dzieci będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania.
17: Park trampolin mówisz? Happy Jumper?
18: Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl.
19: Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697-155-155.
20: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Conshi. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Citroen, KGM, Jetour, Bestion, Bike, Conshi. Wiele marek, wiele korzyści.
21: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
22: Lidl. To się opłaca.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
25: I po reklamie.
26: Weronika Wawrzyk, dzień dobry. Po raz kolejny południe w Kielcach przyniosło nam dzisiaj 19 stopni. W ciągu dnia ta temperatura może podskoczyć jeszcze do 21 kresek. Noc dość chłodna, ale cieplejsza niż wczoraj. 10 stopni według speców. I sprawdzamy jeszcze, co dzieje się na kieleckich ulicach. Momentami tłoczniej, słuchajcie, przy ulicy 1 Maja Łódzkiej. To oczywiście w związku z budową trasy S74. No tam przyda się cierpliwość.
0: Jest 12. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Premier apeluje o uspokojenie nastrojów do prezydentów Polski i Ukrainy, a jednocześnie mówi o niepokojącej decyzji Wołodymyra Zełenskiego. To komentarz szefa rządu do ostrego zgrzytu między Warszawą a Kijowem. Karol Nawrocki zaproponował odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego, dlatego że nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA.
1: Oczekiwałbym od obu prezydentów, żeby raczej potrafili wznieść się ponad te historyczne emocje i próbować jednak budować tę trudną, ale konieczną przyjaźń i współpracę.
0: Premier dodał, że decyzja prezydenta Zełenskiego narusza naszą wrażliwość historyczną.
1: Nasi ukraińscy przyjaciele muszą być świadomi, co znaczy z punktu widzenia każdej Polki, każdego Polaka, to ponure dziedzictwo UPA. Ta decyzja jest niepokojąca z punktu widzenia naszych relacji.
0: Prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że ta decyzja ukraińskiego prezydenta to tlen dla rosyjskiej propagandy. Po zmianach na szczycie władzy w Krakowie w wielu polskich miastach o referendach odwoławczych mówi się coraz głośniej. Sprawdzamy, jak sytuacja wygląda w Kielcach. O szczegółach Weronika Wawrzczyk.
2: Tak całą sytuację komentuje prezydent Kielc Agata Wojda.
3: W wielu miastach w Polsce zaczyna budzić dosyć duże emocje. No także w Kielcach.
2: Dotychczasowych działań broni środowisko prezydentki. Radny Koalicji Obywatelskiej Michał Piasecki zarzuca opozycji unikanie odpowiedzialności.
4: Nie swoimi rękami, a ja zachęcam, żeby i robić to pod szyldem opozycyjnym.
2: Marcin Stępniewski z Klubu Prawa i Sprawiedliwości stawia sprawę jasno.
5: Jeśli byłaby to inicjatywa mieszkańców, niewątpliwie byśmy się w nią zaangażowali.
2: Sama prezydentka deklaruje, że do ewentualnego referendum podejdzie z pokorą.
0: Czas na polski pojedynek w Paryżu. W trzeciej rundzie French Open Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet. Zdecydowaną faworytką Iga Świątek.
25: Zwycięstwo Magdy Linet nad Igą Świątek na paryskiej morsce byłaby gigantyczną sensacją.
0: Ocenia Michał Chojecki z redakcji sportowej Super Expressu. Dodajmy, to już 8. polski pojedynek singlowy w historii tenisowych wielkich szlemów.
27: SK2 News. Kielce.
2: Weronika Wawrzczyk, dzień dobry i przypominam, że już właśnie w tej chwili na torze Kielce trwa inauguracja Drift Open. Driftingowa wiosna z Radiem SK rozpoczęta. Koniecznie tam wbijajcie, bo w programie m.in. widowiskowa jazda w parach oraz strefa tuningu. A jeśli brakuje Wam planów na Dzień Dziecka, a drifty już widzieliście albo na przykład chcecie zobaczyć je dzisiaj, jutro zobaczyć jeszcze coś innego, to przypominam o skarżyskim Noe Parku. Czeka tam na Was największa na świecie domuchana Arka Noego. Do usłyszenia.
28: Minęła 12. Możecie już powoli gdzieś tam w pracy odpalać sobie zakładkę z wynikami na żywo French Open, bo niebawem rozpocznie się mecz Igi Świątek z Magdą Linet, a my gramy Wam najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Muzycznie na początek Ania Wyszkonik, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij

0: Ależ to był hit szkolnych korytarzy. Paula od dziś. Takie polskie hity wczesnych lat 2000. Gramy wam w Radiu SK2, a on nie od dziś zawodowo gra ludziom na nerwach. No Self kręca w Radiu SK2.
1: No self kręca.
2: Halo?
3: Dzień dobry, Danuta Bezgruta po tej stronie. Czy ja się dotelefonowałam do pani Alicji z wylotu na pierwszego na Turcję? To pani?
2: Tak.
3: Biuro podróży po tej stronie. Proszę pani, tylko jedną informację pani przekażę, bo tutaj przepisy się zmieniły. Jeśli chodzi o te tureckie dywany oraz, proszę pani, o hotel, to przepisy zakazują trzepania na zewnątrz. Stąd muszę panią poinformować, że w przypadku alergii lub astmy trzeba wziąć więcej, proszę pani, leków, bo dywany mogą być trzepane, proszę pani, przez obsługę hotelową wewnątrz.
2: To od razu myślami się, żeśmy w takim razie wybrali, bo my chcemy z mężem parking zamawiać pod lotniskiem.
3: A, tak.
2: Są już wiadome dokładne godziny wylotu.
3: Proszę pani, momencik, ja tylko spojrzę, czy koleżanka ma, bo ja obsługuję hotele, nie godziny. Oj nie, musi pani jeszcze poczekać, ona będzie po południu dzwonić, bo będzie miała. Ja tylko, proszę pani, tutaj jakby rozwiązuję sytuację z tymi dywanami, ponieważ to może być właśnie...
2: Syn ma na roztocza, no to po prostu się weźmiemy więcej leków na alergię.
3: A, dobrze, tylko też uprzedzam, żebyście państwo też mieli na uwadze, że jeżeli coś będzie zakurzone, to to jest efekt tego trzepania dywanu wewnątrz.
2: Ale czyli to po prostu co, codziennie będzie ktoś przychodził trzepać dywan?
3: Obsługa hotelowa.
2: Można po prostu napisać, że nie chcę, żeby mi trzepali.
3: I państwo, tak czy siak, co drugi dzień, według regulaminu, muszą wejść posprzątać i przy okazji sprawdzić barek. To wtedy, proszę pani, i posprzątają i potrzebują dywany. Zazwyczaj trzepali na balkonach, to nie było problemu, ale przepisy się zmieniły i teraz w środku trzepią.
2: Ale co mamy rezygnować z wakacji?
3: Nie. Czy mam państwu szykować, proszę pani, folię, żebyście sobie folię wzięli, to co nie chcecie, żeby było zakurzone?
2: No jeżeli jest taka możliwość, to okej. Okay.
3: Dobrze. W tym ścieraniu kurzy po dywanach, proszę pani, to zajmie się tym Kamil.
4: Kochanie, zostałaś wkręcona w Radio SK.
2: Super. Świetnie.
1: Losel kręca.

0: Za nami w Radiu SK 2, za to spora biało-czerwona armia kibicuje naszym tenisistkom na kortach w Paryżu w trzeciej rundzie French Open. Iga Świątek gra z Magdą Linet. W pierwszym secie panie naprawdę idą punkt za punkt. Mamy 4-3 dla Magdy Linet. W tym momencie bardzo, ale to bardzo wyrównany pojedynek. Bardzo mocno też kibicujemy. Tutaj Radio SK 2 gramy wam najlepsze polskie hity. Za chwilę Baranowski na naszej antenie.
1: SK2. Autopromocja.
2: Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka z Nałęczowa.
4: Rogar Świętomarciński z Poznania.
5: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
5: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
5: Najlepsze, bo polskie.
4: Autopromocja.
6: Reklama. A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
7: Ja? Nie.
6: Jak to?
7: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
8: To gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia?
9: W Happy Jumper. Od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł.
10: Wyjdzie taniej niż w domu, dzieci będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania.
11: Park trampolin mówisz? Happy Jumper?
12: Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl.
13: Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
14: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
15: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Halo, halo Kielce! Już 30 maja zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka z zespołem Kielce. Od godziny 10 na parkingu sklepu Stefan przy ulicy 1 maja 191 czekać będą gry, zabawy, konkursy, dmuchaniec, malowanie twarzy, warsztaty balonowe i dekorowanie ciastek, grill. Mnóstwo atrakcji i uśmiechu dla całych rodzin. Nie może Was zabraknąć! Dzień Dziecka z zespołem Kielce 30 maja. Start godzina 10. Parking sklepu Stefan, ulica 1 maja 191. Z Połem Kielce. Jakość wyższa od ceny.
18: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
19: Jak tak, to Allegro.
20: Uwaga, uwaga! Sportowe wyzwanie na finisz funduszowego maja w Świętokrzyskiem. W niedzielę 31 maja wskakuj w buty i stań na starcie Świętokrzyskiego Biegu Europejskiego. Startujemy o 11 spod Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i biegniemy 5 km przez miasto, Legionową w stronę Stadionu Leśnego i z powrotem. Na mecie czekają medale i nagrody dla najlepszych. Poczuj sportowe emocje, sprawdź się i pokaż, na co cię stać. 31 maja, godzina 11, Świętokrzyski Bieg Europejski. 5 km czystej adrenaliny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
21: Drift Open wraca i wchodzi w nową erę. Od 28 do 30 maja legendarny Tor Kielce zamieni się w centrum driftingowych emocji. Międzynarodowi zawodnicy, widowiskowe pojedynki i kultowy odcinek Green Hell. Nowa jakość organizacji, drift taxi, food trucki, strefa Petrolheads Unite i 3 dni motoryzacyjnego widowiska dla prawdziwych fanów adrenaliny i samochodów. Bilety już od 50 zł. Drift Open 2026. Inauguracja sezonu na Torze Kielce. Tego nie da się opisać, to trzeba przeżyć. Poleca Radio SK.
0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
22: 18,47, 12.
23: Co liczysz?
22: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
23: To ja też chcę. 24, 30.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: I po reklamie.

0: mam nadzieję, że poznańska publiczność teraz śpiewała przy tym kawałku o Canach. Chodzi oczywiście o Miłość ślepa jest, bo wieczorem bezbłędnie trzeba wyśpiewać się wtedy, kiedy Sanach poprosi, żeby śpiewać ze sceny. Dziś kolejny koncert ze wtedy nowej trasy artystki. Sanach zagra wieczorem właśnie w Poznaniu. Na pewno będzie to wielkie, bajkowe show. Tu Radio SK2, przed nami newsy punktualnie o 13.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą,
4: och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek chipsy Pringles opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Drift Open wraca i wchodzi w nową erę. Od 28 do 30 maja legendarny Tor Kielce zamieni się w centrum driftingowych emocji. Międzynarodowi zawodnicy, widowiskowe pojedynki i kultowy odcinek Green Hell. Nowa jakość organizacji, drift taxi, food trucki, strefa Petrol Head.

0: Legacy Might i 3 dni motoryzacyjnego widowiska dla prawdziwych fanów adrenaliny i samochodów. Bilety już od 50 zł. Drift Open 2026. Inauguracja sezonu na Torze Kielce. Tego nie da się opisać, to trzeba przeżyć. Poleca Radio SK.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
2: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Blik. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
7: To ja też chcę.
6: 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
10: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż 2 naklejki na Blikomisie. Złap aż 2 naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
13: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
16: I po reklamie.
17: Dzień dobry, w piątek, Wiktoria Kmiecik na termometrach. W Kielcach dziś do 20 stopni odczuwalna, może być ciut wyższa, zwłaszcza w słońcu. Poza tym raczej bez opadów deszczu w ciągu dnia. Sporo właśnie słońca, ale też będą się pojawiać chmury. Poza tym ciśnienie podwyższone. Sprawdzę jeszcze, co tam słychać na kieleckich ulicach i już postoicie, moi drodzy kierowcy, na przykład na ulicy Łódzkiej czy 1 Maja, oczywiście w ścisłym centrum. Poza tym ulica Pakosz też może się już korkować.
18: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Zadecydują najbliższe godziny. Tak służby mówią o ogromnym pożarze lasu pod Warszawą. Polowe Centrum Kryzysowe w Międzylesiu, gdzie od wczoraj strażacy walczą z ogniem, odwiedził premier Donald Tusk. Szef rządu podał, że z propozycją pomocy zwróciły się władze sąsiednich państw.
19: Otrzymałem też zgłoszenia od naszych sąsiadów. Słowacy pierwsi zwrócili się do nas z pytaniem, czy mają coś przysłać, pomóc, więc w razie potrzeby będziemy mobilizować.
18: A opanowanie pożaru zależy od wiatru, dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
6: Czekamy na te 4 najbliższe godziny, bo tak jak powiedział pan premier,
7: to wiatr będzie tutaj tym wielkim aktorem, który będzie decydował, czy będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, że sytuacja jest opanowana.
18: Jak szacuje Straż Pożarna, ogień objął blisko 300 hektarów lasu. Tragiczny wypadek pod Kaliszem. Zginął 19-letni kierowca, który uderzył samochodem w drzewo w miejscowości Zbiersk-Kolonia. Na miejscu 4 strażackie zastępy.
16: Doszło do zderzenia pojazdu osobowego z drzewem. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniosła jedna osoba.
18: Relacjonuje rzecznik kaliskich strażaków Jakub Pietrzak. Przyczynę wypadku ustala policja. Zostajemy przy informacjach z dróg. Autostrada A4 w Mysłowicach jest już odblokowana, ale ruch w kierunku Krakowa nadal utrudniony. Przypomnę, rano doszło tam do wypadku z udziałem 2 pojazdów osobowych i ciężarówki. Ranne zostały 3 osoby. Na miejscu wciąż pracują służby. Do poniedziałku ceny paliw jeszcze niższe niż dziś. Litry benzyny 95 od jutra ma kosztować nie więcej niż 6,05 zł, benzyny 98 6,63 zł, a oleju napędowego 6,34 zł. To spadek o kolejno 11, 10 i 4 grosze względem maksymalnych cen paliw w piątek.
20: K2 News, Kielce.
17: Wiktoria Kmiecik, witam ponownie. Szukacie pomysłu na wyjątkowy Dzień Dziecka? To mamy dla Was propozycję. 31 maja Flypark Kielce zaprasza na całodniową dawkę aktywnej rozrywki. Przeniesiecie się do świata dzikiej przygody.
21: Mnóstwo atrakcji właśnie w tym klimacie. Przejażdżka autem w stroju prawdziwego dzikiego kota. Wielka piniata tygrys.
17: Zaprasza Katarzyna Szymańska. A spokojniej czas możecie spędzić na przykład w kinie Helios. Tam grają filmy fantasy Drzewo Magii, niesamowite przygody Skarpetek 3, czy film akcji Zawodowcy.
22: 2:30 po 13:00, dzisiaj Europejski Dzień Sąsiada. Powiedzcie, jak wam się żyje z waszymi sąsiadami? Jacy są wasi sąsiedzi? Czy może tylko na dzień dobry, czy może nawet tego nie ma? Czy może jak już sobie powiecie dzień dobry, albo udacie się na wspólne sprzątanie garażu, to... I tu postawmy 3 kropki. Bo mnie ostatnio remont, więc wiem, że moi sąsiedzi bardzo cierpliwi, za co serdecznie dziękuję. Gramy na najlepsze polskie hity, BRO na otwarcie tych 10 hitów jeden po drugim. Rafał Adamczak, dzień dobry.
23: 10 hitów.
24: 10 najlepszych polskich hitów.

Mister Zup i mój jest ten kawałek podłogi w Radiu SK 2 w tej dziesiątce hitów jeden po drugim. A propos kawałka podłogi, to podobno okej, dzisiaj dzień sąsiada, fajnie mieć sąsiada, dobrego sąsiada albo fajną sąsiadkę, ale stawianie zdecydowanych granic, czyli nie wchodzenie w tak zwane ploty, to poprawia relacje. Tak mówią naukowcy, że serio, jak stawiamy granice, to podobno nasze stosunki sąsiedzkie są wtedy dużo, dużo lepsze. Aczkolwiek bardzo proszę, niech przyzna się ten, kto nigdy z sąsiadem bądź sąsiadką sobie jakichś tam krótkich ploteczek nie ucinał, prawda? 16 po pierwszej na zegarkach. A, jeszcze 16 po pierwszej na zegarkach. Jeszcze jedna ważna kwestia mi się przypomniała odnośnie sąsiedzkich stosunków i to z polskiego podwórka. Podobno, i to zostało zbadane, najczęściej pożyczaną rzeczą od sąsiadów przez lata był cukier, ale ostatnie lata to zmieniły i teraz zdecydowanie częściej prosimy o hasło do Wi-Fi albo o odebranie paczki bądź po prostu otwarcie drzwi kurierowi. No skąd my to znamy? Pięknie płyniesz już teraz w Radiu SK2, a za chwileczkę to Dawid Podsiadło, a za chwileczkę Doda i Pamiętnik.

0: Ależ to jest energia. Kamil Bednarek wybiera się tam, gdzie i my się wybieramy w przyszłym tygodniu, czyli na festiwal piosenki polskiej do Opola. Tam się z Kamilem spotkamy na pewno. Kamil Bednarek i Staff Euforia w tej dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: A teraz będzie takie wspomnienie trochę z humorem. Piosenka King Bruce Lee Karate Mistrz od Franka Kimono i to jest jeden z najbardziej kultowych i najbardziej jednocześnie absurdalnie zabawnych hitów z lat 80. w naszym kraju. No właśnie, Franek Kimono, fikcyjna postać stworzona przez aktora Piotra Franczewskiego. Franek był parodią tak naprawdę mody ówczesnej na karate, na disco, na amerykański styl życia, który w czasach PRL-u wydawał się czymś totalnie egzotycznym w Polsce. Piosenka wyszła w 83 roku, błyskawicznie stała się wielkim hitem. Refren znała cała Polska, tekst o mistrzu karate, specjalnie troszeczkę przerysowany, taki wiecie, pełen humoru. Co ciekawe, wielu ludzi na początku nie wiedziało, że to jest żart i traktowało Franka Kimono absolutnie całkiem serio. Niektórzy nawet pytali, czy naprawdę jest mistrzem sztuk walki. Muzykę do tego numeru skomponował Andrzej Korzyński, ten sam kompozytor, który tworzył muzykę do filmów, seriali. Całość była stylizowana trochę na disco, trochę na rap, trochę na klimat rodem z VHS-ów, co sobie za chwileczkę też przypomnimy. A najlepsze jest to, że w czasach PRL-u płyta Franka Kimono sprzedała się w ogromnym nakładzie, mimo że była właściwie jedną wielką satyrą i do dzisiaj King Bruce Lee Karate Mistrz regularnie wraca na imprezach, bo ten numer stał się symbolem szalonej, kolorowej strony lat 80. w Polsce. Niedawno nawet wyszła reedycja tej płyty. My ją wam rozdawaliśmy w Radiu SK 2. Więc, no co, moi drodzy, nie będę was dłużej trzymał w niepewności. Pora odpalić wspomnienia, pora zrobić głośniej. I pora z tym pierwszym raperem z Polski, jak też określany był Franek Kimono, teraz być może trochę pośpiewać.

0: Wszystko jedno, wszystko źle, to Lorna, finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2, ale spokojnie, to tylko piosenka, jeżeli ten tytuł miałby jakoś tak dla was brzmieć złowrogo. Słuchajcie, ale tak naprawdę oprócz tego, że dzisiaj mamy piąteczek i za chwilę startuje weekend, to jeszcze trzeba, bo widać na horyzoncie i trzeba się na tym skupić, mówię o dobrych rzeczach, które w przyszłym tygodniu, a w przyszłym tygodniu albo mamy, znaczy na pewno mamy krótszy tydzień w pracy i w szkole, albo dużo krótszy, jeżeli jeszcze piątek, 5 czerwca u was jest dniem wolny. Czyli w przyszłym tygodniu pracujemy mniej, odpoczywamy więcej. No i jak wam też wspominałem, my SK2 jedziemy do Opola na 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej. Będziemy stamtąd dla was nadawać specjalny program. To 5 czerwca dokładnie będziemy gościć w naszym specjalnym SK2-dwójkowym studio opolskim gwiazdy. Będziemy gościć was, mam nadzieję, naszych słuchaczy. Będziemy wspólnie się cieszyć, przeżywać cały festiwal i mam też nadzieję, że jeżeli wy w Opolu osobiście nie będziecie, to będziecie oczywiście czuć atmosferę tego festiwalu, słuchając SK2. Za chwilę muzycznie u nas piątkowo Kasia Kowalska i Pieprz i Sól.
1: Autopromocja.
2: Gorąca Polska 20 Radia SK2.
3: Ale ten czas zasuwa.
4: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Grime.
3: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach. Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
2: Gorąca Polska 20.
4: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
3: Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
6: Rodzice, kotociaki zapraszają wasze dzieciaki. 30 maja od 11 do 18 w Galerii Echo Dzień Dziecka na mrucząco. Przyjdźcie po nagrody, zdjęcia z bohaterami bajek i ekstra zabawę w kocich strefach dla każdego. Tego dnia każdy będzie frajdę miał. Szczegóły na galeriaecho.pl.
7: Echo odpowiada każdemu.
8: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
9: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.

0: muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
1: Nie musisz.
0: Jak to nie muszę?
1: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
0: Oto Moto Lease?
1: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
0: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
1: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
0: I to gdzie?
1: To tu. Oto Moto Lease.
2: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
7: I po reklamie.

0: to Rezerwat i Zaopiekuj się mną w Radiu SK2. U nas najlepsze polskie hity punktualnie o 14:00, najświeższe newsy, potem zaraz będziemy grać kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim, ale też po 14:00 skąd to się wzięło i dzisiaj w tym cyklu powiem wam, skąd się wzięły samoloty pasażerskie. Dzisiaj latamy wszędzie, dzisiaj to jest takie normalne, takie powszechne, takie dostępne, a nie zawsze tak było. Kiedyś to wszystko musiało się zacząć.
1: Reklama. My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze. Bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już...

0: 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plama odporna, biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
8: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
9: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
10: To będzie ostatnia reklama.
8: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
11: I po reklamie.
12: Piątek, piąteczek, piątunio, a to oznacza korki w Kielcach praktycznie przez cały dzień, a w godzinach szczytu to już w ogóle. Już teraz oczywiście postoicie w samym centrum, korkować się będzie ulica Łódzka 1 Maja, okolice Kadzielni również, czy chociażby na Tarnowskiej też postoicie. A co z pogodą w Kielcach? Dziś maksymalnie do 20 stopni, raczej bez opadów, deszczu, nic nas nie powinno zaskoczyć, miejmy nadzieję. Jeśli chodzi o słońce, to ono będzie się pojawiać nad miastem, ale będą też chmury.
13: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Emocjonujący polski mecz na paryskich kortach. Iga Świątek wygrała w trzeciej rundzie French Open. Tenisistka z Raszyna wygrała z Magdą Linet 6-4 i 6-4. W 1/8 finału Świątek zmierzy się z rozstawioną z 15 Ukrainką Martą Kostiuk. Dodajmy, Iga Świątek wygrała French Open już 4 razy. Lepiej, gdyby prezydent wziął za telefon i zadzwonił do Wołodymyra Zełenskiego. To komentarz wicepremiera, szefa MONU Władysława Kosiniaka-Kamysza do ostrego zgrzytu na linii Warszawa-Kijów. Karol Nawrocki zaproponował odebranie Załęskiemu orderu Orła Białego, dlatego że nadał on jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Trudno budować relacje przy tak nieodpowiedzialnej decyzji Kijowa, ocenia wicepremier Kosiniak-Kamysz.
14: To jest nie do przyjęcia. Jest ciosem wymierzonym w nadzieję na zasklepienie się, zabliźnienie się ran.
13: Mówi szef MON, podkreśla jednak, że polsko-ukraińskich relacji nie buduje też propozycja prezydenta.
14: Ja uważam, że lepiej by zrobił prezydent Nawrocki, gdyby zadzwonił do prezydenta Zełenskiego i powiedział, że fundamentalnie nie zgadzamy się z tą decyzją i że ona nie działa dla budowania dobrosąsiedzkich stosunków i jest bolesna.
13: A w sprawie odebrania orderu Orła Białego kapituła odznaczenia zbierze się 8 czerwca. Przypomnijmy, członkowie UPA byli odpowiedzialni za rzeź wołyńską. W Bieszczadach zakończył się pierwszy etap akcji odławiania i obrożowania niedźwiedzi. To reakcja informacja m.in. po tragedii w Płonnej, gdzie drapieżnik zabił kobietę. W tydzień na terenie gminy Baligród i Solina udało się złapać 8 niedźwiedzi. 7 z nich otrzymało specjalną obrożę telemetryczną, 1 otrzymał chip. Teraz pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska będą monitorować przemieszczanie się niedźwiedzi.
11: SK2 News, Kielce.
12: Wiktoria Kmiecik, cześć! Mieszkańcy Piekoszowa i okolic, szykujcie się na wielkie świętowanie. W niedzielę Plac Niepodległości zamieni się w prawdziwy raj dla najmłodszych. O godzinie 14 rusza tam wyjątkowy Dzień Dziecka.
15: W programie znajdą się m.in. widowiskowe piana party oraz festiwal koloru, a także strefa naukowych eksperymentów.
12: Będziemy tam też my, czyli ekipa Radia SK Kielce, także zapraszamy i czekamy na Was. A teraz zmiana miejsca. Lubicie skakać po trampolinach? To śmiało lećcie do Happy Jumper.
16: Dwie minuty po godzinie 14. Mamy dla Was kolejną dziesiątkę najlepszych polskich hitów. Wiadomo, jeden po drugim. Zaczyna Sylwia Wiśniewska numerem 12 łez, potem Ryszard Rynkowski będzie Michał Szczygieł. Będzie tegoroczny hymnem męskiego grania. A skąd to się wzięło w tej godzinie? Ja Wam opowiem, skąd się wzięły samoloty pasażerskie. Niby używamy, korzystamy, latamy na wakacje, a nikt się nie zastanowi, skąd się to wzięło i co było na początku. No, to od dzisiaj będziecie wiedzieć. Nie dziękujcie. Rafał Adamczak, dzień dobry.
17: No to gramy.

0: zasięgu twego wzroku to Goja w Radiu SK2. U nas najlepsze polskie hity. A lubicie czasami swój wzrok podnieść do góry i popatrzeć sobie na samoloty? Jeżeli tak, to posłuchajcie teraz, bo skąd to się wzięło, ja wam opowiem, skąd się wzięły samoloty pasażerskie.
1: Skąd to się wzięło?
0: A ta historia zaczęła się tuż po tym, jak ludzie w ogóle nauczyli się latać. 1903 rok dokładnie. Wtedy bracia Wright wykonali pierwszy udany lot samolotem, ale nikt jeszcze nie myślał o wakacjach all inclusive. Początkowo samoloty służyły głównie wojsku i do przewozu poczty, a pierwszą regularną linię pasażerską uruchomiono w 1914 roku w Stanach. Lot trwał około 20 minut. Na pokładzie mieścił się tylko jeden pasażer. Bilet kosztował równowartość dzisiejszych kilkuset złotych, więc było to raczej luksusowe doświadczenie niż tani city break. Prawdziwy boom przyszedł po II wojnie światowej. Technologie wojskowe zaczęto wykorzystywać cywilnie, a na niebie pojawiły się większe, szybsze maszyny, jak chociażby legendarny Jumbo Jet, czyli Boeing 747. Ten model totalnie zrewolucjonizował podróże, mógł zabierać setki pasażerów naraz, a sprawił też, że latanie stało się dostępne dla zwykłych ludzi, nie tylko dla bogaczy. W Polsce jednym z symboli lotnictwa pasażerskiego był radziecki samolot Il-62, używany przez polskie linie lotnicze LOT. W latach 70. był nazywany powietrzną limuzyną PRL-u, bo dla wielu Polaków sam lot samolotem był wtedy wydarzeniem życia. Co ciekawe, podczas pierwszych rejsów pasażerowie dostawali na pokładzie prawdziwe obiady, podawane na porcelanie, a stewardesy i stewardzi byli traktowani niemal jak gwiazdy. No to ja wam w takim razie w weekend życzę wysokich lotów, niezależnie od tego, w jak dosłownym tego słowa znaczeniu do tego podejdziecie i do interpretacji tego określenia. Lady Punk, kryzysowa narzeczona muzycznie już teraz.
1: Skąd to się wzięło?

0: Ale to jest numer, co? Aż się łezka wokół kręci, bo pewnie u niektórych obudziły się jakieś konkretne wspomnienia. Ja się wcale nie dziwię. Warius Manx i Ruchome Piaski, to jest Teska 2. Tak zamykamy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim. Gramy najlepsze polskie hity, zaraz Lambery i Ostatni Most. 15 będzie za 21 minut. Słuchajcie, co będzie w poniedziałek? No oprócz tego, że znowu do pracy i znowu do szkoły. Chociaż w tej szkole to powinno być trochę lżej, dlatego że w poniedziałek będzie Dzień Dziecka. A ten Dzień Dziecka z nami ze Skąd 2 zaczyna się trochę wcześniej, może już dzisiaj. Słuchajcie, jeżeli pamiętacie Toy Story ze swojego dzieciństwa, z czasów tak zwanych za dzieciaka, a teraz sami jesteście rodzicami, to koniecznie pokażcie dzieciom niesamowity świat zabawek z Toy Story i pokażcie SK Toy Story Radio, które już czeka na was w aplikacji naszej eskowej i na sk.pl. Oczywiście do tego świata zabawek możecie zajrzeć, ależ tam cudowna muzyka czeka z bajek i filmów Disneya, do tego oczywiście my jeszcze prezenterzy Radia SK i Radia SK 2 wcielające się w postacie zabawek. Mieliśmy przy tym niesamowitą zabawę, przygotowując to wszystko dla was, więc teraz możecie posłuchać wy i wasze pociechy. SK Toy Story Radio, to wszystko w aplikacji eskowej, no i na sk.pl, więc tam śmiało i na sk2.pl możecie śmiało zaglądać. To co? To umówieni, że spotykamy się w pokoju pełnym zabawek?
1: Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki. Właśnie dlatego nie

0: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Sportowe wyzwanie na finisz funduszowego maja w Świętokrzyskiem. W niedzielę 31 maja wskakuj w buty i stań na starcie Świętokrzyskiego Biegu Europejskiego. Startujemy o 11 spod Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i biegniemy 5 km przez miasto, Legionową w stronę Stadionu Leśnego i z powrotem. Na mecie czekają medale i nagrody dla najlepszych. Poczuj sportowe emocje, sprawdź się i pokaż, na co cię stać. 31 maja, godzina 11, Świętokrzyski Bieg Europejski. 5 km czystej adrenaliny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
3: To gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia? W Happy Jumper od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł. Wyjdzie taniej niż w domu, dzieci będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania. Park trampolin mówisz? Happy Jumper? Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl. Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155. Stop! Kto tu pachnie truskawkami? Zespołem Kielce! Mamy prawdziwy truskawkowy zawrót głowy. Bułka z truskawkami? Biorę! Ciasto jogurtowe z truskawkami? Oj, będzie dokładka! Torcik z truskawkami? Cudo! I pierogi z truskawkami i twarogiem? Ech! Smak lata? To Zespołem Kielce truskawkowy zawrót głowy. Badaj, zanim wszystko zniknie. Dostępne w sklepach Zespołem i dobrych sklepach spożywczych. Zespołem, jakość wyższa od ceny. A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
4: Ja? Nie.
3: Jak to?
4: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
5: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
6: Są chwile, które zostają z nami na zawsze. Pierwsza komunia, bierzmowanie, zaręczyny, ślub. W takich momentach liczy się symbol. W jubilerze Skorpion znajdziesz wyjątkową biżuterię, która podkreśli wagę każdej uroczystości. Złote i srebrne łańcuszki, medaliki, pierścionki zaręczynowe i obrączki ślubne. Elegancja, jakość, tradycja. Jubiler Skorpion. Podaruj bliskim coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienie na całe życie. Zapraszamy do naszych salonów. Skorpion. Biżuteria z sercem.
7: Rodzice, kotociaki zapraszają wasze dzieciaki. 30 maja od 11 do 18 w Galerii Echo Dzień Dziecka na mrucząco. Przyjdźcie po nagrody, zdjęcia z bohaterami bajek i ekstra zabawę w kocich strefach dla każdego. Tego dnia każdy będzie frajdę miał. Szczegóły na galeriaecho.pl.
8: Echo odpowiada każdemu.
9: Drift Open wraca i wchodzi w nową erę. Od 28 do 30 maja legendarny Tor Kielce zamieni się w centrum driftingowych emocji. Międzynarodowi zawodnicy, widowiskowe pojedynki i kultowy odcinek Green Hell. Nowa jakość organizacji, drift taxi, food trucki, strefa Petrolheads Unite i 3 dni motoryzacyjnego widowiska dla prawdziwych fanów adrenaliny i samochodów. Bilety już od 50 zł. Drift Open 2026. Inauguracja sezonu na Torze Kielce. Tego nie da się opisać, to trzeba przeżyć. Poleca Radio SK.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Masz głowę pełną pomysłów? Lubisz tworzyć, testować, konstruować? Na Politechnice Świętokrzyskiej przyszłość planujesz sam.
12: Zbudowałem drona.
13: Programuję dla najlepszych firm.
11: Brzmi dobrze? Dołącz do nas i zacznij swoją przygodę tu w Kielcach. Rekrutacja trwa. Odwiedź stronę tu.kielce.pl i wybierz dobry kierunek na Politechnice Świętokrzyskiej.
3: I po reklamie.

0: Mrozu i napad. Mam nadzieję, że weekend za chwilę zrobi napad na wasze nastroje. Jeżeli są złe, to je podreperuje. Jeżeli są dobre, to je utrzyma aż do końca niedzieli. Tego wam życzę. To jest K2, gramy najlepsze polskie hity. Zaraz będzie godzina 15 i punktualnie o 15 sprawdzimy, co w kraju, co na świecie i co na naszym podwórku.
1: Reklama.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Na zakupy świeżym rytmem polecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
10: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
11: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
10: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
13: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych.

0: OLJOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
9: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: I po reklamie.
11: I można powiedzieć, że godziny szczytu w Kielcach właśnie się zaczęły, bo już postoicie w wielu miejscach, oczywiście w centrum, w okolicach Kadzielni. Większy ruch w okolicach Wudeku, nie możemy zapominać o Warszawskiej, Łódzkiej czy 1 maja, tam też będzie się korkować. I oczywiście tych korków w Kielcach będzie przybywać i będą one troszkę dzisiaj trwały. A co w pogodzie w Kielcach? Do końca dnia bez większych zmian, temperatura w okolicach 20 i będzie mocno wiało.
12: Jest 15, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Z ostatniej chwili pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej zatrzymany pod zarzutem szpiegowstwa. Informację przekazał szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Zatrzymany trafił do tymczasowego aresztu. To obywatel Polski. Do tematu będziemy wracać w kolejnych newsach. Ogień w miejscowości Międzyleś pod Warszawą objął blisko 300 hektarów lasu. Sytuacja nie jest jeszcze opanowana. Na miejscu cały czas pracuje Polowe Centrum Kryzysowe, które odwiedzili dziś premier i szef MSWiA. Ze szczegółami nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, czy sytuacja jest już opanowana?
13: Sytuacja jest lepsza, ale wszystko zależy od wiatru. Kluczowe będą najbliższe godziny, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
14: Czy będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, że sytuacja jest opanowana?
13: Na miejscu pracuje prawie 800 strażaków, 400 policjantów, a także WOT i Lasy Państwowe. Walczących z ogniem wspiera lokalna społeczność.
15: Wzmacniamy ich posiłkami. Panie gotują teraz ciepłe posiłki.
16: Zajmujemy się logistyką, cateringiem. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy się zaangażowali.
13: Mówili Kinga Sosińska, burmistrz Stanisławowa i starosta miński Remigiusz Górniak. Jak szacuje Straż Pożarna, ogień objął blisko 300 hektarów lasu.
12: Łódź przejmują najwięksi influencerzy, social media i sztuczna inteligencja. Już dziś w EC1 startuje festiwal Sea Bloggers 2026. Przez 3 dni do Łodzi przyjedzie około 2,5 tysiąca uczestników z całego kraju. Dziś między innymi bieg ulicami Łodzi.
17: Zaczynamy o godzinie 16.30 od biegu z Moran Club. Będzie bieg ulicami miasta, będzie można troszeczkę poznać bliżej Łódź. Startujemy z EC1.
12: Mówi Kamila Cruz z Sea Bloggers. W programie również panele, warsztaty i spotkania poświęcone mediom społecznościowym, marketingowi i nowym trendom w internecie. Wstęp na piątkowe wydarzenia jest bezpłatny. Impreza potrwa też w sobotę i niedzielę.
10: SK2 News, Kielce.
11: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. przed nami drugi finałowy weekend geofestiwalu. W najbliższą sobotę pałeczkę przejmie Kielecki Ogród Botaniczny. O widowiskowych atrakcjach mówi Agnieszka Pierścińska, zastępca dyrektora ogrodu.
10: Dużo akrobatyki, tańca. Będzie oczywiście ten tradycyjny, barwny korowód postaci bajkowych.
11: W programie także spotkanie z Mają Popielarską oraz warsztaty dla całych rodzin. Paweł Golański, nowym dyrektorem sportowym Korony Kielce, 43-latek, ponownie został zatrudniony na tym stanowisku. Umowa Golańskiego z Koroną wejdzie w życie 1 czerwca.
18: Jeżeli wy do 16 w pracy, to jeszcze niecała godzina wam została. Jak do 17, to niecałe dwie. Bo to 2,5 minuty po 15 na zegarkach w tym momencie. Kolejne najlepsze polskie hity już mam przygotowane i gramy. Taka nagroda muzyczna dla nas. Niech ten tytuł będzie właśnie dla ciebie i dla ciebie. Górą ty! Golec Orkiestra BDS i Grom. I tak zaczynamy tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

17 po 3 to jest K12, najlepsze polskie hity, ONI, Drzwi. Za chwileczkę Ignacy, czekam na znak, a jako że piąteczek, jako że weekend już na otwarciu, to przydałaby się jakaś pozytywna, optymistyczna informacja, prawda? No to od jutra do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 5 groszy, czyli jest taniej, jest spadek. 98, 6,63, olej napędowy 6,34. W stosunku do piątkowych cen, tych dzisiejszych, ceny spadają. To jest dobra tendencja i mam nadzieję, że kierowcy się cieszą i mam nadzieję, że weekendowe wojaże mogą być śmiało planowane.

0: Demono, kamień i aksamit. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity w piąteczek. Jesteśmy na Kroskołysanie, zaraz Mio i Zalia, dopóki się nie znudzisz. Będzie też duet Kuba i Kuba, będzie też perfekt. A teraz jako, że 29 minut brakuje tylko do godziny 16, czas na skrót najważniejszych newsów w SK2. Jakub Konieczkowicz.
1: Tragiczne odkrycie w Suchej koło Strzelec Opolskich. W jednym z mieszkań policjanci znaleźli dwa ciała, to 90-letnia kobieta i 50-letni mężczyzna. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratury. To jedno z największych przejęć narkotyków w zachodniopomorskiem. Policjanci z Koszalina zatrzymali 26-latka podejrzanego o posiadanie i handel narkotykami, środkami odurzającymi. W akcji zabezpieczono blisko 40 kg mefedronu. Czarnorynkowa wartość tych narkotyków to blisko 2 miliony złotych. Zatrzymany trafił do aresztu, grozi mu do 12 lat więzienia. W czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszego dnia spotkania i dyskusje ekspertów, drugiego m.in. pokazy i warsztaty dla publiczności.

wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: sprawdzone. Perfekt. Z pięknych czasów z Grzegorzem Markowskim na wokalu. Raz po raz straszą nas, tak wam gramy w SC2. No, nawet się trochę zrymowało, może to mogłaby być kolejna zwrotka tego numeru. To jest SK2 u nas, najlepsze polskie hity. Za chwilę Małgorzata Ostrowska, a 16 za 18 minut.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Ale ten czas zasuwa.
4: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Graj.
3: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer.
4: Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach. Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
2: Gorące Polska 20.
4: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
3: Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: To gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia? W Happy Jumper. Od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł. Wyjdzie taniej niż w domu, dzieci będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania. Park trampolin mówisz? Happy Jumper? Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl. Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697-155-155.
11: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
12: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
13: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
14: Halo, halo Kielce! Już 30 maja zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka z zespołem Kielce. Od godziny 10 na parkingu sklepu Stefan przy ulicy 1 maja 191 czekać będą gry, zabawy, konkursy, dmuchaniec, malowanie twarzy, warsztaty balonowe i dekorowanie ciastek, grill. Mnóstwo atrakcji i uśmiechu dla całych rodzin. Nie może was zabraknąć. Dzień Dziecka z zespołem Kielce 30 maja. Start godzina 10. Parking sklepu Stefan, ulica 1 maja 191. Zespołem Kielce. Jakość wyższa od ceny.
15: Znowu lecicie?
16: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
15: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
16: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
17: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: Rodzice, kotociaki zapraszają wasze dzieciaki. 30 maja od 11 do 18 w Galerii Echo Dzień Dziecka na mrucząco. Przyjdźcie po nagrody, zdjęcia z bohaterami bajek i ekstra zabawę w kocich strefach dla każdego. Tego dnia każdy będzie frajdę. Miau! Szczegóły na galeriaecho.pl.
19: Echo. Odpowiada każdemu. Drift Open wraca i wchodzi w nową erę. Od 28 do 30 maja legendarny Tor Kielce zamieni się w centrum driftingowych emocji. Międzynarodowi zawodnicy, widowiskowe pojedynki i kultowy odcinek Green Hell. Nowa jakość organizacji, drift taxi, food trucki, strefa Petrolheads Unite i 3 dni motoryzacyjnego widowiska dla prawdziwych fanów adrenaliny i samochodów. Bilety już od 50 zł. Drift Open 2026. Inauguracja sezonu na Torze Kielce. Tego nie da się opisać, to trzeba przeżyć. Poleca Radio SK.
20: Już 12 i 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte dzielnicy Kielczanka przy Alei Solidarności w Kielcach. Czekamy na was 12 od 14 do 20 i 13 od 10 do 14. Przyjdź i poznaj nowoczesne osiedle tworzone z myślą o wygodzie mieszkańców. Funkcjonalne mieszkania, ciche windy, monitoring, parking podziemny i świetna lokalizacja. Tylko podczas dni otwartych czekają super atrakcyjne rabaty. Dzielnica Kielczanka, Aleja Solidarności 20A, lokal numer 3. Zamieszkaj po swojemu.
21: To będzie ostatnia reklama.
20: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki. I po reklamie.

0: Ja wam to mówię, ja wam taką myśl wysyłam muzyczną razem z zespołem T Love, I Love You. To SK2, u nas najlepsze polskie hity, zaraz 16 w piątek, 29 maja. O 16 będą newsy, potem będzie Monika Brodka, będzie Lady Punk, będzie Sarah James i będzie Jarząbek. Jarząbek nie muzycznie, ale wiadomo, że z kolejną prawdą.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jako. Uwielbiam super ceny. Wypadki, zagrożenia, katastrofy. Tu wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać

0: którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Masz głowę pełną pomysłów? Lubisz tworzyć, testować, konstruować? Na Politechnice Świętokrzyskiej przyszłość planujesz sam.
2: Zbudowałem drona.
3: Programuję dla najlepszych firm.
1: Brzmi dobrze? Dołącz do nas i zacznij swoją przygodę tu w Kielcach. Rekrutacja trwa. Odwiedź stronę tu.kielce.pl i wybierz dobry kierunek na Politechnice Świętokrzyskiej.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
8: I po reklamie.
9: Najwyższa pora sprawdzić, które ulice w Kielcach najlepiej o tej porze omijać. I oczywiście przede wszystkim jest to ulica Łódzka, 1 Maja, Jesionowa i też Zagnańska. Poza tym Warszawska miejscami też będzie się korkować. Większy ruch mamy oczywiście w samym centrum i w okolicach Kadzielni. A co jeszcze czekać nas będzie dziś w pogodzie w Kielcach? Temperatura w okolicach 20 stopni bez opadów deszczu. Troszkę słońca, trochę chmur nad Kielcami, ale niestety będzie dość mocno wiało.
10: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Pracownik polskiej grupy zbrojeniowej w rękach polskich służb został zatrzymany pod zarzutem szpiegowstwa na rzecz obcego państwa. Te informacje przekazał w mediach społecznościowych minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. A my łączymy się z naszym reporterem, który zna szczegóły. Bartosz Łojewski na linii. Bartku, co wiemy na teraz?
11: Z informacji przekazanych przez szefa MON wynika, że do zatrzymania doszło 27 maja. W rękach służb Polak, pracownik polskiej grupy zbrojeniowej, zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa. Na razie nie wiadomo jednak, o który konkretnie zakład PGZ chodzi. Sąd okręgowy w Poznaniu zdecydował już o 3-miesięcznym areszcie dla zatrzymanego. Za szpiegostwo grozi od 8 lat więzienia do dożywocia.
10: Są nowe informacje od śledczych w sprawie podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Prokuratura ma już opinię po badaniach toksykologicznych 57-latka.
12: W organizmie mężczyzny nie stwierdzono alkoholu, leków ani innych substancji psychoaktywnych, które mogłyby choćby potencjalnie wpływać na przebieg zdarzenia.
10: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian. Wiadomo też, że kierujący w chwili wypadku nie używał telefonu. Przypomnę, poseł Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia. Został potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem. Sprawcy grozi 8 lat więzienia. Po krakowskim referendum inicjatorzy znów odbierają dziesiątki wiadomości od mieszkańców. W ubiegłym roku stowarzyszenie SOS Wrocław dwukrotnie próbowało zebrać podpisy pod wnioskiem o odwołanie prezydenta Jacka Sutryka. Powodów do dymisji tylko przybyło, mówi radny Piotr Uchle.
13: Dostajemy bardzo wiele zapytań o to, czy Wrocław będzie jednym z tych miast, które pójdzie śladem Krakowa. Żadne z przyczyn, które stały za dwiema poprzednimi próbami odwołania Jacka Sutryka razem z otoczeniem, nie ustały, przeciwnie, przyszły dodatkowe nowe.
10: Jak zaznacza, ewentualne trzecie podejście wymaga jednak perfekcyjnego przygotowania. Przeciwnicy prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka zarzucają mu m.in. niespełnianie obietnic wyborczych.
14: SK2 News, Kielce.
9: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Pierwsza w historii pracownia rezonansu magnetycznego. Szpital w Czerwonej Górze doczekał się pracowni za 11 milionów złotych, a to nie wszystko. W placówce zakończono pierwszy etap modernizacji oddziału urologicznego.
15: Im więcej mamy węzłów sanitarnych, tym lepiej pacjent będzie mógł się leczyć bez powikłań w związku z pobytem w szpitalu. Chodzi mi o zakażenia wewnątrzszpitalne.
9: Mówi dyrektor szpitala Józef Slejman. Kielczanie, zadbajcie o siebie z programem Moje Zdrowie. Przyjdźcie na bezpłatne badania do przychodni przy Żelaznej 35.
2: Monika Wrotka. Na początek tej godziny muzycznie. Podoba się taki plan? Mam nadzieję, że teraz słyszę. Tak, podoba się tam po drugiej stronie radioodbiornika. Słyszę? Słyszę? No, to dobrze. Lady Punk. Podoba się taki plan? No to już za chwilę tacy sami. Jarząbek też będzie oczywiście z kolejną prawdą swoją. Jarząbkową, piątkową. A ja to wszystko zbiorę w całość, bo zagram. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Końcówka miesiąca, u niektórych to dzień wypłaty, czyli dzień bardzo przyjemny, a biorąc pod uwagę, że w dodatku piąteczek lepiej być nie może, prawda? Sara James za nami, a przed nami chciałem powiedzieć James, ale nie James, a już na pewno nie Bond, tylko nasz, Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Czekolada i zdrowie to jest połączenie, które zawsze brzmi podejrzanie dobrze i właśnie dlatego naukowcy z King's College London postanowili sprawdzić, czy w tej słodkiej przyjemności nie kryje się coś więcej niż poprawa humoru. Wzięli pod lupę teobromina, czyli związek obecny głównie w gorzkiej czekoladzie i sprawdzili, jak ma się ona do tempa starzenia się organizmu. W badaniu przeanalizowano dane ponad 1500 osób z Europy i wyszło, że osoby z wyższym poziomem teobrominy we krwi miały nieco młodszy wiek biologiczny mierzony zmianami w DNA i długością telomerów. Brzmi obiecująco, ale spokojnie, naukowcy od razu studzą emocje. To nie jest zielone światło na tabliczkę czekolady dziennie i życie wieczne. Teobromina może wspierać układ krążenia i delikatnie pobudzać i być może wpływać na procesy związane ze starzeniem komórek, ale to dopiero początek badań, a zależność nie oznacza jeszcze przyczyny, czyli czekolada nie jest jeszcze eliksirem młodości. Choć przyznajmy, jeśli starzenie ma mieć smak czekolady, nawet tej gorzkiej, to chyba wszyscy możemy się z tym pogodzić.

0: Kasia Kowalska, Spowiedź w Radiu SK2. To najlepsze polskie hity, zaraz Mrozu i Witam Bambino. Będzie Phil, będzie Natalia Kukulska, ale już mamy na zegarach 16.30, zatem czas na skrót najważniejszych newsów w SK2. Jakub Konieczkowicz.
1: Uwaga kierowcy, są utrudnienia na drodze krajowej numer 2 w miejscowości Styżyniec. To niedaleko Białej Podlaskiej doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba została ranna. Na miejscu wypadku pracują służby, trasa jest zablokowana, utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Wjechał elektryczną hulajnogą na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła. Był pod wpływem narkotyków. 26-latka z powiatu Kluczborskiego zatrzymała policja. Nie był w stanie wyjaśnić swojego zachowania. Przy sobie miał narkotyki. Mężczyzna został zatrzymany. Grozi mu do 3 lat więzienia. Ogromne kwiaty, owady i pluszowe zwierzęta zdobiły głowy seniorów. Ulicami Bydgoszczy przeszedł dziś marsz kapeluszowy.
2: To miał być motyl. Nie wiem, czy jest motyl. Dziewczyny, piękne kwiaty.
3: Gigantyczny motyl. Widać z daleka.
2: Widać, bardzo mi miło.
4: To jest nasza inwencja kwiatów. Musimy celebrować każdy dzień, jakby był naszym ostatnim, po prostu.
1: A marsz to ważna część senioriady, czyli tygodnia międzypokoleniowego. Były też tańce i wspólne śpiewanie.

0: Piosenka Światło Czuło od Natalii Kokulskiej. Taki klasyk w Radiu SK2, bo gramy najlepsze polskie hity. My też jesteśmy światło czuli, więc chcielibyśmy oczywiście więcej słońca, więcej słońca, więcej słońca. Nie wiem, jak będzie ze słońcem w ten weekend, ale podobno kolejny ma być piękny pod tym względem. No i trzymamy synoptyków oczywiście za słowo, żeby to się na terenie całego kraju spełniło. Dawid Kwiatkowski, Café de Paris, już za chwilę w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Patrykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratisie ci wkręcę.
5: MediaMarkt.
6: Tylko teraz. Chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 999. Teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 699. Teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500. Przy zakupie minimum dwóch produktów. A piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepie. MediaMarkt.
7: To gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia? W Happy Jumper. Od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł. Wyjdzie taniej niż w domu, dzieci będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania. Park trampolin mówisz? Happy Jumper? Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl. Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155. Stop! Kto tu pachnie truskawkami? Spałem Kielce! Mamy prawdziwy truskawkowy zawrót głowy. Bułka z truskawkami? Biorę! Ciasto jogurtowe z truskawkami? Oj, będzie dokładka! Torcik z truskawkami? Cudo! I pierogi z truskawkami i twarogiem? Ech! Smak lata? To Spałem Kielce! Truskawkowy zawrót głowy. Badaj, zanim wszystko zniknie. Dostępne w sklepach Społem i dobrych sklepach spożywczych. Społem, jakość wyższa od ceny.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
12: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
13: Ja? Nie.
12: Jak to?
13: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
14: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
15: Są chwile, które zostają z nami na zawsze. Pierwsza komunia, bierzmowanie, zaręczyny, ślub. W takich momentach liczy się symbol. W jubilerze Skorpion znajdziesz wyjątkową biżuterię, która podkreśli wagę każdej uroczystości. Złote i srebrne łańcuszki, medaliki, pierścionki zaręczynowe i obrączki ślubne. Elegancja, jakość, tradycja. Jubiler Skorpion. Podaruj bliskim coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienie na całe życie. Zapraszamy do naszych salonów. Skorpion. Biżuteria z sercem.
16: Rodzice, kotociaki zapraszają wasze dzieciaki. 30 maja od 11 do 18 w Galerii Echo Dzień Dziecka na mrucząco. Przyjdźcie po nagrodę, zdjęcia z bohaterami bajek i ekstra zabawę w kocich strefach dla każdego. Tego dnia każdy będzie frajdę. Miau! Szczegóły na galeriaecho.pl.
17: Echo. Echo. Echo. Odpowiada każdemu.
5: To będzie ostatnia reklama.
17: Już 12 i 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte dzielnicy Kielczanka przy Alei Solidarności w Kielcach. Czekamy na Was 12 od 14 do 20 i 13 od 10 do 14. Przyjdź i poznaj nowoczesne osiedle tworzone z myślą o wygodzie mieszkańców. Funkcjonalne mieszkania, ciche windy, monitoring, parking podziemny i świetna lokalizacja. Tylko podczas dni otwartych czekają super atrakcyjne rabaty. Dzielnica Kielczanka, Aleja Solidarności 20A, lokal numer 3. Zamieszkaj po swojemu.
18: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i trofea w SC2. Już za chwilę 17, po 17 Łukasz Duńczyk i po 18 kolejne notowanie gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2, czyli najlepsze polskie hity według was, bo to wy głosujecie, wy decydujecie na sk2.pl i ciekaw jestem, którzy wykonawcy, jakie hity dzisiaj zdobędą te wasze właśnie trofea w postaci miejsc, a niech będzie trzeciego, drugiego i pierwszego.
1: Reklama.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
6: Mediamarkt.
5: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: Tees. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatów w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędzasz 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają.

0: Pojawiają się w Wild Green Cafe na stacjach BP. Drift Open wraca i wchodzi w nową erę. Od 28 do 30 maja legendarny Tor Kielce zamieni się w centrum driftingowych emocji. Międzynarodowi zawodnicy, widowiskowe pojedynki i kultowy odcinek Green Hell. Nowa jakość organizacji, drift taxi, food trucki, strefa Petrolheads Unite i 3 dni motoryzacyjnego widowiska dla prawdziwych fanów adrenaliny i samochodów. Bilety już od 50 zł. Drift Open 2026. Inauguracja sezonu na Torze Kielce. Tego nie da się opisać, to trzeba przeżyć. Poleca Radio SK.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
5: I po reklamie.
6: Cały czas w Kielcach mamy duży ruch. Niestety kierowcy nie nadgonicie, nie ma na to szansy. Postoicie w centrum i na obrzeżach naszego miasta. Oczywiście korkować się będzie ulica Łódzka, Warszawska, Żelazna. Także myślę, że cierpliwość Wam się na pewno przyda. A na termometrach w Kielcach maksymalnie do 20 stopni. Bez opadów deszczu. Na razie synoptycy go nie przewidują, przynajmniej dzisiaj. Bo sytuacja zmieni się jutro. Może być deszczowo i chłodniej do 15 stopni. Niedziela do 20.
7: Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Zarzuty szpiegowstwa i areszt dla pracownika Polskiej Grupy Zbrojeniowej został zatrzymany 2 dni temu na zlecenie Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu pod zarzutem szpiegowstwa na rzecz obcego państwa.
8: To jest oczywiście podejrzenie, ale ten zarzut jest na tyle mocny, że sąd postanowił aresztować podejrzanego na 3 miesiące.
7: Mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Materiał dowodowy w tej sprawie, jak przekazał szef MON, zgromadziła SKW przy wsparciu ABW. Wiadomo, że zatrzymany jest Polakiem. Nie mamy informacji, w jakiej konkretnie spółce Polskiej Grupy Zbrojeniowej był zatrudniony. Za szpiegowstwo grozi od 8 lat więzienia do dożywocia. Rosyjski konsul wydalony z Rumunii. To po tym, jak rosyjski bezzałogowiec wleciał dziś do Rumunii, ranił 2 osoby, rozbijając się o blok mieszkalny. Konsul w mieście Konstanca został uznany za persona non grata, przekazał prezydent Rumunii Nikusor Dan. Wiceszef polskiego MONU Cezary Tomczyk przekazał, że Polska jest w kontakcie z sojusznikami.
9: No niewiele zabrakło, żeby zginęli ludzie. Trwa śledztwo w samej Rumunii. Jak będą wyglądały te kolejne godziny, w dużej mierze zależy od samych Rumunów, bo incydent jest bardzo poważny, powinniśmy go bardzo poważnie traktować.
7: A Rumunia zwróciła się do sojuszników i szefa NATO o szybsze zamontowanie systemów antydronowych. Bukareszt ma szybko podpisać umowę na ich zakup z programu Safe. Łódź przejmują najwięksi influencerzy, social media i sztuczna inteligencja. Blisko 2,5 tysiąca uczestników z całego kraju weźmie udział w festiwalu Sea Bloggers 2026. W programie są panele, warsztaty i spotkania, między innymi prelekcja Dobre i złe praktyki na Instagramie w 2026 roku. Spotkanie poprowadzi Michalina Pilińska.
10: Jest to też darmowe dla wszystkich, nie tylko dla uczestników Sea Bloggers. Michalina ma ogromną wiedzę, jeżeli chodzi o Instagrama, więc tutaj naprawdę będzie można bardzo dużo skorzystać z tego.
7: Początek prelekcji już o 18 w Mediatece Memo.
11: SK2 News, Kielce.
6: Wiktoria Kmiecik, zapraszam. Nietypowe paczki trafią do dzieci leczących się w Kielcach. O wyjątkowej akcji na Dzień Dziecka mówi rzecznik świętokrzyskich terytorialsów Daniel Woś.
12: Prezenty są spersonalizowane, ponieważ już wcześniej w kontakcie z pracownikami, z tymi dzieciaczkami. Mamy jeszcze coś więcej od siebie.
6: Akcja mundurowych ma wywołać uśmiech na twarzach najmłodszych w tym trudnym dla nich czasie. Drugi weekend Go Festiwalu startuje. Już jutro kielecka wietrznia zamieni się w prawdziwy raj dla małych i dużych odkrywców. W programie między innymi pokazy starożytnego hutnictwa w wykonaniu ludzi ognia i żelaza.
13: To co? Chyba kończymy, nie? Myślę, że nam już wystarczy. Już się w tym tygodniu napracowaliśmy. Zaczynamy razem weekend, a na dobry początek weekendu gram najlepsze polskie hity. Będzie królowa w tej godzinie na pewno. Maryla Rodowicz, Sanach postawi szampana bezalkoholowego, a na początek Roxy Węgiel. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

I jesteśmy wolni, możemy iść na weekend, bo już 14 minut po godzinie 17. Elektryczne gitary w Radiu SK2, gramy najlepsze polskie hity, a jednym z najlepszych polskich hitów serialowych jest oczywiście serial Rancho i jest świetna informacja, słuchajcie, ruszyły próby do 11 sezonu. Wczoraj reżyser Rancho, Wojciech Adamczyk, ogłosił, że trwają próby, że artyści już siedzą razem w studiu i próbują, i uczą się scenariusza, i już niedługo ruszą nagrywki do 11 sezonu tej kultowej produkcji. No i ciekawe, co tam się wydarzy, prawda? Czy Paweł Kozioł był na dwie kadencje prezydentem, bo to już 10 lat od ostatniego sezonu Rancha minęło. Co tam się wydarzyło? Podobno już się niedługo dowiemy, bo premiera Rancha, wszystko na to wskazuje, 11 sezonu jeszcze w tym roku. Także czekamy, trzymamy kciuki, żeby się to jak najszybciej wydarzyło. A w Radiu SK2 gramy dalej już teraz hit, od którego zaczęła się wielka kariera Sanach. SK2.

0: I za chwilę też będzie o tańczeniu. Wideo w Radiu SK2, a teraz robimy muzyczną podróż w czasie.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: W Radiu SK2 codziennie od rana do wieczora odświeżamy stare polskie hity. Takie numery, które znają pokolenia, których zawsze przyjemnie się słucha. I teraz zabieramy się za hit, który zna po prostu każdy. Przetańczyć z tobą chce całą noc. Wszyscy myślą, że taki jest tytuł tej piosenki, a to nieprawda. Wielki hicior Anny Jantar. Mam wrażenie, że ten numer pojawia się na każdym polskim weselu. Wiecie, to jest ten moment, kiedy pary tańczą ze sobą wolno, przytulają się, patrzą sobie w oczy, robi się romantycznie. I właśnie wszyscy myślą, że tytuł to przetańczyć Tańczyć z tobą chcę całą noc, a prawdziwy tytuł tej piosenki to Moje jedyne marzenie. Ten numer powstał w 79 roku. Anna Jantar ze swoją ekipą chciała stworzyć taki amerykański popowy hicior i chyba jej wyszło. No to posłuchajmy, przeżyjmy to jeszcze raz.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I ja się mogę założyć, że tak będzie dzisiaj wieczorem na jakimś weselu, jutro też tak będzie. Niektórzy będą tańczyć w objęciach, patrzeć sobie w oczy. Można lubić wesela lub nie, ale zawsze się robi magicznie przy tym numerze.

0: Jeden z najbardziej piątkowych numerów, jakie mamy. Dede Negra w Radiu SK2. Tak się właśnie zaczyna weekend z najlepszymi polskimi hitami. A dzisiaj wydarzył się historyczny moment na tenisowym French Open. Pierwszy w historii polski mecz. Magda Linet grała z Igą Świątek. Iga Świątek wygrała 2-0 i awansowała do czwartej rundy. I co ciekawe, za ten awans Iga Świątek dostanie kolejne prawie 100 tysięcy euro. Coś czuję, że Magda z Igą raczej przyjaciółkami już nie będą.
1: SK2. Reklama.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Halo, halo Kielce! Już 30 maja zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka z zespołem Kielce. Od godziny 10 na parkingu sklepu Stefan przy ulicy 1 Maja 191 czekać będą gry, zabawy, konkursy, dmuchaniec, malowanie twarzy, warsztaty balonowe i dekorowanie ciastek, grill. Mnóstwo atrakcji i uśmiechu dla całych rodzin. Nie może Was zabraknąć! Dzień Dziecka z zespołem Kielce 30 maja, start godzina 10, parking sklepu Stefan, ulica 1 Maja 191. Zespołem Kielce, jakość wyższa od ceny.
5: Uwaga, uwaga! Sportowe wyzwanie na finisz funduszowego maja w Świętokrzyskiem. W niedzielę 31 maja wskakuj w buty i stań na starcie Świętokrzyskiego Biegu Europejskiego. Startujemy o 11 spod Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i biegniemy 5 km przez miasto, legionową w stronę Stadionu Leśnego i z powrotem. Na mecie czekają medale i nagrody dla najlepszych. Poczuj sportowe emocje, sprawdź się i pokaż, na co cię stać. 31 maja, godzina 11, Świętokrzyski Bieg Europejski. 5 km czystej adrenaliny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie funduszeueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
6: Rodzice, kotociaki zapraszają Wasze dzieciaki. 30 maja od 11 do 18 w Galerii Echo Dzień Dziecka na mrucząco. Przyjdźcie po nagrody, zdjęcia z bohaterami bajek i ekstra zabawę w kocich strefach dla każdego. Tego dnia każdy będzie frajdę miał. Szczegóły na galeriaecho.pl.
7: Echo. Echo odpowiada każdemu. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni Pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia Pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
11: I po reklamie.

0: Robimy wszystko, żebyście nie stracili energii na piątkowy wieczór. Demono w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity, a teraz pora się odświeżyć na start weekendu. Naszą antenę przejmują najlepsze nowości, czas na gorącą polską dwudziestkę w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę. Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni.

0: Teraz łukowa Lumico, złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Drift Open wraca i wchodzi w nową erę. Od 28 do 30 maja legendarny Tor Kielce zamieni się w centrum driftingowych emocji. Międzynarodowi zawodnicy, widowiskowe pojedynki i kultowy odcinek Green Hell. Nowa jakość organizacji, drift taxi, food trucki, strefa Petrol Heads Unite i 3 dni motoryzacyjnego widowiska dla prawdziwych fanów adrenaliny i samochodów. Bilety już od 50 zł. Drift Open 2026. Inauguracja sezonu na Torze Kielce. Tego nie da się opisać, to trzeba przeżyć. Poleca Radio SK.
7: Uwaga, uwaga! Sportowe wyzwanie na finisz funduszowego maja w Świętokrzyskiem. W niedzielę 31 maja wskakuj w buty i stań na starcie Świętokrzyskiego Biegu Europejskiego. Startujemy o 11 spod Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i biegniemy 5 km przez miasto, Legionową w stronę Stadionu Leśnego i z powrotem. Na mecie czekają medale i nagrody dla najlepszych. Poczuj sportowe emocje, sprawdź się i pokaż, na co cię stać. 31 maja, godzina 11, Świętokrzyski Bieg Europejski. 5 km czystej adrenaliny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
8: Już 12 i 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte dzielnicy Kielczanka.

0: Przy Alei Solidarności w Kielcach. Czekamy na Was 12 od 14 do 20 i 13 od 10 do 14. Przyjdź i poznaj nowoczesne osiedle tworzone z myślą o wygodzie mieszkańców. Funkcjonalne mieszkania, ciche windy, monitoring, parking podziemny i świetna lokalizacja. Tylko podczas dni otwartych czekają super atrakcyjne rabaty. Dzielnica Kielczanka, Aleja Solidarności 20A, lokal numer 3. Zamieszkaj po swojemu.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: I po reklamie.
4: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz zwołuje spotkanie w Białym Domu, by podjąć ostateczną decyzję w sprawie Iranu, przekazał Donald Trump. Prezydent USA chce zwołać spotkanie jeszcze dziś. We wpisie na platformie Truth Social zaznaczył, że irańskie zapasy wzbogaconego uranu zostaną wydobyte przez USA i będą zniszczone w koordynacji z Teheranem. Mieszkańcy wrócili do swoich domów. W każdej chwili policja może jednak zarządzić ponowną ewakuację. To w okolicy miejscowości Międzyleś pod Warszawą, gdzie od wczoraj płonie las. Pożar objął już około 300 hektarów. Akcję gaśniczą utrudnia wiatr. Dogaszanie potrwa z pewnością jeszcze kilka dni. Przyczyny pożaru ustala policja. Jedną z hipotez jest umyślne podłożenie ognia. Jutro finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie. Piłkarze Paris Saint-Germain powalczą o obronę trofeum. Rywalem będzie Arsenal, który chce po raz pierwszy sięgnąć po najcenniejszy europejski puchar. Pierwszy gwizdek o 18.
5: Gorąca Polska 20.
6: Polska 20.
5: Radia SK2.
7: U nas wielki finał tygodnia zaczyna się już teraz i za chwilę się okaże, kto zdobędzie trofeum Radia SK2. Mam 20 waszych ulubionych nowych polskich hitów i numery, które dopiero będą hitami. Za chwilę m.in. nowość od Michała Szpaka, coś od Ani Karwan, od Bledki też coś dorzucimy. No i przy okazji sprawdzimy, co tam ciekawego usłychać u artystów. No Oskar Cyms na przykład ostatnio sobie zęba wybił, bo jakoś tak sobie ruszał mikrofonem, uderzył się w ząb i musiał do dentysty jechać, ale teraz jest już w pełnym uzębieniu jakby co. Wiktoria Kida i Oskar Cyms na 20. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: zawsze będzie.
1: Zebrało im się na wspominki, jak to za dzieciaka było, i nagrali o tym piosenkę. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski, miejsce 19 listy hitów Radia SK2. A teraz nowość, którą wczoraj osobiście przyniósł do naszego studia Michał Szpak. Wydał hit Maj. Lepiej późno niż wcale, do końca maja jeszcze 2,5 dnia. A o czym jest ten numer?
2: Ten numer opowiada trochę o tym, że często ludzie mówią: o, ale ci zazdroszczę takiego życia, możesz po prostu używać, być w wielu miejscach naraz, ale nie zdają sobie sprawy, jakim to jest kosztem, że to zawsze ma swój koszt, że tak naprawdę nie jesteś w stanie zbudować niczego trwałego.
1: A czy ten hit będzie trwały? Czy utrzyma się u nas przez wiele tygodni? To już od was zależy. Już teraz gramy Maj od Michała Szpaka. Głosujcie na ten numer w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

Co może być polskim hitem tego lata? Marisa w Radiu SK2, miejsce 17 gorącej polskiej dwudziestki. Marisa do tej pory była w cieniu innych artystów. Pisała m.in. dla Dody. Melodia ta, to jest jej robota. I dobrze, że w końcu napisała dla siebie, bo świat o niej usłyszał. A o tej artystce świat usłyszał w 2018 roku, kiedy wygrała Eurowizję Junior. To oczywiście Roxy Węgiel, która teraz szykuje się do wydania nowej płyty. Premiera już w połowie maja, a ostatnio wystąpiła na festiwalu w Sopocie. No i fani byli zachwyceni jej zdjęciami, jaką ona ma formę, jaką ona ma wysportowaną sylwetkę. No i w jednym z wywiadów zdradziła, że bardzo pracuje nad sobą, często chodzi na siłownię. Ale wokalna forma też jest, słuchajcie. Dowód już teraz, proszę bardzo. Roxy Węgiel w duecie z White'em 2115. Chciałam Ciebie więcej. To miejsce 16 gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2.

Mówi, że to jeden z najbardziej osobistych kawałków w jej karierze, o rozstaniu, o decyzji, która odmieniła jej życie i że to była dobra decyzja. Ania Karwan w Radiu SK2 i miejsce 15 gorącej polskiej dwudziestki. A teraz słuchajcie, wyciągamy kolejny hicior z debiutanckiej mini płyty Bledki. Z tego krążka znacie m.in. hit Dwa dni, który dobrze sobie u nas radzi. Jest wysoko w dzisiejszym notowaniu, nie zdradzam na którym miejscu. A teraz dokładamy kolejny kawałek Bledki. Tańcz, bardzo piątkowy, bardzo weekendowy, bardzo poprawiający humor. No to jedziemy z premierą.

0: Polska 20.
1: Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.
2: Mogłaś, mogłam, mogliśmy. 14.

0: Czujecie, jak przy tym numerze fajnie się będzie stało w kolejce przy budce z goframi? Bardzo wakacyjny Gips w Radiu SK2 i miejsce 13 naszej listy hitów to kawałek z najnowszego albumu Gipsa, Nurt. Premiera tego albumu odbyła się dzisiaj i to jest nowe otwarcie w karierze Gipsa, bo on nie tylko rapuje, ale też śpiewa. Z rapu skręca trochę w kierunku popowym. A teraz wystąpił w duecie z Igo. Igo dzisiaj, nie dzisiaj, jutro i pojutrze zagra koncerty na krakowskim Wawelu. A ja was zapraszam do Opola wspólnie z Rafałem Adamczakiem. Posłuchajcie.
1: Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki.
0: Właśnie dlatego nie

0: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce. Autopromocja.
1: Reklama. Stop! Kto tu pachnie truskawkami? Spałem Kielce! Mamy prawdziwy truskawkowy zawrót głowy. Bułka z truskawkami? Biorę! Ciasto jogurtowe z truskawkami? Oj, będzie dokładka! Torcik z truskawkami? Cudo! I pierogi z truskawkami i twarogiem? Ech! Smak lata? To Spałem Kielce! Truskawkowy zawrót głowy. Badaj, zanim wszystko zniknie. Dostępne w sklepach Społem i dobrych sklepach spożywczych. Społem, jakość wyższa od ceny.
2: Uwaga, uwaga! Sportowe wyzwanie na finisz funduszowego maja w Świętokrzyskiem. W niedzielę 31 maja wskakuj w buty i stań na starcie Świętokrzyskiego Biegu Europejskiego. Startujemy o 11 spod Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i biegniemy 5 km przez miasto, Legionową w stronę Stadionu Leśnego i z powrotem. Na mecie czekają medale i nagrody dla najlepszych. Poczuj sportowe emocje, sprawdź się i pokaż, na co cię stać. 31 maja, godzina 11, Świętokrzyski Bieg Europejski. 5 km czystej adrenaliny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
3: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
4: Ja? Nie.
3: Jak to?
4: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów, nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
5: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro, idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
6: Są chwile, które zostają z nami na zawsze. Pierwsza komunia, bierzmowanie, zaręczyny, ślub. W takich momentach liczy się symbol. W jubilerze Skorpion znajdziesz wyjątkową biżuterię, która podkreśli wagę każdej uroczystości. Złote i srebrne łańcuszki, medaliki, pierścionki zaręczynowe i obrączki ślubne. Elegancja, jakość, tradycja. Jubiler Skorpion. Podaruj bliskim coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienie na całe życie. Zapraszamy do naszych salonów. Skorpion. Biżuteria z sercem.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Rodzice, kotociaki zapraszają wasze dzieciaki. 30 maja od 11 do 18 w Galerii Echo Dzień Dziecka na mrucząco. Przyjdźcie po nagrody, zdjęcia z bohaterami bajek i ekstra zabawę w kocich strefach dla każdego. Tego dnia każdy będzie frajdę. Miau! Szczegóły na galeriaecho.pl.
9: Echo. Echo. Odpowiada każdemu.
8: I po reklamie.

Nastawcie się na deszcz, tak jak Lor śpiewa, bo w ten weekend burze przez Polskę będą przechodzić. Ale jest dobrze, nie jest wszystko źle. Weekend przecież się zaczyna, a to było miejsce 11 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. A takich sytuacji nie było od początku istnienia tego projektu. Po raz pierwszy mamy w tym roku, słuchajcie, dwa hymny męskiego grania. Pierwszy to hit Nareszcie, który już dwa razy był na szczycie gorącej polskiej 20, a teraz mamy drugi hymn męskiego grania, Tańczę. Jest też w internecie teledysk, którego reżyserem został Vito Bambino. On zrobił specjalny casting w mediach społecznościowych wśród swoich fanów, którzy musieli zatańczyć układ, żeby się dostać do teledysku. Teledysk nagrany, hit też nagrany, no i już teraz gramy premierowo na antenie Radia SK2. Drugi hymn męskiego grania w składzie Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia. Tańczę, fajne trąby tutaj mają. No to posłuchajmy.

0: Nowości, czyli nad czymś pracuje, a my odkrywamy dla was najlepsze nowe polskie hity i jak tylko coś fajnego od Metznera wyjdzie, to oczywiście, że my wam to zagramy. A za chwilę gram waszą ulubioną ósemkę tego tygodnia.
1: Gorąca polska dwudziestka radia.
2: Reklama. Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci. Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Masz głowę pełną pomysłów? Lubisz tworzyć, testować, konstruować? Na Politechnice Świętokrzyskiej przyszłość planujesz sam.
10: Zbudowałem drona.
11: Programuję dla najlepszych firm.
9: Brzmi dobrze? Dołącz do nas i zacznij swoją przygodę tu w Kielcach. Rekrutacja trwa. Odwiedź stronę tu.kielce.pl i wybierz dobry kierunek na Politechnice Świętokrzyskiej.
12: W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Superekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Superekspresie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
15: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Weronika Wawrzyczek, weekend w Kielcach przed nami. Mamy mnóstwo propozycji, jak ten czas spędzić. Przede wszystkim warto zajrzeć na Tor Kielce, ponieważ odbywa się tam driftingowa wiosna z Radiem SK. Oprócz tego wyjątkowy Dzień Dziecka szykuje Flypark Kielce. Jeśli macie ochotę na relaks, no to koniecznie zróbcie głośniej, bo w basenach tropikalnych zrelaksujecie się wręcz na maksa. Chillera jest gwarantowana.
17: Może się zakochać.

2. I już coraz bliżej szczytu, wspinamy się i czas na 8 najlepszych polskich hitów tego tygodnia, ale nowości oczywiście też będą. Dwie rozkręcające się polskie gwiazdy w jednym numerze. Fukaj połączył siły z Liwką, a ja się nazywam Łukasz Zduńczyk i zaczynam z wami weekend.

Na miejscu ósmym panowie, którzy wymyślili sobie idealną pracę, bo odwiedzają swoich fanów w domach, siadają na balkonie i grają ten numer, a fani w zamian za to dają im ciasto. Idealna współpraca. To Kuba i Kuba, stygnie lato. Poczujmy się jak w wakacyjny wieczór.

0: poleciał na Filipiny i wrócił z teledyskiem i z hitem Mrozu w Radiu SK2. To miejsce 7 gorącej polskiej dwudziestki, a teraz odkrywamy dla was kolejną nowość od bardzo mocnego duetu, bo oboje są teraz na fali. Fukaj, przypomnę, współautor waszego ulubionego hitu 2025 roku. Zabiorę ci tam w duecie z Vito Bambino. To był numer jeden podwójnej gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. I Livka, ta dziewczyna, przypomnę, na wokalu pojawia się w kawałkach Taco Hemingwaya. Wystąpiła razem z nim ostatnio na koncertach na PG Narodowym w Warszawie. Znacie ją też z hitu Obejmuje Noce, a teraz dołączyła do Fukaja i razem nagrali bardzo luźny wakacyjny hicior. Chyba zaczął się sezon na nagrywanie letnich kawałków. No i mamy to numer, który nas zachęca do tego, żeby łapać chwilę, żeby odpoczywać. Fukaj, Livka, Chce Więcej. To hymn projektu Enklawa. W ramach tego projektu artyści grają koncerty na ogródkach działkowych. A teraz premierowo w Radiu SK2.
1: Ostatnia noc na Pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: jest hitem od lutego i cały czas się nieźle trzyma. Tym razem na miejscu piątym Roxy Węgiel i Faust w Radiu SK2. A teraz kolejna nowość. Słuchajcie, mam wrażenie, że granie nowości w dzisiejszym notowaniu jest jak pakowanie walizki na wakacje, bo jest bardzo dużo letnich hiciorów i teraz kolejny hymn projektu Babie Lato. W ramach tego projektu dziewczyny grają na festiwalu Letnie Brzmienia, w tym roku w składzie Bella z zespołu Sorry Boys, Natalia Grosiak z Micromusic i młoda artystka Katia. I to już jest drugi hit promujący projekt Babie Lato. W takim składzie dziewczyny wystąpią w lipcu, sierpniu i wrześniu w największych polskich miastach, a teraz występują premierowo z tym numerem na antenie Radia SK2. Co chcę, to mam. Tak ten numer się nazywa, nie wiem jak wam to się kojarzy, ale mi się to kojarzy z takim słonecznym, wakacyjnym porankiem. Już w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki w SC2.
1: Jeśli będziesz tam, ja pójdę.

daleko stąd. Ona jest teraz daleko stąd. Bardzo wakacyjna bletka w Radiu SK2, która teraz właśnie na wakacjach wypoczywa. Nie wiem dokładnie, gdzie to jest, ale wiadomo, że to jest gdzieś za granicą. Jakiś egzotyczny kierunek, z tego co widzę na Instagramie. No to są egzotyczne widoki, jest basen, jest dużo słońca, jest hotel z dostępem do morza, czyli generalnie smażnik, nic nie robienie, odpoczynek i pewnie all inclusive. A w Radiu SK2 macie all inclusive z polską muzyką, z najlepszymi polskimi hitami. I my teraz otwieramy podium gorącej polskiej dwudziestki. Na miejscu trzecim Wiktor Waligura i jego 4 pory roku.

Jaki to piękny czas, że się weekend zaczyna. Najpiękniejszy moment tygodnia, piątkowy wieczór z najlepszymi polskimi hitami i to gorąca polska dwudziestka. Wiktor Waligura na miejscu trzecim, a na drugim spadający ze szczytu po dwóch tygodniach hymn męskiego grania. Ja się staram.

0: od dawna to wiem.
1: My od początku wiedzieliśmy, że jak taki skład zrobi wspólny numer, to musi być hicior i jest Zalia, Vito Bambino, Igor Herbut, czyli hymn męskiego grania. Po 2 tygodniach na tronie w końcu zrobili sobie przerwę, a teraz czas na wasz ulubiony hymn, hit ostatniego tygodnia. To jest gość wszechstronnie uzdolniony, bo jest znanym aktorem, kojarzycie go na pewno z ekranu, zagrał w wielu znanych polskich filmach. To Maciej Musiałowski, który też spróbował swoich sił w nagrywaniu piosenek i dobrze mu to wyszło, bo Flora to tego... To... Wiecie co, to może ja już zagram i nic nie będę mówił, co?
2: Gorąca polska dwudziestka, Radia Polska 2.
1: Po prostu Maciek Musiałowski na miejscu pierwszym. To jest kawałek o młodzieńczej relacji. Dłoni...

0: świetny aktor i świetny muzyk. Teraz to potwierdził Maciek Musiałowski i miejsce pierwsze gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Co o tym sądzicie? Chcecie, żeby na miejscu pierwszym został, czy może lepiej, żeby spadł? To wszystko w waszych rękach. Głosujcie i słuchajcie gorącej polskiej dwudziestki w każdy piątek po godzinie 18, także za tydzień. I to będzie szczególne notowanie, słuchajcie, bo poprowadzę go specjalnie ze święta polskiej piosenki, bo Radio SK2 będzie na festiwalu w Opolu i już w piątek wspólnie z Rafałem Adamczakiem już od godziny 13 będziemy prowadzili program z Opola i będą gwiazdy, będzie się działo na naszej antenie. Warto słuchać Radia SK2 na festiwalu w Opolu i warto też nas obserwować na Instagramie SK2.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.
1: Reklama.

0: Zapraszają wasze dzieciaki. 30 maja od 11 do 18 w Galerii Echo Dzień Dziecka na mrucząco. Przyjdźcie po nagrody, zdjęcia z bohaterami bajek i ekstra zabawę w kocich strefach dla każdego. Tego dnia każdy będzie frajdę miał. Szczegóły na galeriaecho.pl.
1: Echo. Echo odpowiada każdemu.
2: Uwaga, uwaga! Sportowe wyzwanie na finisz funduszowego maja w Świętokrzyskiem. W niedzielę 31 maja wskakuj w buty i stań na starcie Świętokrzyskiego Biegu Europejskiego. Startujemy o 11 spod Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i biegniemy 5 km przez miasto, Legionową w stronę Stadionu Leśnego i z powrotem. Na mecie czekają medale i nagrody dla najlepszych. Poczuj sportowe emocje, sprawdź się i pokaż, na co cię stać. 31 maja, godzina 11, Świętokrzyski Bieg Europejski. 5 km czystej adrenaliny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
3: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: I po reklamie.

Sorry Boys w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, u nas 100% polskiej muzy. Ważne przypomnienie dla fanów piłki nożnej. Jutro finał Ligi Mistrzów PSG kontra Arsenal o godzinie 18. Także panowie, to jest dobry moment, żeby wynegocjować oglądanie tego meczu z kumplami. Warto zrobić jakąś strefę kibica. A już teraz w Radiu SK2 romantyk Stachurski o tym, co da swojej dziewczynie, żeby mu pozwoliła ten mecz obejrzeć.

0: Maryla Rodowicz i Krzysiek Zalewski jadą pociągiem razem z nami w kierunku domu. Zaczynamy weekend. To są najlepsze polskie hity w Radiu SK2. A do waszego przedziału teraz dołącza Antonina Van Dessel i ona będzie wam dobrze grała. Co tu będzie ciekawego? Big day w dzień gorącego lata, także już się powoli na wakacje nastawiamy.
1: Reklama.
2: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Uwaga, uwaga! Sportowe wyzwanie na finisz funduszowego maja w Świętokrzyskiem. W niedzielę 31 maja wskakuj w buty i stań na starcie Świętokrzyskiego Biegu Europejskiego. Startujemy o 11 spod Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i biegniemy 5 km przez miasto, Legionową w stronę Stadionu Leśnego i z powrotem. Na mecie czekają medale i nagrody dla najlepszych. Poczuj sportowe emocje, sprawdź się i pokaż, na co cię stać. 31 maja, godzina 11, Świętokrzyski Bieg Europejski. 5 km czystej adrenaliny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
4: Jedziemy!
5: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Weronika Wawrzczego, dzień dobry, Mam dla Was propozycję na wyjątkowy Dzień Dziecka. 31 maja Flypark Kielce zaprasza na całodniową dawkę aktywnej rozrywki. Przeniesiecie się do świata dzikiej przygody.
12: Mnóstwo atrakcji właśnie w tym klimacie. Przejażdżka autem w stroju prawdziwego dzikiego kota. Wielka piniata tygrys. Warsztaty kreatywne. Modelowanie balonu. Dzikie tatuaże.
11: Zaprasza Katarzyna Szymańska.
13: Na zegarach punktualnie godzina 20 w ostatni piątek maja. Tu Antonina Van Dessel, Radio SK2, gdzie gramy wam najlepsze polskie hity, które na pewno wprowadzą was w dobry nastrój na weekend. No bo piątek, piąteczek, piątunio, więc odpalamy weekend z najlepszymi polskimi hitami. No to co?

Big Dave, dzień gorącego lata w Radiu SK2. No i właśnie, gdzie to lato, bo coś pogoda za oknem trochę nam się popsuła i nie przypomina za bardzo tej letniej, no i nawet nie wiosennej. I sprawdziłam prognozy pogody na weekend i one nie są optymistyczne. Ma być deszczowo w wielu miejscach w kraju. Wiecie, deszcz jest potrzebny. No i wiem, że wszyscy mają krzywe minki. Tutaj na radiowych korytarzach wszyscy narzekają, że weekend, że będzie padać. No ale słuchajcie, szukamy plusów. Raz, że deszcz jest potrzebny, a dwa, że wiecie, że jak deszcz popada i będzie w miarę ciepło, no to takie majowo-czerwcowe grzyby, no jak znalazł, więc szukamy pozytywów, jak najbardziej. A my w piątkowy wieczór lecimy dalej z najlepszą polską muzyką w SC2. SK2. I dla wszystkich grzybejarzy, Dominik Dudek, od kiedy jesteś?

0: Wehikuł czasu.
1: I ach, jaki dobry to był numer D-Love i ich Irish, a za chwilę też bardzo dobry numer. Słuchajcie, klasyk z lat 80. Lombard i ich Gołębi Puch, który jest jednym z największych przebojów polskiego rocka lat 80. Słowa do tego numeru napisała wokalistka grupy Lombard, ówczesna wokalistka Małgorzata Ostrowska, która później rozpoczęła karierę solową, a kompozytorem jest lider grupy, czyli Grzegorz Stróżniak. Numer zadebiutował w 1985 roku, no i szybko stał się wizytówką zespołu. Z numerem było związane też małe avanti, dlatego że Małgorzata Ostrowska, kiedy poszła w karierę solową, nadal wykonywała niektóre numery zespołu Lombard, w tym właśnie Gołębi Puch, a kompozytor toczył boje, no i przez pewien czas Gosia nie mogła śpiewać tego numeru, ale również Mam dość czy Słów na murze. No i właśnie w 2021 roku zapadł wyrok sądu, że wokalistka może bez pytania o zgodę kompozytora wykonywać te numery. Piosenka Gołębi Puch, którą za chwilę usłyszycie na antenie Radia SK2 zespołu Lombard z tekstem Małgorzaty Ostrowskiej, to emocjonalny utwór o trudnym rozstaniu, żalu i bolesnym procesie zapominania. Więc już teraz u nas, nie będę gadać dalej, posłuchajmy po prostu. Lombard, Gołębi Puch w Radiu SK2.

0: To była świeżynka od Macieja Skiby i jego numer wołam w Radiu SK2. Słuchajcie, dzisiaj mamy piątek, czyli człowiek już jest jedną nogą w weekendzie, no a ja jestem jedną nogą w migrenie, niestety. Bo chyba oficjalnie zostałam meteopatką. Brzmi to, jakbym po prostu została jakąś czarownicą. Wystarczy, że ciśnienie zrobi fikołka i moja głowa mówi nie, dzisiaj nie będzie życia i dzień zmarnowany. Więc wszystkim migrenowcom i pogodowym czujnikom w ludzkiej postaci mówię, łączę się z wami w bólu totalnie. Bo kiedyś śmiałam się z tekstów, jak ktoś mówił, że będzie deszcz, bo boli mnie głowa. Dzisiaj kompletnie się z tego nie śmieję, rozumiem to w 100%. No i teraz pytanie do was, drodzy słuchacze, bardziej doświadczeni. Jakie macie patenty? Co robić, jak żyć i czy da się przeżyć piątek bez zasłaniania wszystkich okien i bez migreny? Czekam na wasze rady na radiowym messengerze. Piszcie i nagrywajcie głosówki, bo to jest coś strasznego. No nie da się tak żyć. A żeby rozkręcić się trochę w ten piątek, za moment u nas muzycznie bardzo dobrze i w klubowym klimacie Wet Fingers Hi-Fi Superstar w SK2.
1: SK2. Autopromocja.
2: Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka? Znałęczowa.
4: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
5: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
5: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
6: Strzela koń na biegunach.
4: SK2. Najlepsze polskie hity.
5: Najlepsze, bo polskie.
4: Autopromocja.

0: Na kilka chwil przed godziną 21 w piątkowy wieczór w Radiu SK2 Lady Punk, Mała Wojna. A po 21 dalej najlepsze polskie hity w Radiu SK2 oczywiście i na początek Anita Lipnicka, Igo, Agnieszka Chylińska. Także słuchajcie, zapowiada się bardzo dobrze w piątkowy wieczór, więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwileczkę.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
2: Weronika Wawrzyk, na początek krótka przypominajka o strefie E1 Gokart przy ulicy Ściegiennego. Jeśli macie ochotę na dawkę adrenaliny i może troszeczkę konkurencji ze swoimi znajomymi, wpadajcie tam koniecznie. Są też tandemy, na których możecie pojeździć sobie w parach. I przypomnę jeszcze o parku rozrywki i alei miniatur Sabbat Kraj. No tam wystarczy wam jeden dzień, żeby zwiedzić wszystkie zakątki naszego pięknego świata.
0: I mamy godzinę 21 w piątek 29 maja. Ja nazywam się Antonina Wandesel. Mówię wam już piątkowy dobry wieczór, weekendowy dobry wieczór, bo zaczynamy weekend, przypominam. No to jest Radio SK2, gdzie gramy wam najlepsze polskie hity. No i rozmawiamy sobie o tym, co pomaga na migrenę. I wy mi tutaj piszecie, więc po 21 podzielę się radami dla wszystkich tych, którzy tak jak ja walczą z migreną przy zmianie pogody. Dobry wieczór jeszcze raz i na początek Anita Lipnicka. Jedziemy.

I tak właśnie gramy wam w Radiu SK2 wieczorową porą. W piątek to była Ewelina Lisowska w stronę słońca. Na radiowym messengerze łączą się ze mną wszyscy meteopaci, wszyscy, którzy mają migreny i piszecie mi, jakie macie rady na ten okropny ból głowy, który po prostu, ach, aż głowa pęka. No i słuchajcie, nasza słuchaczka Ania, która mieszka w Rotterdamie i słucha Radia SK2, poleciła mi, żeby jak tylko zacznie boleć, brać tabletki przeciwbólowe i robić zimne okłady i że to bardzo dobrze pomaga. Słuchaczka Paulina też napisała o zimnych okładach, ale żeby kłaść sobie coś zimnego na kark, tego nie próbowałam, a słuchajcie, już kolejna osoba o zimnych okładach, więc koniecznie, myślę, że warto spróbować. Słuchacz Kamil napisał, że warto wziąć ciepłą kąpiel, a słuchaczka Kasia z Torunia napisała, że pomaga zjedzenie czegoś słodkiego, czyli macie różne patenty, no i na pewno będę wszystkie testować, no bo jak żyć? No jak żyć? Z muzyką oczywiście, która jest w Radiu SK2 i ona pomaga najlepiej na migreny, tak słyszałam. A teraz u nas Kobra Nocka, kocham cię jak Irlandię, żeby te migreny wszystkie się wyciszyły.

0: Ale to był dobry numer Mrozu i jego miliony monet. A ja mam pytanie do tych, którzy wychowali się na bajce, filmie Toy Story. Pamiętacie ten moment, kiedy byliście przekonani, że zabawki naprawdę ożywają, gdy nikt nie patrzy? No to mam dobrą wiadomość. Ten świat właśnie wraca. W aplikacji naszej starszej siostry Radia SK i na sk.pl działa już SK Toy Story Radio. I to wyjątkowa stacja, w której zabawki nadają własne komunikaty, są newsy spod łóżka i alarmy przed sprzątaniem pokoju. Wszystko z okazji Dnia Dziecka i premiery filmu Toy Story 5 Disneya i Pixara, który odbędzie się 17 czerwca. Koniecznie wbijajcie i słuchajcie SK Toy Story Radio w apce Radia SK i na sk.pl. Usłyszycie tam DJ-ów z Radia SK i z Radia SK2. No i może też usłyszycie mnie, panią Lampkę, kronikarkę. Serdecznie zapraszamy. Tam są same hity Disneya i naprawdę mega radio. Pamiętajcie, SK Toy Story Radio. Posłuchajcie, nie tylko dla małych.
1: SK2.
0: A muzycznie teraz w SC2 Zalia i jej Diament w piątkowy wieczór.

Ale dobrze, gramy wam w tym Radiu SK2 w piątkowy wieczór. To była Cleo i jej kolory lata. Ja sprawdziłam kalendarz świąt nietypowych i dzisiaj mamy Europejski Dzień Sąsiada. I to jest taki jedyny dzień w roku, kiedy można legalnie zastanowić się, jak właściwie ma na imię człowiek, który od 5 lat mieszka drzwi obok. Sąsiedzi to w ogóle taka wyjątkowa relacja, bo wiecie o sobie wszystko, ale jednocześnie nic. Nie znacie imienia, ale wiecie, że na przykład w środę była kłótnia, w czwartek przyszła nowa kanapa, a pies boi się odkurzacza, a dzisiaj na obiad to było spaghetti. Może więc tak pomyślałam sobie, że dzisiaj warto powiedzieć sąsiadowi dzień dobry, uśmiechnąć się albo podziękować za odebranie paczki. No bo wiecie, dobry sąsiad jest jak Wi-Fi. Najbardziej doceniasz go wtedy, kiedy nagle go zabraknie.

Na zegarach za moment godzina 22. To była Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. Oj, dziewczyno! Po 22. SK2 w piątkowy wieczór nie zwalnia tempa i leci dalej z najlepszymi polskimi hitami. Na początek Mysłowic, Kwiat Jabłoni i Manam, więc zostańcie z nami, bo potem playlista jeszcze bardziej rozkręca się na grubo. Antonina Wandesel, wysyłam wam piątkowe wieczorne buziaki. Dobrego weekendu, trzymajcie się i pa!

0: SK Kielce News.
1: Wiktor Jakmicik, witam naszych słuchaczy. Dziś w studiu Radia SK razem ze mną Miłosz Malec, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Kielce. Będziemy rozmawiać o młodzieżowej polityce.
2: Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału w dzisiejszej audycji. Ja jestem uczniem 3 ELO i serdecznie wszystkich pozdrawiam.
1: Młodzieżowa Rada Miasta jest powołana na 2-letnią kadencję. Nowa kadencja rozpoczęła się w minionym roku. Jak się okazało, frekwencja na zeszłorocznych wyborach była rekordowa.
2: Tak, nasza kadencja, wybory do 5. kadencji Młodzieżowej Rady Miasta, bo w tym roku jest 10-lecie powstania, ponieważ powstała ona w 2016 roku, odbyły się 5 grudnia 2025 roku, natomiast pierwsza inauguracyjna sesja miała miejsce 11 grudnia też zeszłego roku. Może zacznę od frekwencji, ponieważ ona w 5. kadencji była naprawdę rekordowa, ponieważ wyniosła prawie 67%. W wyborach wziął udział bardzo dużo osób, ale w tym roku, w tej kadencji też była, powiedzmy, nagroda za udział w wyborach, ponieważ 3 szkoły ponadpodstawowe, które brały udział właśnie w wyborach, otrzymały 6 tysięcy złotych na realizację młodzieżowego budżetu obywatelskiego, który właśnie już teraz zaczyna działać. Już uczniowie tych 3 szkół mogą składać projekt.
1: Mówisz tutaj o wyborach i właśnie przy tych wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta się zatrzymajmy i powiedzmy sobie, jak wyglądają te wybory?
2: Wybory zaczynają się od tego, że od zarządzenia prezydenta miasta Kielce, który właśnie zarządza te wybory. Każda od tamtego też roku po zmianie statutu Młodzieżowej Rady Miasta Kielce została wprowadzona zmiana, iż okręgi wyborcze są obligatoryjnie tworzone we wszystkich szkołach ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest miasto Kielce, i wszystkie szkoły właśnie te ponadpodstawowe utworzyły okręgi i mogły też to zrobić inne szkoły ponadpodstawowe, których miasto nie jest organem prowadzącym, i też to zrobiły. Mamy też radnych na przykład z TEBU, czy ze szkoły Reja, czy z Werne, za co też jesteśmy bardzo wdzięczni, że szkoły te właśnie też chciały wziąć udział w tych wyborach. I na każde 300 uczniów w danej szkole przypada jeden mandat do Młodzieżowej Rady Miasta Kielce. Następnie chętni uczniowie zgłaszają swoje kandydatury, prowadzą kampanię wyborczą, potem odbywają się wybory, które są oczywiście tajne, równe, i powoływana jest komisja wyborcza spośród uczniów szkół, ponieważ wszystko robi młodzież, i po prostu osoby są wybierane, potem jest stworzone oczywiście zarządzenie z nowymi radnymi i tak powstaje kolejne kadencje Młodzieżowej Rady Miasta.
1: Czym Młodzieżowa Rada Miasta się zajmuje?
2: Głównym celem statutowym Młodzieżowej Rady Miasta jest głównie aktywizacja młodzieży. My też opiniujemy uchwały Rady Miasta, które dotyczą młodzieży. Jesteśmy też po prostu organem opiniodawczym dla prezydenta, dla Rady Miasta, dla Urzędu Miasta, więc wszystkie rzeczy, które właśnie dotyczą młodych osób, są z nami konsultowane. Tworzymy też działania dla młodych, robimy różne akcje, włączamy się w akcje miejskie, ale też niekoniecznie, bierzemy udział w różnych projektach, w wyjazdach, także naprawdę bardzo dużo się dzieje.
1: A jakie działania, bo mówisz właśnie o działaniach, jakie prowadzi Młodzieżowa Rada Miasta, to powiedzmy sobie może teraz, jakie te działania prowadzone są właśnie w tym roku?
2: Od tej kadencji bardzo mocno włączamy się w tworzenie strategii młodzieżowej miasta Kielce, która jest bardzo obszernym dokumentem. Jesteśmy już na, można powiedzieć, końcowym etapie konsultacji roboczych, za niedługo dokument wyjdzie do konsultacji społecznych. Jest to dokument oparty o 1000 odpowiedzi w ankietach, w których młodzież wskazywała bardzo różne rzeczy, od rynku pracy, przez szkoły, przez miejsca bezpieczne, niebezpieczne dla młodzieży, przez aktywizację. Także objęło to bardzo szeroki zakres działań. Jest to też bardzo ważny strategiczny dokument dla miasta, który właśnie się tworzy. Bierzemy udział w tym. Stworzyliśmy też diagnozę młodzieżową w tamtym roku, która właśnie przyczyniła się też do powstania strategii. Włączamy się w akcję na przykład Magicznego Grudnia, organizowaną przez Urząd Miasta Kielce. Oczywiście jesteśmy bardzo aktywni w działaniach Urban Labu, nagrywamy podcasty w Urban Labie, nasi radni też tam są, biorą udział w projektach. Tworzymy również na przykład gry miejskie, które miały miejsce ostatnio na jarmarku wiosennym. Przyjmujemy go gości z zagranicy w ramach różnych projektów międzynarodowych, których jest naprawdę sporo i my też przyjmujemy gości, ale my też mamy możliwość pojechania do nich i zobaczenia, jak ta polityka młodzieżowa jest robiona w innych krajach, w innych miastach, w innych częściach Europy, za co też jesteśmy bardzo wdzięczni. Bierzemy udział w różnych konsultacjach krajowych, na przykład w Sejmie z panią Rzecznik Praw Dziecka w sprawie nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, która też dotykała młodych osób. Także działań jest naprawdę bardzo dużo. Robimy też takie działania, których może nie słychać, prawda? Stworzyliśmy akcję, którą młodzież bardzo lubi w Kielcach, czyli międzyszkolną pocztę walentynkową, która jest robiona w walentynki i młodzież z różnych szkół w Kielcach ma możliwość przesyłania między szkołami, które oczywiście biorą udział w akcji, kartek walentynkowych. Także też takie bardzo miła akcja na Święto Zakochanych.
1: Wymieniłeś bardzo wiele aktywności, którymi się zajmuje Młodzieżowa Rada Miasta Kielce. To teraz może powiedzmy sobie, jak wygląda ta współpraca miasta właśnie z Radą?
2: Współpraca miasta aktualnie jest wręcz powiem w doskonałej formie z miastem i z Młodzieżową Radą Miasta. Konsultujemy różne rzeczy ze sobą, spotykamy się dosyć często, nasz głos jest wysłuchiwany, nie musimy robić specjalnych spotkań, żeby nas wysłuchiwano, po prostu jesteśmy, że tak powiem, na bieżąco z tym, co się dzieje w sprawach młodych. Współpraca z samorządem jest też bardzo mocno doceniona na arenie międzynarodowej, ponieważ została ona bardzo mocno doceniona i wyszczególniona w aplikacji Miasta Kielce do tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2029, gdzie właśnie współpraca z samorządem została dodana na bardzo duży plus, ponieważ nie wszędzie tak jest jak u nas, że młodzież jest aż tak wysłuchiwana i rzeczywiste problemy, czy jakieś rzeczy, które młodzież napotyka, są rozwiązywane, wysłuchiwane po pierwsze też. Jesteśmy brani jako partnerzy w rozwoju miasta, nie tylko po prostu głos, który powiedzmy sobie gdzieś tam jest.
1: Czyli możemy powiedzieć, że Młodzieżowa Rada Miasta ma realny wpływ na to, co dzieje się w mieście.
2: Tak, oczywiście Młodzieżowa Rada ma realny wpływ, ponieważ przez nasze działania czy konsultacje wpływamy na decyzje miasta. Także to jest bardzo duży wpływ. Jesteśmy za to też bardzo wdzięczni, ponieważ to też współpraca z miastem nam to umożliwia, że mamy taki wpływ. Mamy taki wpływ też poprzez Urban Lab, w którym możemy tworzyć różne inicjatywy, czy projekty, czy to akcje takie jak Młodzieżowy Budżet Obywatelski, który jest pilotażem w tym roku. Tak jak wcześniej wspomniałem, 6 tysięcy złotych otrzymały 3 szkoły z najwyższym wynikiem w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta frekwencyjnym. I właśnie teraz rusza zgłaszanie projektów. Młodzież w tych szkołach ma szansę pisać te projekty, miała warsztaty z pisania tych projektów, także wie, jak to robić, a potem po prostu realizować te inicjatywy, które stworzą właśnie w tych projektach. I to też jest daje bardzo duże poczucie sprawczości, ponieważ jak wykazała nasza diagnoza młodzieżowa, bardzo mała część młodzieży w Kielcach, około 2% młodzieży w Kielcach około wykazuje, że ma poczucie wpływu, no a reszta niestety nie ma takiego poczucia. Przez takie akcje właśnie możemy to poczucie budować i tworzyć tą możliwość działania.
1: Jakie Młodzieżowa Rada Miasta ma oczekiwania?
2: No to jest dosyć, nie jest takie łatwe pytanie, oczywiste, ale główne oczekiwania, no to na pewno współpraca z miastem, wysłuchiwanie, no ale nie mogę tego nazwać oczekiwaniami, ponieważ jakby współpracujemy i jesteśmy wysłuchiwani. Co do oczekiwań, może po prostu, żeby było jak najwięcej ciekawych projektów, dużo fajnych akcji i uczestników też tych akcji.
1: Jeszcze na chwilkę tak, zatrzymamy się przy tej Młodzieżowej Radzie Miasta. Wiemy, że w innych miastach ona również funkcjonuje, ale czy ona funkcjonuje podobnie do tej, którą mamy w Kielcach, czy może je czymś się różni?
2: To jest, nie jest łatwe pytanie, ponieważ Młodzieżowe Rady Miasta są tworzone przez różne miasta, gminy, powiaty, ponieważ oni mogą to stworzyć, ale oni to czasami tworzą, to tylko zostaje na papierze, prawda? A u nas w Kielcach jest to stworzone, działa, jest wysłuchiwane, działa bardzo prężnie i to też jest bardzo dużym wyróżnieniem, ponieważ na pewno nie wszystkie młodzieżowe rady tak prężnie działają. Jest to zależne od różnych uwarunkowań finansowych czy współpracy z samorządem, więc jest to bardzo ciężkie do ocenienia, ale myślę, że nasza jest jedną z bardziej prężnie działających, choćby poprzez projekty międzynarodowe, których mamy naprawdę dużo. Teraz zaczynamy kolejny projekt Youth Labs, gdzie będziemy gościć młodzież z różnych krajów Europy, między innymi Łotwy, Irlandii, Portugalii czy Włoch. Także takie projekty też są takim możliwością wyróżnienia się na tej arenie, ale też tak jak wspominałem, ta Europejska Stolica Młodzieży, ponieważ Młodzieżowa Rada Miasta też ma swój udział w tym, bo to poprzez jej działania, czy działania Młodzieżowe Miasta razem z Urban Labem, zostaliśmy zakwalifikowani do drugiego etapu tego konkursu. Jesteśmy jednym z 5 krajów w Unii Europejskiej, który właśnie ma możliwość aplikowania do kolejnych etapów i oczywiście to robimy.
1: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
3: GeoFestival jak zawsze zapowiada się wyjątkowo, natomiast przede wszystkim w tym roku dokonaliśmy znaczącej zmiany związanej z terminem, ponieważ w poprzednich latach, czyli przez 4 edycje, GeoFestival odbywał się we wrześniu, niejako na zakończenie tego sezonu turystycznego, a my postanowiliśmy w tym roku zmienić tą formułę, żeby właśnie GeoFestival rozpoczynał sezon turystyczny, bo mamy w naszym mieście naprawdę wiele atrakcyjnych miejsc, które warto odwiedzić i chcemy je mocno wypromować i zachęcić osoby spoza naszego miasta do tego, żeby w Kielcach się pojawili. Nawet jeżeli nie będzie to możliwe w tym terminie majowym, bo wtedy będzie odbywał się GeoFestival, to wierzymy głęboko, że ta wieść rozniesie się bardzo szerokim strumieniem i w kolejnych tygodniach, w kolejnych miesiącach, czyli w wakacje, duża liczba turystów do naszego miasta przyjedzie, bo GeoFestival skupia się wokół 3 takich lokalizacji, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, ale oczywiście nam bardzo na tym zależy, żeby tych turystów było jeszcze więcej. Czyli Kadzielnia, czyli Wiecznia, Centrum Geoedukacji i Ogród Botaniczny to oczywiście są te 3 lokalizacje, w których skupia się GeoFestival. Mamy wyjątkowe miasto, mamy miasto, w którym znajduje się 5 rezerwatów przyrody i bardzo nam na tym zależy, żeby ten potencjał bardzo mocno wykorzystywać. Formuła nie zmieni się, ponieważ podobnie jak to było chociażby w roku poprzednim, chcemy zaprosić mieszkańców i osoby spoza Kielc do tego, żeby wzięły udział w GeoFestiwalu w 2 weekendy. Pierwszy weekend, czyli będzie to przedostatni weekend maja, będzie poświęcony Kadzielni, natomiast ten drugi weekend to tradycyjnie sobota Wiecznia i Centrum Geoedukacji, natomiast w niedzielę spotykamy się rodzinnie w Ogrodzie Botanicznym.
1: Wspomniał już Pan o miejscu i o czasie, w którym odbędzie się GeoFestival, a teraz powiedzmy sobie, jakie atrakcje będą czekać na odwiedzających.
3: Tych atrakcji będzie bardzo dużo, my nie chcemy jeszcze wszystkich zdradzać, ponieważ to sobie zaplanowaliśmy na najbliższe dni zgodnie z naszym takim harmonogramem działań promocyjnych, natomiast oczywiście formuła będzie dosyć podobna, jeżeli chodzi o kształt całego GeoFestivalu, czyli przede wszystkim Kadzielnia. Wiemy, że to jest miejsce poświęcone przede wszystkim takim działaniom o charakterze mocno sportowym i to chcemy, będziemy chcieli jeszcze mocniej wyeksponować, czyli oprócz tyrolki, oprócz Via Ferraty, z której będzie można skorzystać, to oczywiście też mocne wykorzystanie potencjału naszego skateparku oraz pump tracku, który znajduje się nieopodal w Parku Baranowskiego, w Parku Baranowskim, więc tutaj zaplanowaliśmy szereg atrakcji, które będą, myślę, że bardzo ukierunkowane dla osoby, które lubią spinaczkę, które lubią wędrówki górskie, ale także osoby, które lubią jeździć na rowerze, rolkach, czyli przede wszystkim kierujemy te działania do młodszej grupy naszych mieszkańców i turystów i sądzimy, że tutaj będzie naprawdę dużo rzeczy fajnych się działo. Oprócz tego oczywiście pamiętamy o tym, jaki jest charakter funkcjonowania na co dzień Kadzielni, amfiteatru, więc może nie w samym amfiteatrze, ale tuż obok niego planujemy też działania o charakterze kulturalnym, żeby tutaj też zachęcić jeszcze większe grono osób, które może niekoniecznie ma tego bakcyla sportowego do tego, żeby pojawili się na Kadzielni, ale to też działania związane z turystyką, które będą szeroko wykraczały poza charakter samej Kadzielni, czyli oczywiście kolejna 25 organizowana z PTTK i tutaj wiemy, że to zainteresowanie jest już bardzo duże, bo zapisy trwają i wszystkich gorąco do tego zachęcamy, więc Kadzielnia będzie mocno aktywna. Wiecznia, oczywiście kolejny weekend, tu już działania bardziej o charakterze rodzinnym, będziemy dużo przekazywać ciekawostek na temat geologii, na temat tego, jak funkcjonowało nie tylko nasze miasto wiele lat temu i tutaj tych atrakcyjnych warsztatów nie zabraknie. Oczywiście do tego dokładamy też chociażby działania związane z jogą, która też się cieszy bardzo dużą popularnością. No i niedziela, Ogród Botaniczny, czyli zakończenie GeoFestivalu, to już bardzo ukierunkowane na całe rodziny. Zachęcamy do tego, żeby pojawić się z dziećmi, żeby zabrać swoją babcię, swojego dziadka, bo tych atrakcji będzie kulturalno, artystyczno, ale ale też takich społecznych bardzo dużo. Oczywiście mocno trzymamy kciuki za pogodę, bo to jest najważniejsze, żeby ta pogoda była dobra, natomiast będziemy starali się, podobnie jak w latach poprzednich, wykorzystać cały potencjał i przestrzeń ogrodu botanicznego. Będzie także oczywiście scena, na której będzie się działo wiele atrakcyjnych wydarzeń, więc ramowo będzie wyglądało to dosyć podobnie, ale zawsze dbamy o to, żeby dokładać kolejne fajne elementy i nie inaczej będzie w tym roku. Natomiast to póki co jest owianą lekką nutką tajemnicy, ale spokojnie będziemy zdradzać te poszczególne tajniki w najbliższych tygodniach, żeby pokazywać, jakie jeszcze niespodzianki przygotowaliśmy dla osób, które będą chciały wziąć udział w GeoFestiwalu.
4: SK Kielce News.
5: To mam takie właśnie pierwsze pytanie. Kiedy jest początek? Kiedy był początek tej sprawy, tych działań właśnie prokuratury związanej ze śmiercią 20-letniego Wiktora?
6: Ta sprawa zaczęła się już w 2021 roku. Mówimy tu o postępowaniu, które pierwotnie prowadzone było w prokuraturze rejonowej Kielce Wschód w Kielcach. To postępowanie zostało zakończone w taki sposób, że decyzja w zakresie doprowadzenia na mowę przez udzielenie pomocy do targnięcia się pokrzywdzonego na własne życie prokurator rozstrzygnął, wydając postanowienie o umorzeniu postępowania w tym zakresie. Natomiast odrębnie prowadzone było postępowanie w zakresie dotyczącym narażenia pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. To postanowienie o umorzeniu postępowania w zakresie doprowadzenia do targnięcia się na własne życie zostało przez rodzinę zmarłego pokrzywdzonego zaskarżone. Sąd rejonowy w Kielcach, rozpoznając to zażalenie, uznał, że ta decyzja była co najmniej przedwczesna, że kompleksowo powinna być cała sprawa rozpatrzona w ramach w zasadzie jednego postępowania. Sprawa wróciła do prokuratury, natomiast na tamtym etapie wyłączono prokuraturę rejonową Kielce Wschód w Kielcach od prowadzenia tego postępowania i przekazano sprawę do prokuratury rejonowej w Sandomierzu. Powodem takiego działania prokuratury okręgowej było to, że kieleckie prokuratury korzystały z opinii biegłych zatrudnionych w tym szpitalu kieleckim, którego dotyczyło to postępowanie, czyli tego szpitala, w którym przebywał pacjent przed śmiercią. Natomiast prokuratura rejonowa w Sandomierzu nie korzystała z tych biegów, dlatego obiektywnie rzecz biorąc nie było przesłanek do tego, żeby ta prokuratura nie mogła prowadzić tego postępowania. W toku tego postępowania jeszcze w 2022 roku prokuratura rejonowa w Sandomierzu powołała zespół biegłych lekarzy do oceny zachowania personelu medycznego, bo mówimy tu nie tylko o lekarzach, ale szeroko o personelu medycznym zajmującym się tym pacjentem w trakcie jego pobytu w szpitalu w Kielcach w lipcu 2021 roku. Po 3 latach uzyskaliśmy opinię zespołu biegłych w tym zakresie w oparciu o ten komplet materiałów dowodowych, na który składają się przede wszystkim zeznania świadków, dokumentacja medyczna, czy na przykład zabezpieczony monitoring, a którego zwieńczeniem jest właśnie opinia zespołu biegłych psychiatrów, prokurator zaczął od lutego bieżącego roku wydawać postanowienie o przedstawieniu zarzutów i łącznie wydał takich postanowień 10, to jest w stosunku do 10 osób. Mówimy w tym przypadku o 6 lekarzach, którzy prowadzili proces leczenia tego pokrzywdzonego, o 3 osobach personelu pielęgniarskiego oraz o zastępcy dyrektora tej placówki służby zdrowia, którego, w zakresie którego obowiązków leżało zabezpieczenie procedur medycznych w taki sposób, aby były one zgodne z przepisami prawa. Wszyscy lekarze usłyszeli zarzut związany z narażeniem pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i wskutek tego nieumyślnego spowodowania śmierci pacjenta. Jeżeli chodzi o personel pielęgniarski, to 2 z tych osób usłyszały zarzut również narażenia pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz nieumyślnego spowodowania śmierci tego pacjenta. 3 z tych osób dodatkowo jeszcze oprócz tego zarzutu usłyszała zarzut związany z fałszowaniem dokumentacji medycznej, a ostatnia czynność związana z przedstawieniem zarzutu dotyczyła zastępcy dyrektora tej placówki służby zdrowia, który dodatkowo oprócz tego, że odpowiadał za narażenie pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz nieumyślne spowodowanie śmierci, odpowiedzialność tą ponosi dodatkowo jako funkcjonariusz publiczny, no z racji tego, że pełni funkcję kierowniczą w publicznej placówce służby zdrowia. W toku przesłuchania przed prokuratorem wszyscy podejrzani nie przyznali się do stawianych im zarzutów. i wszyscy skorzystali też z prawa do odmowy składania wyjaśnień.
5: A jakie są teraz dalsze procedury? Jak to będzie wyglądało? Czy może kolejne osoby są brane pod uwagę, żeby usłyszeć zarzuty, czy na ten moment sprawa jest wyjaśniona?
6: Na chwilę obecną prokurator przystąpi do tak zwanych końcowych czynności śledztwa. Mam tu na myśli to, że prokurator wyznaczy obecnie termin końcowego zaznajomienia się z aktami sprawy dla podejrzanych, bo podejrzani taki wniosek złożyli. I po zaznajomieniu się z aktami sprawy podejrzani i ich obrońcy będą mieli jeszcze 3 dni na zgłaszanie ewentualnych wniosków dowodowych. Jeżeli takie wnioski dowodowe w tym terminie zostaną złożone, to będą musiały być rozpoznane przez prokuratora. W zależności od zakresu tych wniosków i od decyzji prokuratora w przedmiocie tych wniosków, albo postępowanie będzie kończone decyzją merytoryczną, w tym przypadku w formie aktu oskarżenia, albo też materiał dowodowy będzie wymagał uzupełnienia. Będziemy mogli rozstrzygnąć to jednoznacznie w momencie, kiedy ewentualne wnioski dowodowe wpłyną do prokuratury i będą rozstrzygane przez prokuratora.
5: A w jaki sposób lekarze nie dopełnili swoich obowiązków?
6: Mówimy tu przede wszystkim o tym, że proces leczenia pacjenta przebiegał nieprawidłowo, jeżeli chodzi o lekarzy, był niezgodny z procedurami medycznymi, z zasadami wiedzy medycznej. Wnioskujemy to te okoliczności na podstawie przede wszystkim opinii biegłych, którą pozyskaliśmy do postępowania. Jeżeli chodzi natomiast o personel pielęgniarski, to tutaj te zarzuty dotyczą nienależytego wykonywania obowiązków i zaniechania obowiązków związanych z opieką nad pacjentem, istotnych w krytycznym dla tej sprawy momencie, czyli w momencie, kiedy dochodzi do śmierci pokrzywdzonego. Plus dodatkowo mówimy o sfałszowaniu dokumentacji medycznej w przypadku jednej z tych osób poprzez dokonanie w tej dokumentacji wpisu odnośnie czynności medycznych, które w rzeczywistości nie miały miejsca.
5: Warunki, w których pacjent przebywał, też nie do końca spełniały procedury?
6: Tak, tutaj w tym zakresie zarzut przedstawiono właśnie zastępcy dyrektora szpitala, z którego zakresie obowiązku było dbanie o to, aby procedury medyczne i wyposażenie pomieszczeń, w tym przypadku chodzi o konkretnie to pomieszczenie, w którym przebywał pokrzywdzony, było zgodne z przepisami prawa, a wymóg był w przypadku takiego pacjenta, aby to pomieszczenie, w którym przebywa, uniemożliwiało mu dokonanie samookaleczeń czy spowodowanie samemu sobie obrażeń ciała. To pomieszczenie nie zapewniało takich warunków w ocenie biegłych. Dodatkowo też w przypadku tego pomieszczenia, w którym przebywał ten konkretny pacjent, nie było wymaganego przepisami prawa monitoringu wizyjnego pomieszczenia higieniczno-sanitarnego.
5: Nie wiadomo, dlaczego monitoringu nie było. Było powiedziane, że zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach, tak?
6: Musimy rozróżnić dwie okoliczności. Pierwsza to jest taka związana z postępowaniem prowadzonym w prokuraturze rejonowej w Sandomierzu, w którym postawiono zarzuty w tym postępowaniu. Natomiast kwestie braku czy usunięcia monitoringu i utrudniania w ten sposób postępowania prowadzonego w prokuraturze rejonowej w Sandomierzu prowadzi obecnie prokuratora rejonowa Kielce Zachód w Kielcach. To postępowanie prowadzone jest w sprawie. Badamy, dlaczego monitoring nie był przechowywany przez okres jednego roku, tak jak wymagały tego przepisy. Jeżeli prokurator dojdzie do ustaleń, że doszło tutaj do popełnienia przestępstwa, no to będzie to wymagało wskazania osoby, która dopuściła się tego czynu i wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutu. Natomiast jeszcze jest przedwcześnie, żeby o tym przesądzać. Na chwilę obecną prokurator w tym odrębnym postępowaniu kompletuje materiał dowodowy.
1: Wiktor Jakmicik, witam serdecznie naszych słuchaczy. Moim i Państwa gościem jest wokalistka pochodząca z Pińczowa z województwa świętokrzyskiego, Magda Parać.
7: Witam serdecznie, cześć.
1: Zaczniemy sobie dość prosto. Jak to się stało w ogóle, że zaczęłaś śpiewać? Skąd ta pasja u Ciebie?
7: Oj, to jakbyśmy się musiały cofnąć do takiej małej dziewczynki, czyli do dzieciństwa. Odkąd pamiętam, zawsze śpiewałam i to w rodzinie się śmieją, że chyba zanim zaczęłam jeszcze mówić, to już śpiewałam. I to była ewolucja od skakanki po dezodorant aż po mikrofon i zostało tak do dziś.
1: No to bardzo fajne wspomnienia.
7: Bardzo fajne.
1: Jak wyglądała twoja droga do tego etapu, na którym jesteś teraz?
7: Oprócz tego, że długa, kręta, wyboista i pod górkę, to ja jestem po dwóch telewizyjnych programach, więc jakby droga przez talent show, potem też tworzenie swojej muzyki, wcześniej jeszcze dużo coverów, no i teraz się już przekształciłam, powiedzmy, w taką pełnoprawną artystkę, bo tworzę, komponuję, piszę teksty, piszę muzykę i śpiewam.
1: Mówisz, że sama tworzysz muzykę, sama tworzysz teksty. No właśnie, powiedzmy sobie, może skąd ta inspiracja?
7: Oj, chyba z życia codziennego. Sama nie tworzę, bo tworzę też razem z producentem, ale tak, piszę teksty i dużo miałam rzeczy pochowanych w szafie przez długi, długi czas, a teraz to wyciągam już tak publicznie do posłuchania.
1: A jak wyglądały twoje początki kariery?
7: Do którego momentu się musimy, Wiktoria, cofnąć?
1: Może cofnijmy się do momentu, w którym pierwszy raz stanęłaś na scenie.
7: Oj, no to rzeczywiście miałam parę lat, może 3 albo 4, więc jakiś czas temu. Ja zawsze, odkąd pamiętam, to ja zawsze byłam na scenie, właśnie od takiej małej dziewczynki. I tak naprawdę muzyka jest całym moim życiem. Ja jestem też muzyką i moje serce bije też w rytm muzyki.
1: To może jeszcze teraz cofnijmy się do sceny, ale takiej dużej sceny. Może sceny telewizyjnej, kiedy po raz pierwszy tam się pojawiłaś.
7: Czyli mówimy o programie The Voice of Poland, tak?
1: Tak.
7: Tak, no to The Voice of Poland był 10 lat temu, więc kawałek czasu. I to był program, w którym wzięłam udział w drużynie u Marka Piekarczyka. I byłam od samego początku po sam koniec, czyli po finał. Przepiękna przygoda telewizyjna. Dużo mnie nauczyła przede wszystkim pracy z kamerą, śpiewania pod presją, bo to jednak szybko się uczymy. I też takiej, myślę, że dyscypliny, bycia na czas i staram się być zawsze też profesjonalna i to mnie na pewno nauczyła praca w telewizji przy programie.
1: A jak wyglądała twoja droga już po wizycie w The Voice of Poland?
7: Oprócz tego, że się na moment obraziłam na muzykę, tak, byłam obrażona, bo ja naprawdę bardzo długo się starałam, żeby dojść do tego momentu, w którym jestem aktualnie i miałam bardzo dużo odmów po drodze, więc po programie telewizyjnym miałam króciutką przerwę i teraz już sobie wracam. To była też taka przerwa, w której ja śpiewałam, koncertowałam, tylko że było mnie trochę mniej, a teraz jest mnie już dużo i chyba będzie jeszcze więcej.
1: A powiedz mi, jak wygląda twoja praca nad głosem? Jak ćwiczysz ten głos, żeby on brzmiał dobrze?
7: Zanucić? Ja żartuję. Ale tak, dużo, dużo ćwiczeń wokalnych. Ja też jestem nauczycielem wokalu, jeśli chodzi o pracę z dzieciakami, więc dydaktycznie pracujemy. Właśnie się śmiałam ostatnio, że ja już naprawdę nie dam rady nikogo przyjąć, więc nie robię sobie tu autopromocji po was, więc tak, pracuję, oprócz tego, że na co dzień pracuję z głosem, z dzieciaczkami, to też sama przy okazji dużo ćwiczę z nimi, no i też podczas koncertów i pracy w studio.
1: Niedawno wydała się singiel pod tytułem Prosto w punkt. Może powiedz, jak on powstał i skąd w ogóle inspiracja do napisania tekstu?
7: Oj, ja muszę się przyznać, że to było tak. Miałam zupełnie co innego w planach. Ja już miałam stworzoną piosenkę i miałam tylko nagrać wokal. Jakoś gdzieś tam zaświeciło słońce i mówię, nie, ja chyba muszę coś innego stworzyć. Mój mąż mówi, nie, no zwariowałaś, teraz będziesz zmieniała całe plany, już jesteś umówiona do producenta, już tego nie odwołujesz, okej. Okay. A ja mówię, nie, nie, nie. I do właśnie do Artura, no to będą, on jest tutaj też z naszych rejonów świętokrzyskich, więc pisze SMS-a, Artur, ja mam w głowie taką piosenkę, w takim klimacie bym chciała, a on mówi, no to przyjedź w czwartek. I zaczęliśmy pracę nad piosenką i nawet ostatnio się cofnęłam do momentów, w którym my ją tworzyliśmy i mówię, o matko, że to nam się wtedy podobało, a jakby efekt końcowy to jest zupełnie inaczej i no zresztą posłuchacie.
1: Powiedz może jeszcze, jakie masz plany na przyszłość? Muzyczne. Oj, oczywiście.
7: No tylko. Wszystko wokół muzyki. Ja nie mam już planu B, ale może jeszcze tylko cofnę się do tego pytania, Wiktoria, wcześniej, bo piosenka Prosto w punkt to jest piosenka, która jest inspirowana też moim życiem, ale historiami różnych kobiet, które zaprosiłam do swojego teledysku. To są kobiety, które bardzo dużo przeszły w swoim życiu i postawiły w końcu na siebie, postawiły na tą decyzję prosto w punkt i zaczęły siebie widzieć i o siebie troszczyć. I myślę, że każdy z nas zna też smak lęku, strachu, różnych sytuacji życiowych i ta piosenka jest, żeby przede wszystkim podnosić na duchu i pokazać innym, że jesteś super taki, jaki jesteś. Nie musisz być ani ponad, ani jesteś idealny, więc jest piosenka naprawdę prosto w punkt i z dużą dozą pozytywu, uśmiechu i wiosny.
1: Wydawałaś już kilka singli. Czy planujesz wydanie płyty a propos tak planów na przyszłość?
7: No właśnie każdy pyta. Oczywiście to jest chyba marzenie każdej wokalistki właśnie od takiej małej dziewczyneczki, takiej małej Madzi. Zawsze o tym marzyłam, żeby tak było. Więc tak, to są plany, tylko jeszcze się wstrzymamy, bo ja jestem na etapie budowania tej swojej marki artystycznej, więc ja bym chciała, żeby dużo osób się o mnie dowiedziało, żeby mogło zobaczyć, kim ta Magda jest, co ona robi, co ona śpiewa, jaką muzykę tworzy, żeby potem przychodzić na moje koncerty i żeby później docelowo kupić moją płytę.
1: A gdzie można cię zobaczyć w przyszłości i usłyszeć oczywiście?
7: No przede wszystkim serwisy streamingowe, więc zapraszam. YouTube, można zobaczyć też teledysk i tam jest ta niespodzianka w postaci właśnie zaproszonych kobiet do tego. teledysku prosto w punkt. Nie aktorki, normalne, zwykłe, piękne kobiety, każda z nich inna, więc można mnie tam oglądać, no i śledzić moje media społecznościowe, żeby móc być na bieżąco z koncertami i z różnymi wydarzeniami muzycznymi.
1: A gdzie te koncerty w najbliższym czasie będą się odbywać?
7: No to mamy tak, przed sobą Lublin, Zamość. Poczekajcie, bo ja się muszę zastanowić, a najlepiej to do menadżerki zadzwonię podpytać. Ale bardzo często też jestem tu w okolicy, jestem właśnie w Kielcach, czy w Busku-Zdroju, czy w Pińczowie, więc krążę też po Świętokrzyskim, bardzo często na Pomorzu. Gdzie ta Magda nie jest?
1: A jak się czujesz na scenie? Mówisz, że koncertujesz nie tylko po Kielcach, nie tylko po naszym województwie, ale również po całej Polsce. A czy sprawia ci to radość? O, i za granicą, tak. No właśnie, to czy sprawia ci to radość?
7: Ogromną. Ja myślę, że jak przyjdziecie kiedyś na mój koncert i zobaczycie mnie w akcji, to ja tutaj mówię, rozmawiamy z Wiktorem, ja jestem zupełnie inna, a jak już dochodzi muzyka, to moje ciało po prostu to czuję i moje serducho właśnie stuka mocno w rytm tej muzyki. No to jest dla mnie po prostu spełnienie moich marzeń i ja sobie nie wyobrażam żyć inaczej, jak nie być na scenie, więc do tego dążyłam, to sobie postawiłam za cel w moim życiu i czuję ogromne szczęście, że jestem w tym miejscu, w którym jestem.
1: To życzę z całego serca od nas, od naszej redakcji spełnienia właśnie tego marzenia.
7: Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego dla Was.
1: Dziękuję.
0: SK Kielce News.
2: Gościem radia SK Kielce jest prezes Kielskiego Klubu Sportowego Karate Tomasz Kęćko.
8: Witam serdecznie.
2: Porozmawiamy sobie o ostatnich miesiącach, o tym, co udało się osiągnąć, gdzie zawodnicy byli, na jakich turniejach. Tu już po prostu oddam Tobie głos.
8: Dziękuję za zaproszenie. Rzeczywiście bardzo dużo się działo w ostatnich miesiącach. W ogóle ten sezon, który tak naprawdę zawsze rozpoczynamy we wrześniu danego roku, tak jak rok szkolny, a kończymy w czerwcu z przerwą później wakacyjną, gdzie są również różne aktywności, o których za moment może będzie okazja powiedzieć. No to rzeczywiście ten sezon obfituje w bardzo dużą ilość wydarzeń, no różnej rangi, wiadomo, od turniejów lokalnych przez krajowe i międzynarodowe. I tak jest również u nas. Przypomnę tylko, że odbył się dokładnie w tym sezonie pierwszy klubowy Puchar Europy w Kielcach. Bardzo fajna impreza. Bardzo chwalona i doceniona przez tych, którzy do nas wtedy przyjechali. Na tyle mocno, że Europejska Organizacja Karate, i to na samym początku chcę powiedzieć, zdecydowała, że we wrześniu każdego roku Kielce będą właśnie stolicą Karate Kyokushin i ten klubowy Puchar Europy, czyli zupełnie inna formuła niż Mistrzostwa Europy, gdzie tylko reprezentacje narodowe startują. Będzie właśnie się w Kielcach ten turniej odbywał i kluby, które są na co dzień zajmują się Karate Kyokushin, będą mogły do nas do Kielc przyjechać, a mamy dużo zapowiedzi, że właśnie takich gości troszkę we wrześniu będzie. Po drodze były turnieje, w tym międzynarodowy turniej w Skarżysku, międzynarodowy turniej w Warszawie ostatnio i to rzeczywiście te wyniki, jeżeli chodzi o Kielecki Klub Sportowy Karate, napawają optymizmem, ponieważ z każdego turnieju do tej pory, łącznie z Mistrzostwami Polski, przywoziliśmy drużynowy złoty medal. Ostatnie wydarzenie w Warszawie, Warsaw Cup, po raz trzeci z rzędu udało się wygrać drużynowo. W 47-osobowej naszej ekipie zdobyliśmy 30 medali, w tym 5 złotych, 9 srebrnych, czyli 14 finałów mieliśmy de facto w różnych rocznikach i kategoriach wagowych oczywiście. I do tego 16 srebrnych. Udało się to miejsce drużynowe po prostu zachować z zeszłego roku, a 9-10 odbyło się bardzo ważne wydarzenie dla europejskiego karate, ponieważ w Gruzji, w Batumi były Mistrzostwa Europy juniorów i seniorów, gdzie naprawdę polska reprezentacja zaprezentowała się bardzo, bardzo dobrze i to taki moment chyba odbicia troszeczkę, bo tych 3 latach w wynikach seniorskich troszeczkę gorszych niż zdawać by się mogło, mówił potencjał naszej kadry, to tym razem ten turniej seniorski w Batumi był dla nas na naprawdę bardzo zadowalającym poziomie, jeżeli chodzi o wyniki sportowe. Złoty medal Maćka Mazura, 4 walki łącznie z finałową, po drodze w półfinale, ale i w finale wygrał z 2 absolutnie topowymi zawodnikami w kategorii ciężkiej dzisiaj na świecie w Kyokushin, to jest z Litwinem Zimantasem i z Litwinem Gurzałskasem. Przypomnę, to ten sam Gurzałskas, z którym Maciek przegrał w 2022 finałową walkę w czasie Mistrzostw Świata w Kielcach w kategoriach wagowych. Więc bardzo dobry prognostyk przed Mistrzostwami Świata, które będą w przyszłym roku w Tokio Open. Ale uwaga, dzięki naszym staraniom, takim logistycznym, ale również dzięki temu, że Maciek potwierdził wysoką formę sportową, został zaproszony w tej chwili do turnieju w lipcu Champion of Champions w Tokio, w Japonii. 8 najlepszych karateka w Kyokushin ze świata, zaproszonych przez Światową Organizację Karate do jednego otwartego turnieju. Piękna forma spotkania się topowych zawodników dzisiaj w Karate Kyokushin właśnie w Japonii. I to jest pomysł od niedawna propagowany i jakby realizowany przez Światową Organizację. Wydaje mi się bardzo widowiskowe wydarzenie. Drugim złotym medalistą to był Mateusz Dyniewicz. No, można powiedzieć takim sportowym językiem, przeszedł jak burza swoje walki. Mhm. Też kilka pojedynków, jeżeli dobrze pamiętam, to 5 pojedynków nawet było u niego. Wszystkie wygrał w sposób no taki bardzo, bardzo zdecydowany. To jego pierwszy złoty medal, młody zawodnik, młody, dobry, prawda, materiał na to, żeby w przyszłości te tą formę sportową podtrzymywać i rzeczywiście przynieść nam jeszcze nie raz jako Polsce fajne chwile przeżycia. Srebrny medal Marka Wolnego sprzed 3 lat, przypomnę, mistrz Europy Open, też nasz bardzo utytułowany zawodnik. No i do tego 5 brązowych medali seniorskich. Dołożyliśmy jeszcze oprócz tego pierwszego dnia 3 medale brązowe juniorskie i możemy powiedzieć, że wracamy z tarczą z Batumi. Przed nami kwalifikacje do Mistrzostw Europy w Poznaniu. To już kolejne wydarzenie. Mistrzostw Europy, tym razem w innych rocznikach, bo kadetach i młodzieżowcach. Mistrzostw Europy, które będą odbywać się na Łotwie w październiku. Mam nadzieję, że Kielecki Klub Sportowy Karate też reprezentację zawiezie tam na te kwalifikacje taką, która będzie mogła powalczyć o te nominaty na Mistrzostwa Europy. Przypomnę, że w naszej organizacji, w Europejskiej Organizacji Karate, w Polskiej Federacji Karate Shin Kyokushinkai, na zawody rangi mistrzowskiej Mistrzostwa Europy można pojechać tylko i wyłącznie po kwalifikacjach. Tu nie ma takiego po prostu sobie zgłoszenia, kto się zgłosi, to jedzie. To jest to po prostu niemożliwe w naszej federacji. Poziom sportowy jest bardzo wysoki, to wszystko jest bardzo sformalizowane. Jesteśmy demokratyczną organizacją z wybieralnymi władzami co 4 lata, tak jeżeli chodzi o federacje krajowe, Europejską Organizację Karate i również ta linia sportowa, linia sędziowska jest na bardzo wysokim level, bardzo wysokim poziomie i cieszymy się, że wtedy właśnie, kiedy zdobywamy te medale, wiemy, ile one smakują, ile pracy kosztują i jaką drogę trzeba danemu zawodnikowi przejść, żeby zdobyć złoty medal, czy jakikolwiek medal Mistrzostw Europy. No i oczywiście mamy w ostatnim tygodniu czerwca, będą półkolonie, to też około 100 osób zawsze bierze udział. No i szykujemy, mam nadzieję, przepiękne wydarzenia pod tytułem Obóz Letni. Obóz Letni, który od kilku lat już w Zakopanem się odbywa, w zaprzyjaźnionym ośrodku. Takim ośrodku, który bardzo dużo świata sportu, walki przyjmuje w różnych dyscyplinach, i w judo, i w taekwondo, i w kickboxingu, prawda, i w karate kyokushin, bardzo blisko COS-u położone miejsce, więc też będzie się działo na pewno w sensie takim przygotowawczym do nowego sezonu, ale również rekreacyjnym, wypoczynkowym. Przed nami, jak już powiedziałem, klubowy Puchar Europy we wrześniu, to też ten czas będzie trzeba organizacyjnie przepracować. Mam nadzieję, że wspólnie w komitecie organizacyjnym podołamy wszystkim wyzwaniom. Jeżeli chodzi o plany troszeczkę dalsze, no to mówiłem o październiku, o Mistrzostwach Europy kadetów i młodzieżowców, ale już w grudniu odbędzie się, drodzy Państwo, Spartakiada Młodzieży. Spartakiada Młodzieży w sportach walki. I w ramach turnieju Kokoro Cup w Warszawie Spartakiada Kyokushin Karate, jeżeli dobrze pamiętam, na początku grudnia, 6 lub 8, już nie chcę teraz zgadywać daty, ale początek grudnia będzie miała miejsce właśnie Spartakiada Młodzieży, gdzie zaprosimy wszystkie organizacje Kyokushin do tego, żeby w tej Spartakiadzie reprezentacje klubowe mogły wziąć udział. Jest to pierwszy taki milowy krok, jeżeli chodzi o współpracę z Ministerstwem Sportu. Na drodze pozyskania związków sportowych na prawach PZS-u. Przypomnę, wiele dyscyplin nieolimpijskich taki status utraciło. Nie tylko jeśli chodzi o sporty walki, ale wiele, wiele dyscyplin bardzo mocno reprezentowanych w środowisku sportowym w Polsce często. Dam przykład. Karate Kyokushin to na dzisiaj około 800 klubów w Polsce. Bardzo, bardzo dużo. I ta grupa nie ma reprezentacji związkowej w pracy z ministerstwem. Proszę sobie wyobrazić. A są dyscypliny olimpijskie bez wskazywania palcem i umniejszania znaczenia tych dyscyplin, gdzie jest po kilka klubów w Polsce. I naprawdę bardzo znikoma ilość osób trenujących, a są dyscyplinami olimpijskimi. Mamy bardzo poukładane struktury, należymy do WADA, do Światowej Organizacji Antydopingowej, prawda? I oczekujemy, że ta Spartakiada Młodzieży przyczyni się do tego, żeby takie struktury związkowe na prawach PZS-u, przypomnę, mogły powstać.
9: Mm-hmm. To, co mówisz, pokazuje, że Kielce jako miasto, jako tutaj Kielecki Klub Sportowy Karate, no zrobiło duży krok do przodu i umacnia swoją pozycję, prawda, na takim europejskim rynku karate.
8: Tak, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o ostatnie wydarzenia, to rzeczywiście jest dość mocno widoczne, ale chcę powiedzieć, że całe świętokrzyskie nasze jest dość mocne, jeżeli chodzi o Karate Kyokushin. W 52-osobowej reprezentacji do Batumi 5 zawodników było ze Świętokrzyskiem. No tak się akurat składa, że na juniorów i seniorów Kielecki Klub Sportowy nie miał swojej reprezentacji zawodniczej, ale ja mam nadzieję, że godnie reprezentowałem jako wiceprezes Federacji Nasz Kraj w Batumi. Byłem też sędzią, sędziowałem walki również finałowe. Jestem sędzią klasy A międzynarodowej, ale byli zawodnicy ze Starachowic, z Końskich i ze Skarżyska. Zawodniczka i zawodnik ze Starachowic, to samo jeżeli chodzi o para zawodników ze Skarżyska, jeden zawodnik z Końskich i wspólnie należymy do jednej federacji, do jednej organizacji i naprawdę pokazali się z bardzo dobrej strony, tym razem nie przywożąc niestety żadnego medalu, ale wśród tej piątki, którą no, teraz z imienia i nazwiska może nie czas i miejsce, żeby jakby przywoływać, mam nadzieję, że będzie ku temu kiedyś okazja, to są medaliści wśród tej piątki, to już są medaliści mistrzostw Europy. No niestety nie udało się i nie zawsze się to udaje, żeby te medale z roku na rok obronić, ale bardzo godnie reprezentowali nasz kraj i pięknie, pięknie wystąpili. Także pracujemy bardzo ciężko. Czy ta droga jest bezproblemowa? No nie, bo to zawsze jak to w sporcie bywa i tym wysoko kwalifikowanym i klasyfikowanym i o tym bardzo wysokim odbiorze społecznym, no czasami z pieniędzmi jest gorzej, prawda, bo to rzeczywiście w dużej mierze to są samofinansujące się kluby, jeżeli chodzi o sporty walki. Ba, to nie dotyczy tylko takich no, dyscyplin nieolimpijskich. Dyscypliny olimpijskie, które no, nie są powiedzmy topowymi, jeżeli chodzi o, nie wiem, medialną stronę, odbiór taki telewizyjny. Bardzo często też się borykają z takimi problemami finansowymi i często ten koniec z końcem sportowo jest i finansowo.

przy okazji powiedzieć, że Radio SK bardzo mocno nas tutaj wspiera również. Wspiera nas o to w takiej formie, że bardzo rzetelnie, merytorycznie, fachowo przedstawia to, co na tym rynku sportów walki się dzieje. To, co na tym rynku karate kyokushin się dzieje. Ba, no, ja reprezentuję Kielecki Klub Sportowy Karate, również w grupie naszej, bezpośrednio naszego klubu, a przypomnę, 850 osób trenujących na dzisiaj w strukturach, w różnych grupach, w różnych sekcjach na terenie całego województwa. No, każę jakby lekko czapkę z głowy uchylić, bo to jest naprawdę duża, duża grupa ludzi, do tego rodziny zaangażowane, rodzice, dziadkowie, babcie wielokrotnie. To naprawdę miło popatrzeć, jak taki przedszkolaczek trenuje, a za moment mówimy o wynikach już na przykład seniorskich, czyli ta droga mistrza od bardzo młodego wieku do bardzo dorosłego jest u nas w klubie otwarta. Nie każdy musi być zawodnikiem. Przypomnę o aspekcie wychowawczym, przypomnę o aspekcie profilaktycznym, prawda, takim stricte zdrowotnym. My zawsze powtarzamy do młodych ludzi, nie musisz być mistrzem świata, ale musisz wiedzieć, że sportowanie się, ruch dobrze rozumiany i dobrze prowadzony pod dobrym okiem, to jest nieodzowny element higieny codziennego dnia. Jak będziesz tak podchodził do tego, co robisz, będziesz po prostu zdrowszym człowiekiem, lepiej funkcjonującym w bardzo szybkim, bardzo dynamicznym świecie, tak w sensie ludzkim, takim społecznym, jak i w ogóle no, zawodowym. I taki sukces, jeżeli w pracy z młodym człowiekiem osiągniemy, to już jesteśmy w celu. Osiągnęliśmy ten cel. A czy ktoś będzie robił wyniki sportowe, czy nie, jest istotne dla działalności klubu. Ale prędzej czy później, na koniec dnia, na mecie, okazuje się, że te wartości, które wyniosłeś z praktykowania karate kyokushin, mówimy o sile charakteru, prawda? Mówimy o sprawności, nie tylko fizycznej, ale takich cechach wolicjonalnych, prawda? Mówimy o tym, gdzie nawiązujesz nowe koleżeństwa, znajomości, przyjaźnie. Mówimy o tym, że dobrze jest żyć bez nałogów. Wreszcie mówimy o tym, że autorytet dzisiaj to jest coś czy ktoś, kto w jakiś sposób powinien również próbować determinować twoje zachowania i próbować budować hierarchię wartości, norm, zasad, które wbrew pozorom dzisiaj uważam szczególnie są potrzebne, żeby się nie pogubić w tym wielkim dziele wychowania dzieci i młodzieży, w którym mam nadzieję wspólnie ze szkołami, domami kultury, uczelniami, ale nade wszystko rodzicami, naszemu klubowi udaje się uczestniczyć i realizować.

0: autopromocja. SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
0: Największe święto polskiej muzyki.
2: Właśnie dlatego nie ma...